0: Reklama. Marzy Ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Laguna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja Festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
1: Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama. Marzy Ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
1: Reklama.
0: SK Rock Warszawa.

0: Reklama. Marzy Ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja Festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Historia Kościoła.
3: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Ostatnio zauważyłem, że zbyt często chyba poświęcam uwagę w naszym wieczornym spotkaniu Europie. Kościołowi w Europie, historii chrześcijaństwa tutaj w naszym kręgu kulturowym. I słuchacze, państwo, mogą odnieść całkowicie błędne wrażenie, że Kościół katolicki, w ogóle chrześcijaństwo, to jest Europa. No, to jest nieprawda. Kościół był katolicki. Słowo katolicki jest szalenie ważne. Od samego początku katolicki to znaczy powszechny, tak? Nie wszędzie docierał, nie wszędzie dotarł z jednakową siłą. To jest inna sprawa i właśnie o tym chciałbym między innymi dzisiaj porozmawiać. Ale nie możemy, rozmawiając o historii Kościoła w Polsce, o historii Kościoła w Europie, zapominać o tym, że jego misją jest niesienie Słowa Bożego na cały świat i tak zawsze było. No i chciałbym, żebyśmy dzisiaj zapoczątkowali taki cykl spotkań, gdzie będziemy się przyglądać temu, jak chrześcijaństwo rozwijało się i jak rozwija się dalej na innych kontynentach w spotkaniu z ludźmi kompletnie innych kultur, kompletnie innego postrzegania świata. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj ksiądz Zenon Hanas, wiceprowincjał prowincji Chrystusa Króla, księży Palotynów.
4: Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Księży Palotynus, Warszawie jest nasza siedziba, tak jest. Mamy dwie prowincje w Polsce, stąd też to
3: rozumiem. Pozdrawiamy również Palotynów z innych prowincji.
4: I w różnych zakątkach świata.
3: Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się takiemu jednemu z obszarów działalności misyjnej, w ogóle chrześcijańskiej, ale palotyńskiej również, czyli Tajwanowi. Tajwan, wyspa Formosa.
4: Wyspa piękna, Formosa, wyspa piękna. Portugalczycy tak ją nazywali, kiedy tam przybyli po raz pierwszy. I Palotyni są tam obecni od lat 8. Nie, krócej nawet, to znaczy my w 2009 roku, pierwsze rozmowy trwały na temat naszej obecności tam i w 2010 roku miałem tę okazję, taką łaskę albo szczęście, żeby odwiedzić wyspę Formosa, czyli Tajwan, żeby spotkać się z biskupami tam pracującymi, tam jest 7 diecezji. I żeby przygotować naszą palotyńską obecność w tym miejscu, to była jedna z ostatnich moich takich podróży z czasu, kiedy pracowałem w zarządzie generalnym księży Palotynów i chciałbym powiedzieć, że była to no, rzeczywiście tak fascynująca wizyta, tak otwierająca horyzonty, tak ciekawa, tak intensywna. To był krótki pobyt, no, że na wiele godzin pewnie audycji nam wystarczyło rozmawiania o tym. I od tamtego momentu 5 moich współbraci Palotynów, Hindusów, z Indii, podjęło pracę na tejże wyspie wśród chrześcijan, wśród katolików pracujących przede wszystkim w diecezji Taichung. To jest diecezja położona na środku wyspy. Oni tam mają to podzielone na 3 takie obszary duże. Taipe jest diecezją na północy, Taichung jest środkową diecezją. I tam wśród no, Tajwańczyków, którzy są bardzo ciekawą też taką konglomeratem różnych populacji, kultur, rozpoczęli swoją pracę.
3: Zatrzymajmy się na chwilę przy tym, co ksiądz powiedział, Tajwańczyków, czyli taki ciekawy konglomerat różnych kultur, różnych nacji. No bo właściwie czymże jest ten Tajwan? Cofnijmy się nieco w przeszłość, bo Tajwan to są takie Chiny, i nie Chiny zarazem. Jak to jest, żebyśmy przybliżyli nieco naszym słuchaczom, jak to jest z tym Tajwanem, z tą Formozą historycznie? Cóż to jest za obszar?
4: Tak historycznie sięgając bardzo głęboko wstecz, to byli tak zwani aborygeni. To była taka populacja, która nie była nawet no, taką azjatycką rasą, tylko bardziej związaną właśnie z Polinezją. No,
3: Australią wręcz.
4: Tak jest. I oni do tej pory jeszcze mieszkają tam. Jest niewiele tych osób.
3: To jest jakaś znikoma mniejszość, prawda?
4: W górach, tacy górale, bo tam jest rzeczywiście bardzo górzysty obszar. I oni są w dużej mierze animistami. Nawet do dzisiaj.
3: I może bardzo... wyjaśnimy właśnie, tak. Cóż to znaczy animiści.
4: Czyli to będzie, to nie, bo powiedzmy, dominującą religią są buddyści, czy konfucjonizm również jest bardzo silny. Natomiast animiści to są takie pierwotne religie, które bardzo są związane, no nie wiem, z, można by tak, z czarami, z pewnymi zabobonami, z pewną taką kulturą, no takich pierwotnych religii.
3: Czyli mniej więcej to, co widzimy, czy też widzieliśmy w tej chwili bardziej znane z ksiąg jakichś etnografów XIX-wiecznych.
4: Dokładnie.
3: Północna Syberia,
4: tak.
3: Ameryka, tak, północna, wierzenia Indian Wielkiego Stepu, czyli anime, tak, dusza
4: wiara,
3: czy duch, animus.
4: Przodków zwłaszcza.
3: Wszędzie gdzieś są jakieś dusze, w kamieniach duchy, dokładnie. W trawie duchy. I tak wierzyli pierwotni i wierzą wciąż jeszcze pierwotni mieszkańcy Tajwanu.
4: Dokładnie, ta pierwotna grupa. Później ta wyspa została odkryta przez Holendrów, kolejni tam Portugalczycy byli. Przez jakiś czas była pod panowaniem Chin.
3: Jak rozumiem, tutaj, gdy docierali ci pierwsi przybysze z Europy, tak? To był, zdaje się, XVI wiek. I Holendrzy, i Portugalczycy, wiemy, że oni również tam wśród nich zdarzali się misjonarze, czyli już jakieś pierwsze próby ewangelizacji wtedy.
4: Początki chrześcijaństwa sięgają tego czasu tam na Tajwanie. I były to, że, ponieważ to byli Holendrzy i protestanci, więc ten kościół protestancki do dzisiaj na Tajwanie jest dość silny. Może na początku powiedzmy, że w tym momencie chrześcijan na Tajwanie jest 4,5%. A zatem jest to niewielka w sumie grupa, a katolików jest powyżej 1%. To jest bardzo, bardzo znikoma grupa praktycznie, chociaż katolicy stanowią bardzo taką dynamiczną większość. I ta ich obecność, jak mówiliśmy, wzięła się z tej obecności Holendrów i Portugalczyków przeszłości. Przez pewien czas Tajwan był pod panowaniem, pod dużym wpływem Chin, Japończyków, też przez kilkadziesiąt lat do czasów II wojny światowej Japończycy zostawili bardzo silne ślady tam obecności takiej też kulturowej, rozwoju cywilizacyjnego. Mówi się, że Tajpe było pierwszym zelektryzowanym miastem po Tokio, więc to była taka bardzo cywilizacyjnie silnie rozwijająca się wyspa. No i teraz po ta najnowsza historia jest niezwykle ważna dla obecności i zrozumienia Kościoła w Chinach. Otóż na Tajwanie pozostała, Tajwan się uważa jako Chiny, jako Republika Chin.
3: I jedyne Chiny.
4: Jedyne Chiny. Oczywiście oni się uważają za kontynuację cesarskich tradycji chińskich, oczywiście. I to powoduje duże konflikty też polityczne związane z Chinami kontynentalnymi, czyli z Ludową Republiką Chin. Ale to już jest taki bardzo odległy wątek, taki polityczny, ale bardzo ważny, dlatego że na przykład Watykan uznaje osobowość polityczną Tajwanu jako podmiotu prawa państwowego. Utrzymuje z nim relacje dyplomatyczne.
3: I to nawet nie Tajwanu, tylko właśnie Chin. Prawda? Że Watykan uznaje, że władze w Tajpej, czyli stolicy Tajwanu, to są władze chińskie.
4: Republika Chin. Tak jest oficjalna nazwa tego państwa. Ale tutaj to też oczywiście rzutuje na całą sytuację religijną tego społeczeństwa. Ale myślę, że najistotniejsze jest to dla zrozumienia obecności Kościoła katolickiego dzisiaj w Chinach jest to, że po roku 1945, nie, kiedy w Chinach Mao Tse-tung i partia komunistyczna przejęła władzę, Kościół w Chinach prześladowany, jezuici, którzy byli takim trzonem tego kościoła w Chinach, uciekli, zostali zmuszeni do wyjazdu na Tajwan i stąd też ta obecność kościoła katolickiego na Tajwanie jest silnie związana z taką tradycją kościoła chińskiego w ogóle. Czyli uniwersytety, które powstały w Tajpe czy w Taichung, to są uniwersytety zakładane przez profesorów jezuitów, którzy żyją do dzisiaj jeszcze częściowo, starsi już jezuici. I oni zakładali uniwersytety na wyspie Tajwan.
3: Ewakuując się w latach tam 40-tych, 50-tych.
4: Tak, po latach.
3: Ale 50. Zatrzymajmy się chwilę przy tych zawirowaniach politycznych. Wprawdzie tutaj nieco skaczemy historycznie, ale wydaje mi się, to jest dość ważna sprawa dla rozmowy o XX i XXI wieku i chrześcijaństwie w Chinach, szeroko rozumianych, czyli tych Chinach kontynentalnych i Tajwanie. Czy to nie jest tak, że ta sytuacja polityczna, w której Stolica Apostolska uznaje od kilkudziesięciu lat jako Chiny rząd w Tajpej, czyli rząd na Tajwanie, nie jest zarazem powodem bardzo poważnych konfliktów, napięć na linii Chiny komunistyczne w Pekinie i właśnie Stolica Apostolska. Ciągle słyszy się, że Kościół katolicki w Chinach jest bardzo silnie sekowany przez władze komunistyczne. No właśnie, czy to nie jest tak, że uznając władzę na Tajwanie, Kościół w pewien sposób podkłada głowę pod topór w Chinach kontynentalnych? Przecież tam są miliony katolików w kontynentalnych Chinach.
4: No jest to bardzo, bardzo złożona problematyka. Ja rozmawiałem z księżmi jezuitami, ponieważ będąc właśnie w Tajpej, miałem okazję mieszkać we wspólnocie księży jezuitów i tak jak wspominałem, to są już często 80-90-letni profesorowie, którzy są Chińczykami. Oni są rodowitymi Chińczykami pochodzącymi z Pekinu i z wielu miejsc i oni bardzo często jeżdżą na kontynent. Jeżdżą incognito, no nie wiem na ile władze wiedzą o tym, że oni tam odwiedzają te wspólnoty chrześcijan, utrzymując jakąś tam z nimi relację, też duszpastersko się udzielając. Stąd też te relacje, oczywiście, że nie są takie zupełnie pozbawione konfliktu, ale ja odnosiłem wrażenie, że oni nie widzą takiego dużego problemu dla Kościoła. To znaczy na kontynencie, w Chinach, można by powiedzieć, że istnieją dwie płaszczyzny Kościoła. To znaczy jest taki Kościół podziemny, który nie jest uznawany przez państwo, natomiast jest bardzo ściśle powiązany z Watykanem i biskupi tego kościoła są często mianowani przez papieża i w całkowitej autonomii tych decyzji. Natomiast kościół, ten oficjalny, państwowy, chiński, tutaj już te relacje są trudniejsze. To znaczy ci mianowani biskupi nie zawsze są akceptowani przez państwo i tutaj dochodzi tam do oczywiście trzeba negocjować pewne rzeczy. Także na terenie Chin mamy do czynienia z dwoma rodzajami kościołów, ale kiedy pytałem tych jezuitów, nie? Chińczyków, jak oni na to patrzą? Czy to zaakceptowanie Tajwanu jako przez Watykan, przede wszystkim, bo to jest jedyne państwo europejskie, nie? Które uznaje oficjalnie Tajwan, czy Republikę Chińską na Tajwanie? Oni nie widzieli w tym zagrożenia. To znaczy wręcz podkreślali, że to daje im pewną autonomię, że ta ich autonomia na Tajwanie, bycia niezależnym od władz chińskich, pomaga im też w ich działalności, ponieważ są obywatelami tego państwa, są jakoś w momencie, kiedy wjazdu do Chin, jakoś tam chronieni też. Więc ja chciałbym zobaczyć tym, owszem, to nie jest taka komfortowa sytuacja dla obydwu stron, ale z takich relacji osobistych księży jezuitów pracujących tam, wydaje się, że nie jest to kluczowy moment tego uznania Chin. I myślę, że są też rozmowy, cały czas się toczą. W międzyczasie wydaje się, że jest podjęty bardzo silny dialog pomiędzy Tajwanem, Republiką Chin, a Ludową Republiką Chin na kontynencie, ponieważ z tej relacji, takiej politycznej czy ekonomicznej, obydwie strony mają bardzo wiele pożytku. Także tam też dochodzi już do swego rodzaju rozmów, dialogu. Także myślę, że to nie jest kluczowy moment, taki punkt zapalny dla przyszłości Kościoła na kontynencie czy na Tajwanie.
3: Tutaj zatrzymaliśmy się nieco przy tych obecnych relacjach politycznych, które korzeniami sięgają lat zaraz po II wojnie światowej, bo to jest dość istotne dla współczesnego kościoła i w Chinach, i na Tajwanie. Natomiast cofnijmy się znów nieco w przeszłość do tej struktury religijnej. To jest dość istotne dla dalszej naszej rozmowy. Wspomnieliśmy, że ta pierwotna, ale w liczbach niespecjalnie licząca się część ludności tajwańskiej, czyli tak zwani aborygeni tajwańscy, to są animiści. Oni zostali w większości przy tych swoich wierzeniach naturalistycznych, to też częste chyba słowo jest w odniesieniu do nich. I następne fale emigrantów to są głównie emigranci z Chin. I oni przynoszą te dwie religie podstawowe, o których ksiądz już wspominał, czyli buddyzm i konfucjanizm. I tutaj rodzi się pytanie, czy też chęć przybliżenia, na czym te religie polegają, w takim oczywiście wielkim skrócie, żebyśmy mieli wyobrażenie, z czym jeżdżący od stuleci w tamten rejon świata chrześcijańscy misjonarze się spotykają. To jest coś zupełnie innego niż chociażby islam, tak? Inna wielka religia, z którą się chrześcijaństwo od stuleci spotyka.
4: No to spotkanie rzeczywiście jest niezwykle interesujące i no dodać też należy, że Tajwan bardzo się szczyci posiadaniem wolności religijnej.

0: który jest bardzo religijny. To znaczy w ogóle te kultury azjatyckie, one są z natury można, no, religijne. Znaczy taką mają bardzo głęboką potrzebę medytacji, modlitwy, modlitwy za przodków. Na przykład ten kult przodków...
1: To chyba w konfucjanizmie jest bardzo silny.
0: Jest niezwykle taki rozbudowany i jest to element ich życia religijnego również. Znaczy taka pamięć o przodkach. A zatem tych aspektów życia religijnego, one się, te religie, różnią od siebie, mają swoje pewne specyficzne cechy, ale tę zasadniczą myśl, którą chcę wyrazić, jest taka, że religijność jako taka, czyli przejawy wszelkie medytacji, modlitwy, są widoczne w przestrzeni publicznej. To jest, nie jest to czymś, ja miałem okazję, oprowadzał mnie po Tajpę jeden z jezuitów, który w Hongkongu się urodził, i on był buddystą. Nawrócił się w wieku 20 kilku lat w Londynie i przyjął święcenia kapłańskie, jest jezuitą.
1: Czyli był Chińczykiem w ogóle.
0: O tak.
1: Hongkong to też są głównie Chińczycy.
0: Tak jest. I on, ja z nim po prostu chodziłem po świątyniach. On poszedł, poszliśmy razem po południu. Ja oczywiście sam może nie miałbym taki lęk trochę, żeby zachować się odpowiednio, no bo to jednak jakieś tam pewne normy zachowania się w takich świętych miejscach są, których niekoniecznie musimy wiedzieć. Natomiast w jego obecności, ponieważ on się czuł tam jak ryba w wodzie, to było jego dzieciństwo. Więc on mnie oprowadzał po tych różnych zakątkach różnych świątyń, takich ważnych buddyjskich świątyń na terenie Tajpę. I to była niezwykła taka wyprawa z kimś, kto te bóstwa...
1: Wyrósł w tej kulturze
0: i on potrafiłby wytłumaczyć, zachowania tych osób, które tam były, dlaczego oni spożywają jakieś tam posiłki, co oznaczają te symbole, nie? Żeby zrozumieć ich sens tej całej symboliki religijnej. I on... To pokazuje już pewnego rodzaju symbiozę, nie, tych dwóch światów, że człowiek, który jest jezuitą, który jest katolikiem, całe swoje dzieciństwo spędził w tamtej kulturze i on do niej wchodzi, do tych świątyń, nikt nie robi, dla niego to jest tak oczywiste, to nie stanowi żadnej trudności, następnego dnia razem wspólnie odprawialiśmy mszę świętą, a zatem ta symbioza kultur, myślę, że na Tajwanie jest bardzo widoczna.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej opowieści o chrześcijaństwie na Tajwanie, spotkaniu między chrześcijaństwem a bardzo odległymi od nas religiami, kulturami dalekowschodnimi. Ksiądz tu przed przerwą wspominał na osobę lokalnego przedstawiciela tego miksu, tego zmieszania chrześcijaństwa i buddyzmu, czyli człowiek urodzony, wychowany w buddyzmie, nawrócony na chrześcijaństwo. No i tutaj powstaje pytanie, jak to jest, że tak wielki kontynent, jakim jest Azja, może poszczycić się tak małą liczbą katolików, w ogóle chrześcijan. Jakie są podstawowe trudności od tych kilku stuleci? No niektórzy twierdzą, że do Chin docierali franciszkanie już nawet w średniowieczu i zdobywali jakichś wiernych, nawracali jakichś ludzi, ale cały czas to są właśnie takie ułamki jakiejś ogólnej populacji. Tak jak ksiądz wspominał, 4,5% tak w ogóle chrześcijan w tej chwili na Tajwanie jest. Dlaczego idzie tak ciężko, tak opornie przekazywanie Ewangelii, dobrej nowiny Chrystusa przedstawicielom tych innych religii?
0: Odpowiadając na to pytanie, można by wrócić nieco w przeszłość, ponieważ jak pan redaktor wspomniał, franciszkanie, czyli zwłaszcza jezuici, oni byli bardzo mocno obecni w Chinach w XVI, XVII wieku. Matteo Ricci jest takim symbolem. Matteo Ricci, jezuita, który został mandarynem, jeden z niewielu w ogóle Europejczyków, który taki tytuł otrzymał.
1: To jest wyższy urzędnik cesarski,
0: tak,
1: prawda? Mandaryn. To nie ma nic wspólnego z tymi smacznymi skądinądowcami.
0: To jest tytuł na dworze cesarza chińskiego, który był z wykształcenia, on był Włochem, pochodził z Włoch, jezuita wykształcony we Włoszech z całą kulturą, całą elokwencją, wiedzą i sztukami pięknymi, też malarstwem, architekturą. I Matteo Ricci razem ze swoimi współbraćmi, to jest wiek

0: to jest wiek XVI, naprawdę bardzo wiele takich konwersji czy zmiany myślenia właśnie w sferze dworu cesarskiego. On miał bardzo wiele osiągnięć. Toczy się, to też słyszałem tę opowieść na Tajwanie, toczy się proces beatyfikacyjny Matteo Ricci, ale jezuici nie chcą, bo on miał też swoich chińskich uczniów, chrześcijan, jezuitów też, którzy byli. Więc ten jakiś tam świecki był taki człowiek, którego nazwiska teraz już nie pamiętam, ale proces beatyfikacyjny toczy się ich obydwu. Znaczy oni chcieliby, żeby to ogłoszenie błogosławione Matteo Ricciego nastąpiło w towarzystwie jego
1: chińskich chrześcijan,
0: tak, którzy w tym czasie żyli. Więc to chrześcijaństwo wtedy naprawdę się bardzo dynamicznie rozwijało w czasie obecności jezuitów z bardzo dużą dozą inkulturacji.
1: Wyjaśnijmy, co to jest, bo tak myślę, że to jest kluczowe słowo dla tego problemu, o którym rozmawiamy.
0: Więc to jest, oni naprawdę, inkulturacja to znaczy przejmowanie z zastanej kultury tych elementów, które są dobre, piękne, szlachetne i nie niszczenie tego, co jest dobre, tylko budowanie na tym, co w danej kulturze może być pożyteczne dla rozwoju człowieka i dla Ewangelii. Więc takich przykładów inkulturacji, no to się zaczynało stąd, że oni nie nosili habitów. Oni nosili stroje chińskich mandarynów. Matteo Ricci jest przedstawiany jako ubrany w stroje
1: z jedwabiu, takie oczywiście wzorzyste stroje chińskich mandarynów z taśmami jedwabnymi.
0: Dokładnie, możemy to sobie doskonale wyobrazić. Więc to jest jeden z przykładów. Ubranie może być takim bardzo widzialnym wyrazem.
1: Nie jestem obcy, tylko jestem jednym z was.
0: Jestem z was. Co owocowało tym, ja byłem też w muzeum w Tajpej, jest takie piękne muzeum, gdzie skarby cesarskie zostały przewiezione z kontynentu. No to są po prostu niesłychane. To też na kolejne programy można by robić. I był obraz namalowany w XVI wieku na dworze cesarskim, gdzie jeden z cesarzy chińskich był przedstawiony w stroju Ludwika tam XVI. Jakiegoś. Nie wiem, który dokładnie.
1: Czyli sytuacja odwrotna.
0: Czyli dokładnie. On się obrazował. Cesarz chiński ubierał się w stroje królów francuskich w sposób naturalny. Na polowaniu jakaś taka scena była namalowana. Więc to pokazuje, że ten przepływ kultur był niezwykle intensywny. Oni akceptowali, oni przyjmowali pewne europejskie standardy naszego życia. Całą wiedzę, matematykę, muzykę. Na przykład do dzisiaj to zakochanie w muzyce europejskiej Chińczyków jest niesłychanie wielkie. A zatem, wracając do myśli pierwotnej, czy obecność jezuitów w XVI wieku, inkulturacja chrześcijaństwa w chińską kulturę, owocowała tym, że rzeczywiście to chrześcijaństwo bardzo silnie się tam rozwijało. Dodać trzeba w tym momencie, że w XVIII wieku, czyli rok 1773, dochodzi do kasaty zakonu jezuitów. Ona się dokonała w Europie. Były różne podłoża, to jest oczywiście bardzo też niezwykle bogata taka historycznie okres, ta kasata jezuitów.
1: Ale właśnie, a propos tej kasaty jezuitów, czy to, o czym ksiądz wspominał wcześniej z wielkim entuzjazmem, mówiąc o działalności jezuitów w Chinach i że oni osiągali te sukcesy dzięki inkulturacji, nie stało się zarazem jednym z powodów tej kasaty, że jednym z zarzutów, jakie wysuwano w XVIII wieku przeciw jezuitom, było to, że poszli w tej swojej inkulturacji zbyt daleko.
0: Dokładnie. To jest ten punkt, o którym jezuici dzisiaj żyjący tam do tego nawiązują, bo to jest ich historia. Oni, ci Chińczycy jezuici, z którymi miałem okazję rozmawiać, oni nieustannie do tego nawiązywali. Jest z pewnym bólem. To znaczy, jeden z nich na przykład taką tezę głosił, bardzo, bardzo psycholog, on był psychologiem z wykształcenia.
1: Jak większość jezuitów, przynajmniej dwa fakultety.
0: Tak, więc on mi mówił, taki starszy już kapłan, mówi, że gdyby te kasaty, hipotetycznie, gdyby nie doszło do kasaty, to być może dzisiaj Chiny byłyby już bardzo takie chrześcijańskie. Być może byłaby to rodzaj, nie wiem, jakiejś sekty, może jakiejś nowego odmiany chrześcijaństwa, ale pewne elementy Ewangelii na pewno by tam pozostały, więc on z takim
1: żalem
0: troszkę o tym mówił. Głównym powodem, nie, który oni podawali, który w podręcznikach historii możemy wyczytać, który budził pewne wątpliwości w tym procesie inkulturacji, gdzie pewne granice zostały przekraczane, rozmazywane, pomijając ekonomiczne jakieś aspekty, ale ten, o którym oni sami, ci jezuici, wspominali, to był właśnie kult przodków. W buddyzmie kult przodków jest tak ważny, że w każdym mieszkaniu do dzisiaj są ołtarzyki, przed którymi przechowuje się pamiątki, pamięć o tych zmarłych. W określonym tam czasie, jakieś święta, które są obchodzone, zapala się kadzidełka przed tymi tabliczkami, czy tymi ołtarzami przodków. No i jest to taka, no bardzo silnie kulturowo zakorzeniona w religii, w buddyzmie, no ta pamięć o przodkach.
1: I silniej niż u nas? To jest silniejsze niż nasze chodzenie 1 listopada na groby?
0: No, myślę, że jest to porównywalne, przy czym ta obecność u nich jest taka bardziej związana z życiem codziennym.
1: Czyli w domu, tak? Domu, my wychodzimy na cmentarz, tak. Idziemy do kościoła, modlimy się za zmarłych, tak, no przecież jest modlitwa za zmarłych, oczywiście. Za dusze czyśćcowe, to nie jest coś obcego katolicyzmowi.
0: W katolicyzmie.
1: Ale ksiądz mówi, że tam, w tych tradycyjnych religiach chińskich, to ci zmarli są w domu. Tak, są
0: oni są bardzo obecni w domu. I tam, może taka malutka dygresja, kiedyś przygotowywałem do chrztu Japonkę, która tutaj w Warszawie była, w ambasadzie pracowała, młoda dziewczyna, która była buddystką i chciała przyjąć chrzest. I jej rodzice, cała rodzina jest oni są buddystami w Japonii i oni się bali o jej przyszłość. Znaczy tak, no trochę się obawiali, no dziewczyna młoda znalazła się w Europie, no i teraz mówi, że ona będzie się chciała ochrzcić, więc mieli duże obawy. I ja kiedyś miałem okazję do nich zadzwonić, żeby z nimi porozmawiać, tak po prostu, żeby powiedzieć im, żeby się nie lękali o nią, nie? Bo no, jako rodzice mieli duże obawy. I pamiętam, że ich podstawowe pytanie było takie, czy ona, jak przyjedzie do nich do domu, czy ona będzie mogła razem z nimi modlić się za przodków? Mhm. Czy też...
1: Czyli ten element szalenie
0: to było
1: ważny.
0: Bardzo ważne. To było najistotniejsze. No i ja wtedy rozmawiałem, no oczywiście, że będzie się modliła za swoich zmarłych przodków, o ich zbawienie. Będzie to na pewno inna modlitwa niż modlitwa buddyjska. Ona się będzie modliła do Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem.
1: Wszystkich. Tak. Jego słońce wschodzi nad wszystkimi.
0: Ale pamiętam ten moment, kiedy dla tych rodziców tej dziewczyny najistotniejsze pytanie było, czy ona będzie mogła uczestniczyć w tych modlitwach za zmarłych. Więc to pokazuje, jak bardzo ważny był ten moment.
1: Ale zarazem, pozwolę sobie też na zatrzymanie na chwilę przy tym wątku. Zwróćmy uwagę, jak szalenie ważne jest dla ludzi tamtych religii, tamtych kultur, jak szalenie ważna jest rodzina. Tak? No bo przecież czym jest modlitwa do przodków czy za przodków? Czym jest ołtarzyk przodków, symbole przodków umieszczone w domu, w mieszkaniu? Jak nie jakimś hołdem oddanym w ogóle instytucji rodziny? Tak? Rodzina to nie są tylko ci, którzy dzisiaj jedzą ryż, ale to są także nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie, ich dziadkowie i tak dalej.
0: No to jest właśnie niezwykle widoczne i... No to był też punkt zapalny, który sprawił tam z opowieści, które jeszcze raz mówię, odwołuję się do tego, co słyszałem od jezuitów, chińskich, którzy opowiadali mi o tej historii, żeby też zrozumieć pewien kontekst ich życia, że problemem było przetłumaczenie jednego chińskiego słowa.
1: Czyli dosłownie o jedno słowo
0: się rozbiło. Które można by przetłumaczyć jako oddawanie czci, adorowanie. Adorować.
1: No, tylko
0: czcić.
1: Boga możemy.
0: Możemy tylko adorować Boga. Natomiast w języku chińskim to słowo adorować, ono ma widocznie jakieś wiele tam dodatkowych jeszcze konotacji, bo my przodków nie czcimy, my nie oddajemy im czci. My pamiętamy od nich, okazujemy szacunek, nie wiem, wdzięczność, ale to nie jest adoracja. I to chińskie słowo z tego, co oni mi tak zdążyli w tym krótkim czasie opowiedzieć, było punktem zapalnym, dlaczego ta inkulturacja wtedy została w ten sposób zatrzymana.
1: I to zatrzymana przez Watykan, powiedzmy papier, sobie otwarcie, tak? Że to nie, tak jak powiedzmy w Japonii, ten burzliwy dość rozwój w XVI wieku chrześcijaństwa został zatamowany przez władców Japonii w pewnym momencie, to tutaj w Chinach rozwój chrześcijaństwa został zatamowany przez, w stolicę apostolską. Ale jeszcze trochę bym podrążył ten temat, dlatego że ma to, wydaje mi się, sporo podobieństw z pytaniami, z którymi w tej chwili spotykamy się cały czas. Jak ma wyglądać Kościół, jak ma wyglądać niesienie dobrej nowiny, także w Europie. Papież Święty Jan Paweł II mówił o nowej ewangelizacji. Znaczna część Europy to są w tej chwili obszary misyjne. Tak? Trzeba znów nieść Ewangelię do ludzi, i to nie pojedynczych ludzi, tylko całych obszarów, którzy gdzieś zgubili, zatracili wiarę w Chrystusa, w ogóle nie wiedzą, czym jest Ewangelia. I jak nieść to przesłanie, co pokazywać, jakie elementy świata właśnie inkulturować, a gdzie jest ta granica, której przekraczać nie wolno. No wiemy, niedawno synod odbył się, bardzo ważne pytania, mnóstwo kontrowersji. Znowu, podstawowe, gdzie jest granica? Ksiądz wspominał tego swojego znajomego, Chińczyka, psychologa jezuitę, który ze smutkiem mówił o przerwaniu tego procesu ewangelizacji w Chinach. I ksiądz mówi, cytując jego słowa, że być może powstałaby z tego jakaś sekta. Także tak dużo wchłonęłaby tych elementów miejscowych, że byłoby to jakieś chrześcijaństwo, ale już nie ortodoksyjne. No i myślę, że chyba to jest podstawowy problem, że w pewnym momencie trzeba sobie zadać pytanie, co jest ważniejsze, czy to, żebyśmy mieli masę wiernych, ale nie wiadomo do końca w co wierzących, czy jednak ortodoksja, prawowierność jest w tym wszystkim ważniejsza. Proszę księdza, no jak to wygląda z pozycji kapłana, człowieka, który kawałek świata jednak zwiedził, z tymi kulturami się spotkał, a no jest kapłanem kościoła apostolskiego, katolickiego, prawowiernego.
0: Mhm. Rozumiem, że wracamy do kontekstu polskiego bardziej teraz, czy też...
1: W ogóle. Pytanie podstawowe, no co jest ważniejsze, tak. Czy żeby w ogóle cokolwiek tym ludziom przekazać z Ewangelii, choćby nawet rozwodnionego, czy jednak ważne jest, żeby to było prawowierne?
0: Ja nie widzę sprzeczności między jedną a drugim podejściem. To są dwa różne sposoby ewangelizowania świata, dochodzenia do człowieka, jakby na dwóch poziomach. W Niemczech się mówi, że jest taki, że coś jest niedrigschwellig, czyli taki jest niski próg. Stwarza się tak, żeby łatwo było wejść. Nie tworzy się wysokich progów, tylko takie niskie progi. Więc ja myślę, że w naszej działalności takiej ewangelizacyjnej trzeba mieć przestrzenie z niskimi progami, do których każdy może wejść, z którym każdy można prowadzić dialog, poznawać się, wymieniać, no nie zapominając o tym, że chrześcijaństwo no, ma też taką wąską bramę i wysokie progi i to takie autentyczne spotkanie z Jezusem Chrystusem, takie poczucie tej najgłębszej relacji, no bo istotą chrześcijaństwa ostatecznie nie są kulturowe wyrazy naszego życia, to nie są normy etyczne, które nas obowiązują, to nie są zasady prawa takiego czy innego, tylko to jest osobiste, głębokie, najbardziej egzystencjalne spotkanie z Bogiem, który się objawił w Jezusie Chrystusie, który posłał nam swojego Syna. To jest istota chrześcijaństwa i ona, ktoś, kto tego doświadczył, tak najgłębiej, ktoś, kto no nie wiem, jakoś na różnych płaszczyznach swojej egzystencji doświadczył tego uczuciowo, emocjonalnie, duchowo, to później jest w stanie zrozumieć, dlaczego chrześcijanie żyją w taki, a nie inny sposób i wtedy sobie potrafi stawiać bardzo wysokie wymagania. Ale żeby doprowadzić do tego spotkania z Jezusem Chrystusem, myślę, że trzeba tworzyć przestrzenie właśnie dialogu, otwierania, zapraszania ludzi, nawet którzy są naszymi wrogami, mogłoby się wydawać, z całą świadomością, że to jest, że to jest, no, to papież często, Benedykt XVI często o tym mówił, że dialog nie zastępuje ewangelizacji.
1: A no właśnie, tak?
0: Że sam dialog, oczywiście to nie jest tak, że ja przychodzę, też nie mogę, myślę, że z takim podejściem nikt z nas nie podchodzi do rozmowy z drugim człowiekiem, a teraz ja będę ciebie tak sekretnie troszeczkę podpuszczał, będziemy rozmawiać, a później cię zewangelizuję. Ja myślę, że to nie jest nasza intencja.
1: W ten sposób działa wiele sekt destrukcyjnych. Dokładnie. To, co ksiądz tutaj powiedział, to jest dokładnie klucz działania, zresztą znają państwo, żeby nie wymieniać, tak. Przychodzą tacy ludzie, stukają do drzwi i dzień dobry, pani, czy moglibyśmy może porozmawiać, co pan uważa o kryzysie światowym, tak? Czyli niby neutralna rozmowa, po czym tak od słowa do słowa.
0: Myślę, że to nie jest nastawienie kościoła katolickiego, czy to po prostu my dzielimy się tym, co jest dla nas ważne, co jest piękne, co sprawia, że moje życie ma sens, jakieś światło, które oświeca moje własne życie. Ja się chcę po prostu tym dzielić. To nie jest tak odległe od manipulacji, czy jakiejś próby próby nawracania kogokolwiek na siłę, że myślę, że to trzeba sobie uświadomić, że w ewangelizacji nie chodzi o samo nawracanie, konwersję, ale o przekaz tego, co jest istotą, sednem mojego życia, istotą mojej radości życiowej.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do rozmowy o spotkaniu chrześcijaństwa z kulturami starymi, bardzo kulturami dalekiej Azji. Mówimy o Tajwanie, ale w ogóle tak naprawdę o chrześcijaństwie w Chinach. Przypominam, że moim i Państwa gościem jest ksiądz Zenon Hanas, przedstawiciel Zgromadzenia Księży Palotynów, który był na Tajwanie, oglądał, jak to wygląda tam na miejscu. To spotkanie z chrześcijaństwa, z kulturami azjatyckimi. Wspominał ksiądz na początku naszego spotkania, że na Tajwanie nikt nie odczuwa potrzeby krycia się ze swoją religijnością, wręcz przeciwnie. Nie robi się z tego tajemnicy, symbole religijne są wszędzie widoczne. Nie ma czegoś takiego jak próba odseparowania kościoła, mówię w cudzysłowie, mając tu na myśli właśnie buddyjskie świątynie konfucjańskie i wszelkie inne, od państwa, prawda? To nie wzbudza jakichś kontrowersji tam.
0: No przynajmniej ta koncepcja państwa takiego już nie neutralnego, ale laicystycznego jest
1: które bardzo... wypycha bardzo, wszelkie religie.
0: Tak.
1: I tu warto zaznaczyć, ksiądz wspomniał też, że Tajwańczycy, mieszkańcy Tajwanu, cieszą się i chlubią się tolerancją religijną, rozumianą tak bardzo pozytywnie, tak? Nie tolerancja religijna na zasadzie, że każdy ma swoją religię, ale w domu i nie wychodzi z nią poza dom w przestrzeń publiczną, tylko wręcz przeciwnie. Ciekawa rzecz, ja czytając trochę, właśnie przygotowując się do naszego spotkania o chrześcijaństwie w Chinach, ku pewnemu zaskoczeniu odnalazłem informację, że wiele osób z historii ostatnich 150 lat historii Chin było chrześcijanami. Na przykład Sun Yat-sen, znany jako jeden z przywódców rewolucji chińskiej, nie tej komunistycznej, tylko tej pierwszej rewolucji obalającej w ogóle władzę mingowską, władzę cesarską, był chrześcijaninem. Podobnie Chiang Kai-shek, czyli prezydent Chin, a później prezydent Tajwanu, też był chrześcijaninem. To nie byli katolicy, to byli przedstawiciele protestanckich kościołów. I w ogóle okazuje się, że wśród elity biznesowej, elity politycznej tegoż Tajwanu, niemało jest chrześcijan, którzy się z tym wcale nie kryją i nie mają z tego tytułu żadnych jakichś przykrości.
0: No jest to zauważalne. To w wielu miejscach słychać w ogóle w daleki wschód, nie? Czyli Korea, Japonia, czy właśnie Tajwan, Chiny. Chrześcijaństwo ma taką... Ciekawe, że bardzo właśnie elity bardziej odpowiadają na to chrześcijańskie orędzie, aniżeli nawet takie tradycyjne, biedniejsze warstwy, czy takie ludności. To jest zauważalne w wielu, wielu, wielu miejscach. To o Korei może kiedyś będzie rozmowa, ale kiedy widzę na przykład Koreańczycy, którzy są katolikami czy chrześcijanami, to dla nich jest nobilitacja wręcz. Bycie ochrzczonym, bycie katolikiem, to jest wzrost taki społeczny niemalże. Ja mówię teraz o wartościach takich społecznych. I na Tajwanie to może nie jest aż tak odczuwalne. To znaczy ta liczebność chrześcijan no nie jest aż tak wielka, żeby to stanowiło jakąś taką nobilitację społeczną, ale to może mieć wiele przyczyn, dlaczego tak jest. Ja myślę, że jedną z tych przyczyn jest to, że szkolnictwo na Tajwanie akurat, te uniwersytety, na przykład główny uniwersytet w Tajpe, to jest uniwersytet prowadzony przez księży jezuitów, werbistów oraz konferencję episkopatu tajwańskiego. Czyli jest to instytucja bardzo mocno złączona z Kościołem. Owszem, to jest uniwersytet niezależny, państwowy, ale początki jego i pewna tradycja jest katolicka, jest chrześcijańska. I ja myślę, że też kształcenie właśnie w tych obszarach, że Kościół jest mocno zaangażowany w edukację elit, w edukację uniwersytecką. Ja spotkałem Malezyjczyka na Tajwanie, jezuitę, młodego księdza, który kilka lat temu przyjął święcenia. On pochodził z Malezji, nauczył się języka chińskiego i pracuje, studiuje teraz w Tajpej nanobiologię i nanomedycynę. Jezuita po święceniach, studiujący nanobiologię i nanomedycynę. Z całym entuzjazmem, dużo z nim rozmawialiśmy o tym, on to chciał studiować, po to, żeby wyjechać do Pekinu i na uniwersytecie w Pekinie być wykładowcą nanobiologii i nanomedycyny, a przy okazji być ewangelizatorem.
1: Zżera mnie ciekawość, by rozwinąć ten skrót nanobiologia i nanomedycyna, bo to jest coś bardzo skomplikowanego.
0: Jest specyficzna, to jest bardzo specjalistyczna dziedzina wiedzy, która zajmuje się leczeniem i diagnozowaniem chorób poniżej już poziomu komórki. Poniżej poziomu atomu wręcz. To już bardzo, bardzo precyzne. Nanobiologia i nanomedycyna jest bardzo taką przyszłościową dziedziną wiedzy, gdzie terapia odbywa się na bardzo już na niskim poziomie, poniżej poziomu komórkowego. Już.
1: Nie jest to składanie złamanych kości w łupki.
0: Nie, to już nie. To już jest bardzo, bardzo, bardzo taka szczegółowa, specjalistyczna dziedzina. Rozwinięta też w Polsce. Wiem, że są specjaliści w tej dziedzinie. Ale chcę powiedzieć, że to chrześcijaństwo, nie, które, o którym rozmawiamy właśnie tam, ono rozszerza się właśnie w ten sposób, że wykładowca nanobiologii, jezuita, będzie szkolił lekarzy przyszłych, chińskich, na uniwersytecie w Pekinie.
1: Czyli znowu trochę ścieżką tą, którą Matteo Ricci poszedł.
0: Dokładnie, to jest dokładna ta sama. Jest to perspektywa oczywiście bardzo odległa. To nie jest perspektywa akcji, że zorganizujemy wielki happening i będziemy dużo ludzi mieli. Tylko to jest bardzo cierpliwa perspektywa obliczona na 200 lat. 300 lat. To myślę, że czasami warto, jeżeli mówimy już tutaj o nowej ewangelizacji, że my czasami może to nasze takie akcyjne myślenie, takie robienie bardzo dużych wydarzeń, które są natychmiast widoczne, ja nie podważam ich jakości, one są też potrzebne, mają swoją wartość. Ale czasami ewangelizacja podąża naprawdę taką ścieżką i ona wtedy jest najbardziej trwała.
1: Jest może mniej spektakularna.
0: Ale przynosi owoce za kilkadziesiąt lat.
1: Ksiądz wspominał tutaj, że drogą do tej ewangelizacji Dalekiego Wschodu jest w dużej mierze kładzenie nacisku na edukację i to tą edukację wyższą. Palotyni też od zawsze związani byli z edukacją różnych szczebli oczywiście. Czy obecność Palotynów na Tajwanie w jaki sposób z tą edukacją jest związana?
0: W tym momencie jest tam pięciu naszych współbraci hindusów, jak wspomniałem.
1: To też jest niesamowite. Hinduscy katolicy jadą na Tajwan, żeby pomagać w nawracaniu Chińczyków.
0: Tam jest bardzo dużo Wietnamczyków, na przykład księży z Wietnamu, księży z Malezji, z różnych takich krajów dalekiej Azji, którzy się uczą języka chińskiego. To znaczy, no my traktujemy Tajwan jako, może tak zacznę, że jako to jest rodzaj przygotowania do wejścia na kontynent. To znaczy tam...
1: Na kontynenty, czyli na Chiny kontynentalne.
0: To znaczy Tajwan jest miejscem, gdzie Kościół ma swoją swobodę, można się uczyć języka, można poznawać kulturę i historię. Można się po prostu przygotowywać do tego, żeby no, później móc pracować też na kontynencie, czyli w Chinach. Więc ta nasza obecność na Tajwanie, obecność naszych współbraci, którzy tam jest, ona jest tak pomyślana też, tak, że oni tam będą, no, żeby się nauczyć języka chińskiego, to potrzebne przynajmniej 3 lata poważnych studiów i pracy. No dodać też trzeba, że ten język na kontynentalny jest takim uproszczonym językiem chińskim, to się nazywa standardowy chiński, który odróżnia się od tego tradycyjnego języka chińskiego, który jest na Tajwanie też częściowo używany wśród elit, bo ta rewolucja kulturowa, którą Mao Tse-tung przeprowadził, ona też no, jakby uprościła też pewne, no język, sam język został uproszczony. Ja pamiętam, że przygotowując się do wyjazdu tam na Tajwan, próbowałem uczyć się języka chińskiego, żeby tak po prostu tych ludzi umieć pozdrowić, chociaż kilka słów takich grzecznościowych. Jest to taka ciekawostka lingwistyczna, że w tym języku mandaryńskim używanym na kontynencie sylaby mogą mieć 4 tony, 4 zaśpiewy takie, które zmieniają znaczenie tego słowa. To tak bardzo ciężko to nawet usłyszeć, tę różnicę. Natomiast w tym starym języku, który na Tajwanie jeszcze jest używany przez arystokrację chińską, oni mają czasami 6 albo 7 nawet takich zaśpiewów zmieniających znaczenie sylaby. Więc to jest taka już bardzo, bardzo złożona struktura. Także nasi współbracia, którzy się uczą odprawiać mszę świętą, kiedy widzi się mszał wydrukowany w języku chińskim, to najczęściej jest tak, że są przygotowane no te litery chińskie, nazwijmy to krzaczki takie charakterystyczne, niektóre znamy z wielu obrazów z mediów. Pod spodem jest transkrypcja w języku, w naszym alfabecie, takim łacińskim. Później jest napisana przed każdą sylabą cyferka od 1 do 6, która mówi z jaką intonacją,
1: który akcent
0: trzeba zastosować. I na dole są jeszcze nuty, jak to zaśpiewać. Więc odprawianie mszy świętej w języku chińskim, z mszału chińskiego, no to też wymaga samo w sobie niezwykłej umiejętności. A zatem, wracając do obecności Palotynów, jest to obecność, no taka, żeby to są nasze początki takiego wchodzenia do kultury chińskiej. Także my jeszcze w tym momencie nie marzymy nawet o tym, żeby jakąś mieć własną edukację, ale myśl jest taka, żeby nasza obecność była dla chrześcijan na kontynencie była coraz bardziej. Tym bardziej, że Chiny graniczą z Indiami i też nasi współbracia Hindusi pracują też na pograniczu chińsko-indyjskim. Tam jest taka Andhruna Pradesh, jedna z dzielnic, no, państw, gdzie no, też język chiński jest używany. A zatem to przygotowanie na Tajwanie jest jakby kontynuacją pewnej misji naszych współbraci Hindusów na terenie Indii.
1: Czytałem o Tajwanie i o chrześcijanach tajwańskich, że tam ta liczba katolików w zasadzie się utrzymuje. W tej chwili ani nie spada, ani nie rośnie od, powiedzmy, ćwierćwiecza. Oficjalne statystyki podają bodajże 300 tysięcy łącznie katolików na terenie całego Tajwanu, co przy 23 milionach ludzi, no jest właśnie gdzieś tam koło 1%, trochę ponad. Natomiast z problemem, z jakim się Kościół tajwański boryka, to jest mała ilość powołań wśród miejscowej ludności. I to by trochę potwierdzało to, o czym ksiądz wspomina, że sporo księży przyjeżdża z Europy, ale przyjeżdżają z innych państw azjatyckich, przyjeżdżają z Wietnamu, przyjeżdżają z Korei, przyjeżdżają z Malezji, co oznacza, że w tych innych dalekoazjatyckich kościołach katolickich problemu z powołaniami takiego nie ma, skoro są w stanie, no, brzydko mówiąc, eksportować swoich księży na Tajwan, a na Tajwanie katolicy są, bo są tam już od wielu, wielu lat rodziny katolickie, ci ludzie wychowują się w tej religii, natomiast jest mało powołań. Dlaczego tak jest? Z czym to się może wiązać?
0: To akurat o tym tak nie rozmawialiśmy może wprost z biskupami, z którymi tam rozmowy to prowadziliśmy. Ja myślę, bo ci biskupi, którzy tam są, oni są Tajwańczykami. Oni wszyscy pochodzą z tamtych regionów. No jeżeli mamy populację 300 tysięcy katolików, no to jest populacja wielkości, nie wiem, Kielce może, tylu katolików. No więc też ta ilość powołań z takiej populacji, no nie, ona nie będzie jakaś duża. To nie można oczekiwać, że...
1: No tak, w Korei jest kilka milionów, z tego co wiem, katolików.
0: Więc jest
1: to
0: troszkę,
1: dużo.
0: Trochę inna. Także ta ilość, która jest tam na miejscu, księży takich tajwańskich, których miałem okazję spotykać, bardzo też takich duchowych, no do dzisiaj tam na Facebooku jesteśmy przyjaciółmi, często sobie piszemy, ona jest wystarczająca na potrzeby tego kościoła, tych katolików, którzy tam są. Ci, którzy przyjeżdżają, ci misjonarze, którzy tam są, oni bardziej przyjeżdżają tam w takim celu, żeby wejść w kulturę, poznać język i wejść w kulturę, dlatego że na samym kontynencie takiej możliwości już nie ma. Jeżeli chce się pracować na kontynencie, trzeba mieć, nauczyć się już wcześniej języka i trzeba mieć jakiś zawód, który pozwala tam żyć, bo tam nie ma wspólnot takich katolickich, które są w stanie, tak jak u nas parafia utrzymuje swojego duszpasterza. To jest niezwykle rzadki obraz. A zatem ci misjonarze, ci księża, którzy wyjeżdżają na kontynent, z zasady jadą tam, posiadając inny zawód. Są nauczycielami, lekarzami, nie wiem, informatykami, a działalność taka ewangelizacyjna jest poniekąd dodatkową ich tak jak wspominałem, tego księdza jezuitę Malezyjczyka, który studiuje nanobiologię po to, żeby pracować na uniwersytecie jako wykładowca.
1: Jako zwykły profesor.
0: Jako tak? zwykły profesor, a prowadząc duszpasterstwo, czy zajmując się studentami, też jako kapłan, jako jezuita. A zatem ta ilość powołań, myślę, że jest tam
1: adekwatna do w ogóle liczby dokładnie. Tych ludzi.
0: Natomiast ta obecność misjonarzy, ona jest bardziej podyktowana tym, żeby się przygotować do dalszej pracy w kulturze chińskiej.
1: Jeszcze jak mówimy o kulturze, sprawa może mniej istotna, ale też związana z podróżami po świecie. Jeden z moich znajomych, nie ksiądz wprawdzie, ale też patrzący na sprawy okiem chrześcijanina, był przez pół roku w Tajpej i mówi, że jedzenie jest tam straszne. To znaczy, żołądek Europejczyka z wielkim trudem znosi to, co oni tam jedzą. Proszę księdza, jak to wygląda? Czy nie jest barierą dla nas, Europejczyków, jedzenie?
0: Nie. Ja bardzo, akurat no może to gościnność dalekowschodnia była tak wielka, że częstowano mnie bardzo, bardzo dobrym jedzeniem. Myślę, że chociaż było to takie normalne, to nie było ekskluzywne jedzenie w jakichś wystawnych, tylko było to jedzenie zwyczajnie we wspólnotach, tam gdzie ci jezuici czy inni księża mieszkają, to nie odbiegało to. Ale ja chcę powiedzieć, że ja bardzo lubię tę dalekowschodnią kuchnię, która jest bardzo mocna, oczywiście związana z rybami czy z owocami morza i to te potrawy, one mają taki swój specyficzny smak, który pamiętam, że taką charakterystyczny wieczór, kiedy byliśmy na jakimś takim wspólnej kolacji, to polegało na tym, że na stole było rzeczywiście bardzo dużo potraw w różnych takich małych miseczkach, najczęściej ryby i owoce morza różnego rodzaju i ten stół był obrotowy, to znaczy wszyscy siedzieli przy stole i można było tym stołem obracać tak, żeby można było te potrawy sobie spożywać wspólnie. Myślę, że dla nich też to wspólne spożywanie potraw jest niezwykle ważne. To widać, że ta kultura wspólnego spożywania posiłku, jedzenia, no dla nich, dla ich rodzin myślę jest niezwykle, niezwykle ważne. I no ja ten pobyt na Tajwanie, to była zaledwie tam tydzień czasu, ale bardzo intensywny do dzisiaj. I to, że relacje do dzisiaj trwają, że ja do dzisiaj z nimi utrzymuję relacje, myślę, że jest dobrym takim świadectwem, jak bardzo gościnna i otwarta jest tam ta kultura.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz Zenon Hanas, wiceprowincjał prowincji Chrystusa Króla Palotynów w Polsce, któremu serdecznie dziękuję za wizytę. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Dziękuję również za spotkanie. Historia Kościoła.

0: Reklama. Marzy Ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Homa, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja Festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
1: Kings of Leon powracają. Rockowe brzmienia, które pokochały miliony fanów. 17 czerwca. Atlas Arena Łódź. Bilety na biletserwis.pl. Na koncert Kings of Leon zaprasza agencja Prestige MJM. Poleca SK Rock.
0: Reklama. SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
2: Czas na nowy odcinek Drogowskazów. To jest nasze kolejne spotkanie, które rozpoczyna się na antenie SK Rock. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Osoba, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego wydania naszego programu, jest już w naszym radiowym studiu. Siedzi naprzeciwko mnie, ale pozwólcie, że zanim ją przedstawię, to chciałam powiedzieć, że zajrzę nam trochę do portfeli, jednak ta negatywna konotacja jest chyba za silna. Zostanę więc przy tym, że opowiem wam trochę o tendencjach, które potwierdzają różne badania, raporty, o których również będziemy dzisiaj mówić, które dotyczą świata naszych finansów, bo okazuje się, że jesteśmy coraz bardziej świadomi potrzeby oszczędzania, inwestowania, zabezpieczania przyszłości swojej i swoich dzieci. Jednak wydaje mi się, że nadal jesteśmy w tym ostrożni. Preferujemy stabilne formy inwestycji. Niekoniecznie od razu rzucamy się na giełdę, niekoniecznie od razu pakujemy w to bardzo duże pieniądze, ale tak raczej metodycznie, powoli i spokojnie. To, co z raportu postawy Polaków wobec finansów, który został stworzony dzięki współpracy Fundacji Think i City Foundation. To, co mnie jakoś tak najbardziej ujęło, to to, że z optymizmem patrzymy na swoją sytuację finansową w tej bliskiej perspektywie. To jest bardzo krzepiące, dlatego że pewnie wszyscy z doświadczenia znamy tę sytuację, że spotykamy się w jakimś, nie wiem, rodzinnym gronie, wśród przyjaciół i zawsze jest dobrze sobie ponarzekać, że tych pieniędzy brakuje, że przydałaby się podwyżka, że wszystko podrożało, że kto to widział. To okazuje się, że te przebadane osoby, grupa przebadanych osób reprezentatywna stwierdziła, że ta sytuacja wcale nie jest najgorsza i raczej idzie ku dobremu. Jakie jeszcze wnioski z tego płyną? W ogóle jak my gospodarujemy swoimi finansami, jak patrzymy na swój domowy budżet, czy umiemy nim zarządzać? No i gdzie się tego uczymy lub się niestety nie uczymy? O tym będę rozmawiała z panią Anną Bichtą, która jest prezeską wspomnianej już przeze mnie Fundacji Think. Witam w Drogowskazach.
3: Dzień dobry.
2: No to jak to jest z tym oszczędzaniem? Bo mam wrażenie, że można o tym myśleć dwutorowo, jako takim świadomym przygotowywaniu czy rezerwy finansowej, czy poduszki finansowej, jakiegoś takiego zaplecza, albo z takim niekończącym się ciułaniem, wiecznym odmawianiem sobie, ważeniem w ręku każdej złotówki. I tak jak uważam, że perspektywiczne myślenie o swoim budżecie i o swoim portfelu jest bardzo słuszne, tak mam wrażenie, że nieustanne oglądanie każdej monety z dwóch stron może być wyczerpujące i trochę chyba tej radości z życia, o którą ostatecznie w tym wszystkim chodzi, nam odbiera.
3: Raport, o którym pani wspomniała, pokazuje nam obraz Polek i Polaków, którzy coraz bardziej są świadomi tego, że warto zastanawiać się nad tym, na co wydajemy pieniądze, w jakiej perspektywie czasowej oszczędzamy i rzeczywiście to budowanie bezpieczeństwa finansowego jest bardzo ważne teraz dla nas tu, dla naszego społeczeństwa. I co jest tutaj ważne, to to, że wciąż my myśląc o oszczędzaniu, przede wszystkim oszczędzamy na czarną godzinę. To jest najważniejszy cel naszego oszczędzania. Póki co już od kilku lat jest w tych wskazaniach takim najmocniejszym punktem. No i tutaj właściwie nie ma się co dziwić, no bo żyjemy w czasach dużej niepewności i dużych zawirowań i jakby no tu nie można się dziwić, że ten cel wychodzi na sam przód. Natomiast poza tym ważne są jeszcze inne cele i teraz ten cel, o którym powiem, bardzo zyskał na znaczeniu w ciągu ostatnich zaledwie kilku lat, mianowicie oszczędzanie na swoją przyszłość, czyli oszczędzanie na emeryturę. I tu myślę, że nastąpiło w ciągu ostatniego czasu dość duże przebudzenie i przynajmniej na to wskazują badania. Zaczęliśmy zastanawiać się mocno nad tym, jak będzie wyglądała nasza emerytura. W związku z tym zaczęliśmy interesować się bardziej oszczędzaniem również i na ten cel. Wspomniała Pani również o inwestycjach. O inwestycjach mogą myśleć ci, którzy posiadają te oszczędności, jak wiadomo. No i tutaj też jest bardzo taki trend pozytywny, ponieważ coraz więcej osób inwestuje i coraz więcej osób też myśli o inwestowaniu. Czyli już nie ma tak, że odrzucają w ogóle tę drogę, tylko no rzeczywiście myślą o tym, jeśli o tym myślą, to znaczy, że poszukują informacji i też poszukują rzetelnych informacji. No i tutaj jest bardzo ważny wątek, mianowicie no my jako społeczeństwo, co widać z tego raportu, no zaczynamy dostrzegać potrzebę rozwijania swoich kompetencji finansowych, prawda, i wzmacniania swojej wiedzy na temat zarówno instrumentów finansowych, również inwestycyjnych, tego właśnie jak zarządzać budżetem, tego wszystkiego myślę, że w ostatnich latach bardzo intensywnie się uczymy.
2: Będę po kolei wracała do różnych wątków, które Pani otworzyła, które rozpoczęła. Wspomniała Pani o inwestowaniu. Ja kilka minut temu, oczywiście na bazie przygotowanego przez Państwa raportu, powiedziałam, że wolimy takie bardziej stabilne, bezpieczne formy inwestowania, to znaczy jakieś lokaty, pewnie obligacje. Nie jest to bardzo duży zysk, ale za to mała strata w przypadku zmiany decyzji, nazwijmy to. Generalnie już trochę z tymi pieniędzmi wychodzimy. To nie jest ta przysłowiowa skarpeta.
3: Znaczy przysłowiowa skarpeta, która też w tych badaniach, czyli takie przetrzymywanie oszczędności w domu, to wciąż występuje. Natomiast no bardzo też na szczęście ten odsetek osób, które przetrzymują pieniądze w domu, zmalał. Też wciąż jeszcze sporo osób trzyma swoje oszczędności na rachunku rozliczeniowym, czyli chce mieć szybki dostęp do tych pieniędzy. No ale to też jest znowu takie łatwe do wytłumaczenia, bo w pandemii bardzo te oszczędności pod ręką były wysoko wskazywane i potrzebne, no bo ludzie byli też niepewni, bo niepewność zachorowań, bo wszystkie różne inne lęki, które się razem z pandemią pojawiły.
2: Wtedy się dużo mówiło o znaczeniu tak zwanej twardej gotówki, że wirtualne pieniądze na wirtualnym koncie nie pomogą nam tu i teraz, kiedy sytuacja jest gardłowa, kiedy wysiadają, nie wiem, bankomaty, kiedy trzeba natychmiast iść do lekarza albo zapłacić za paliwo. Też w pewnym momencie ten temat panika ogarnęła.
3: Tak, też te ostatnie lata, wybuch wojny w Ukrainie, to też jakby spowodowało, że też ludzie zaczęli mieć taką potrzebę posiadania pewnej gotówki pod ręką. Natomiast rzeczywiście uczymy się i w związku z tym są takie pozytywne znaki tego, że zaczynamy wykonywać pewne ruchy w kierunku inwestowania, a więc pomnażania, a więc przynajmniej takich ruchów, które pozwolą nam na to, że nasze oszczędności nie będą traciły na wartości, tylko będą one w jakiś sposób zabezpieczone. I rzeczywiście jest tak, że teraz jesteśmy na takim etapie bardziej korzystania z takich bezpiecznych form inwestowania i też tak o tym mówimy, że jesteśmy bardziej gotowi na to, żeby z mniejszym ryzykiem. Aczkolwiek zawsze jest jakaś część społeczeństwa, która będzie w bardziej, powiedzmy, agresywny i taki w inny sposób inwestować. Natomiast no, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo taką średnią, to jednak jest to takie nastawienie na te spokojniejsze formy. Myślę, że to wynika też z tego, że nasze społeczeństwo jest na tym etapie rozwoju tych kompetencji.
2: I na tym kontinuum możliwości inwestycji od bezpiecznych po agresywne, jak pani powiedziała, gdzie lokują się kryptowaluty? Teraz temat zrobił się dosyć niebezpieczny, bo dosyć mocno nacechowany politycznie. Ja ten aspekt chciałabym akurat w tej rozmowie odpuścić. Natomiast rzeczywiście coraz więcej osób deklarowało, że również te kryptowaluty inwestuje. W mojej głowie to jest raczej taka sfera trochę niepewna, trochę dla osób, które mają bardzo dużą wiedzę, które wiedzą, jak się w tym świecie poruszać, ale być może badania mówią inaczej.
3: W ogóle hasło kryptowaluty, to nawet jak się dzieci w szkole podstawowej zapyta, to w co byś chciał zainwestować, to mówią w kryptowaluty, bo to jest po prostu pewien taki termin, który już naprawdę w wielu programach, w ogóle w mediach jest obecny. My w tym badaniu nie przyjrzeliśmy się detalicznie tematowi kryptowalut, aczkolwiek są wskazania, że jest duże zainteresowanie tymi formami i że rzeczywiście jest spore zainteresowanie i jakaś część ma z tymi kryptowalutami do czynienia. Myślę, że to, co jest najważniejsze, to to, że chyba wciąż brakuje mimo wszystko takiej rzetelnej wiedzy na ten temat i odniesienia się do tego, co to tak naprawdę jest i analizy tej całej sytuacji. My tego w tym raporcie nie zrobiliśmy, nie podjęliśmy się tego, żeby się skupić na kryptowalutach.
2: Pomyślałam myślałam, że wykorzystam okazję, żeby dowiedzieć się, jak te kryptowaluty w takiej szerszej świadomości funkcjonują. Powoli zbliżamy się do końca tej części naszej rozmowy, ale proponuję w takim razie trochę odwrócić pytanie, bo do tej pory mówiłyśmy o oszczędzaniu i o inwestowaniu, a tutaj z kolei takim drugim biegunem wydają mi się zobowiązania, bo z raportu wynika, że bardzo wielu z nas jakieś zobowiązanie ma, to jest chyba 73%, 3/4 coś koło tego, i że 16% ma trudności ze spłacaniem kredytów, pożyczek, różnych innych zobowiązań. Nie chcę uogólniać. Pamiętam, że kiedy inflacja szalała, stopy procentowe również skakały, to był taki trudny moment dla wielu kredytobiorców, którzy na przykład w ten sposób kupili mieszkania. No i też liczne ludzkie dramaty, bo okazywało się, że to wymarzone mieszkanie trzeba było sprzedać, bo inaczej finansowo nie można było tego pogodzić. Jak do tych spłat podchodzimy dzisiaj? Ten procent osób, które takie zobowiązanie mają, jest bardzo duży, więc chyba to nie jest już nic nadzwyczajnego.
3: To, co jest ważne, to to, że każdy kredytobiorca powinien sobie przekalkulować swoje przychody i w jakiś sposób je zaprognozować też w czasie i dopiero jakby wtedy na twardych faktach i liczbach podejmować te decyzje. Oczywiście pewne takie nagłe zawirowania, no nie do końca są do przewidzenia. Pandemii nie przewidzieliśmy, wojny też nie było jak przewidzieć, a jednak te stopy procentowe są mocno wrażliwe na takie sytuacje. Myślę sobie, że rzeczywiście ten procent osób, które korzystają z kredytów jest faktycznie dość duży, natomiast wciąż ta liczba tych zagrożonych, ona na szczęście chyba utrzymuje się na tej samej pozycji i ona nie jest tak bardzo wysoka. To znaczy mówię o takich sytuacjach, w których spłata

0: To też pojawiło się w raporcie. Odwołam się do tego, o czym pani przed momentem mówiła, że właśnie rodzina i znajomi są chyba najczęściej wskazywani jako to źródło wiedzy finansowej. To tak. Znaczy niekoniecznie pójdziemy do doradcy finansowego, załóżmy, tylko skonsultujemy się z bratem, szwagrem, kimś znajomym z pracy, kto akurat niedawno też brał kredyt.
1: W tych sprawach finansowych my pytaliśmy o zaufanie do instytucji finansowych i do właśnie rodziny, znajomych i też do samego siebie. I muszę powiedzieć, że to, co zaobserwowaliśmy w tych badaniach, ponieważ to badanie już 17 lat prowadzimy, taki monitoring tych różnych postaw i tego, jak ludzie właśnie myślą o finansach. I ciekawe jest to, że w tej poprzedniej edycji zauważyliśmy, że trochę wreszcie mniej zaczęliśmy ufać samym sobie. I myślę, że to jest bardzo pozytywny taki, prawda, no bo nie wszyscy jesteśmy finansistami, nie wszyscy musimy się na tym znać. Ja też mam swój pogląd, bo też w rodzinie też można mieć oczywiście specjalistów, ale też można mieć ludzi, którzy no, miło z nimi porozmawiać, tak? Więc warto tutaj zauważyć ten pozytywny trend, że rzeczywiście zaufanie do instytucji zaczęło wyglądać lepiej. Do instytucji, do osób, do ekspertów, którzy mogą nas wspomóc w dobrych decyzjach. No i też myślę, że to widać, że też jednak mimo wszystko, ale w bankach też siedzą ludzie, którym zależy na tym, że jak już bierzemy kredyt, to żebyśmy mogli go spłacić. Więc mam nadzieję, że to też jest taki sygnał płynący z tego badania, że jednak traktujemy też pracowników banku jako osoby, do których możemy zaadresować pewne pytania, no a nie tylko myśleć, że chcą na nas zarobić.
0: To też jest bardzo taki chyba budujący wniosek. Cieszę się, że przywołała go pani na zakończenie tej części naszej rozmowy. Chociaż przyznam, że w kolejnych wolałabym skupiać to, o czym mówiłyśmy kilka minut temu. Mianowicie te potrzeby analizy własnego budżetu, analizy finansów, takiego spokojnego zastanowienia się nad tym, na co mogę sobie pozwolić, a na co niekoniecznie, bo wydaje mi się, że to jest jeden z elementów, który zbuduje nasze zdrowie finansowe. Czym jest to zdrowie finansowe? W jaki sposób ono może działać na naszą korzyść lub nie? Te pytania będę kierowała w dalszym ciągu do pani Anny Bichty, prezeski Fundacji Think, która przyjęła zaproszenie i dzisiaj jest waszym i moim gościem. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się już za kilka minut. Aleksandra Galant.

żony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości.

0: niczym są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: SK Rock. Drogowskazy.
2: Drogowskazy wracają na naszą antenę. Witam się z wami dzisiaj już po raz drugi. Ja się nazywam Aleksandra Galat i goszczę dzisiaj panią Annę Bichtę, prezeskę Fundacji Think, z którą rozmawiamy o finansach Polaków. Brzmi to może trochę enigmatycznie, trochę zagadkowo, ale ci z was, którzy słuchali pierwszej części tej audycji, wiedzą, że mówiłyśmy o bardzo praktycznych informacjach, które trochę pozwalają nam zrozumieć, jak my się w tym świecie finansowym jako Polacy, jako społeczeństwo odnajdujemy i jakie mamy sposoby na funkcjonowanie w nim. Natomiast pytanie, którym pozwolę sobie otworzyć tę część naszej rozmowy, które już troszkę zapowiedziałam, a które wydaje mi się bardzo dobrym otwarciem po prostu. Co to jest zdrowie finansowe?
3: No, zdrowie finansowe to jest taki stan, w którym wiemy, co możemy, jak możemy funkcjonować w takich kwestiach jak pokrywanie naszych wydatków, planowanie naszych wakacji i w ogóle takie funkcjonowanie w takim dobrym myśleniu o tym, że my wiemy, jak te nasze finanse wyglądają. I tak naprawdę zdrowie finansowe bardzo mocno, znaczy ono jest filarem w ogóle naszego ogólnego dobrostanu i myślę, że warto o tym powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest jakaś taka dziedzina kompletnie oderwana. To po prostu te finanse są bardzo ważnym elementem naszego życia, naszej codzienności. I to nie jest tak, że to jest jakiś przykry temat, że o tym nie rozmawiać albo gdzieś w ogóle nie brać pod uwagę, unikać, bo tak naprawdę unikanie tego tematu i unikanie jakby takiego wejścia w te nasze osobiste finanse spowoduje dużo więcej innych frustracji, które potem się pojawią, bo nagle zostaniemy zaskoczeni, a raczej sami się zaskoczymy, że chcielibyśmy coś zaplanować, że potrzebujemy zrobić jakiś zakup, a tak naprawdę nie wiemy, czy nas na to stać i ewentualnie w jakiej perspektywie. Czyli zdrowie finansowe to jest taki stan spokojnego ducha, spokojnej myślenia o tym, że ja wiem, ile ja zarabiam, ile ja mogę wydać, jaką część mogę zaoszczędzić, jaką część mogę ewentualnie zainwestować.
2: Myślę, że to jest dobry klucz do myślenia o finansach, nie jako jakiejś zupełnie odrębnej dziedzinie, o której mogę powiedzieć, ja się na tym znam, ja się na tym nie znam, tylko jako pewnej drodze do tego, co pozwala nam się spełniać, pozwala nam odpoczywać, pozwala nam się rozwijać. No bo przecież jeżeli te finanse nie będą stabilne, czy przynajmniej pod naszą kontrolą, nie pójdziemy na studia podyplomowe, nie pojedziemy na wakacje, nie będziemy mogli podejmować różnych aktywności, które być może w danym momencie będą nam potrzebne, być może nie będziemy mogli na przykład w odpowiednim czasie zareagować, kiedy coś zacznie nam dolegać. Natomiast mam też wrażenie, że trochę jesteśmy nawet kulturowo zblokowani, bo tak na szybko sobie pomyślałam, że jest cała masa zupełnie nieszkodliwych pozornie powiedzonek, które sprawiają, że finanse, rozmawianie na ten temat wydaje się niezręczne. Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. To nie jest temat dla kobiet. Pieniądz lubi ciszę. Cała masa hamulców, które mamy trochę zaciągnięte, które sprawiają, że rzeczywiście trudno się rozmawia o pieniądzach. Nawet z bliskimi osobami. Kto wie, może nawet przede wszystkim bliskimi, bo to też jest wniosek z jednego z państwa raportów, że bardzo wiele osób pozostających w związkach małżeńskich nie wie, ile zarabia ich partner.
3: No właśnie, więc to są takie tematy tabu często w rodzinach i też niestety ulegamy temu też w stosunku do dzieci, bo bardzo często unikamy rozmów też z dziećmi na tematy finansowe, a potem się dziwimy, że dziecko spodziewa się, że pieniądze to wybieramy ze ścian, bo nie wie na przykład, jak to działa, albo prawda, zastanawiamy się, dlaczego przychodzi do nas nasze dziecko i prosi o to, żeby sfinansować jakąś tam wycieczkę czy wyjazd. No po prostu nie dopuszczamy często naszych dzieci do tego, żeby rozmawiać o finansach. I wcale to nie chodzi nawet o to, żeby mówić, że ja zarabiam X, mąż zarabia tyle. To nawet nie chodzi o to, ale chodzi chociażby o takie uświadomienie różnych wydatków, które wiążą się z prowadzeniem gospodarstwa domowego. I myślę, że to jest niesamowita lekcja też dla naszych dzieci, żeby te wydatki pokazywać, bo wtedy to urealnia im się w ich funkcjonowaniu. Oni wiedzą, że dostają jakieś kieszonkowe, wiedzą, ile kosztuje powiedzmy to, że kupują sobie na mieście przekąskę czy jakiś inny wydatek i widzą też, jaki to jest udział tego wszystkiego w ogólnych wydatkach. Też poznają i są w stanie powiedzieć, ile kosztuje życie, że są takie opłaty jak komorne, jak benzyna, którą trzeba wlać do samochodu, czy naprawa samochodu. Poza tym dzięki temu uczą się i to nie jest tak, że w momencie, gdy przychodzą po pieniądze, to jakby w inny sposób zupełnie o te pieniądze proszą i pytają. Mają świadomość tego, że rodzice mają, powiedzmy, różne elementy tego budżetu i że mają na przykład jakąś rezerwę na nagłe naprawy, że mają jakąś rezerwę na zdrowie na przykład. Więc zupełnie inaczej ten dialog na temat pieniędzy przebiega w domu, ale no to my jako dorośli musimy puścić dzieci do tego świata finansów po to, żeby one więcej rozumiały i żeby więcej wiedziały. I wcale nie należy się tutaj obawiać tego, że młody człowiek zapyta mamo, to ile ty zarabiasz? Nie obawiajmy się tego, jeśli nie chcemy powiedzieć wprost jakiejś kwoty, to naprawdę zacznijmy od chociażby listy wydatków, żeby pokazać młodemu człowiekowi, jak to wszystko wygląda i na co wydajemy pieniądze i ile to wszystko kosztuje, ponieważ no nie mają młodzi ludzie tej świadomości, jeśli nie zarabiają. W momencie, gdy zaczynają zarabiać już jakieś najmniejsze nawet pieniądze, już mówię tutaj o takich, powiedzmy, nastoletnich, już bardziej takich samodzielnych osobach, no to do tego czasu trudno jest im zobaczyć, ile ten pieniądz tak naprawdę i na co się przekłada.
2: To chyba powinny być bardzo przemyślane decyzje. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, czy podoba mi się pomysł, żeby dawać dziecku kieszonkowe albo żeby płacić mu, czy tam dawać jakiś ekwiwalent finansowy za wykonanie jakiejś domowej czynności, jakiegoś obowiązku domowego, tylko kwestia tego, jak to może zaprezentować na naszą korzyść lub nie. To znaczy, to są moim zdaniem trudne decyzje, zwłaszcza, że chyba mogę zaryzykować takie stwierdzenie, że wielu ze współczesnych, aktualnych rodziców edukacji finansowej nie otrzymało, więc to są fundamenty, które budujemy sami.
3: Trochę budujemy sami. Ja też warto, żebym wspomniała o tym, że trochę to wszystko zaczyna się od momentu, kiedy pomyślimy o tym, jakie my mamy relacje z pieniędzmi. Co te pieniądze dla nas oznaczają i też co my komunikujemy na przykład naszym dzieciom odnośnie tego, po co są pieniądze. I myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ jest taka pułapka wychowania młodych osób, które bardzo mają takie materialistyczne podejście. To jest bardzo delikatny temat. Trzeba dołożyć pewnej staranności do tego, w jaki sposób my w ogóle rozmawiamy o pieniądzach, jak się komunikujemy na temat pieniędzy, ale też jak po prostu tłumaczymy naszemu młodemu człowiekowi w domu, że pieniądze to nie wszystko, że jednak w życiu są inne wartości też ważne, żeby nie postrzegali siebie przez pryzmat pieniędzy i żeby też nie pozwalali na to, aby inni w ich środowisku, bo są różne środowiska też wśród młodzieży, osób bardziej zamożnych, mniej zamożnych i też różne tam są zachowania, różne sytuacje, żeby nie pozwalali na to, żeby ten pieniądz decydował o tym, na ile oni się czują dobrze, na ile się czują dowartościowani. Także tak naprawdę myślę, że dla rodziców to jest taka nieustająca praca, nieustający taki projekt w takim obszarze budowania pewności siebie, młodych ludzi, ale właśnie bez włączania, znaczy z takim mądrym włączaniem tych kwestii finansowych, bo te finanse są, one są we wszystkich możliwych tematach, również i wśród młodzieży. Ja kupiłam to, a ja kupiłem to, a ja mam takie buty, a mam takie. To nas nie określa i myślę, że no warto po prostu poświęcać temu dużo w takich rozmowach, żeby jednak mówić o tym i po prostu o tym rozmawiać. Nie byliśmy tego uczeni. Rzeczywiście temat tabu, finansów, nie nauczyliśmy się tego, więc teraz można powiedzieć, że jako społeczeństwo też dojrzewamy do tego, żeby budować jakiś dialog w rodzinie, żeby rozmawiać o tych finansach. To, co pani zapytała mnie na początku. Nie wiedzą partnerzy o tym, ile zarabiają. Nie wiedzą, ale jednak jakiś wspólny budżet pewnie prowadzą, ale no nie wiedzą, nie rozmawiają. No uważają, że jest to delikatny temat, albo temat do przemilczenia. To jest taka zmiana w postawie, no jest to potrzebne, dlatego mówimy o tym zdrowiu finansowym, żeby wskazać, że to jest potrzebne do takiego spokoju, który możemy wewnętrznie uzyskać i o który powinniśmy zadbać, a druga rzecz to jest taka możliwość realizowania dzięki temu różnych celów, no bo nie chodzi o to, żeby oszczędzać, odmawiać sobie wszystkiego, można to zaplanować, czyli zdrowie finansowe opiera się też na tym, żeby planować swoje cele, cele, które są naszymi celami, czy to jest inwestycja w jakiś kurs rozwojowy, czy to jest odkładanie pieniędzy na wyjazd na przykład, no to już inaczej wtedy wygląda, że mamy jakiś cel, że na niego oszczędzamy, ale żeby na niego oszczędzać, to musimy policzyć. Musimy policzyć to, co mamy, to, co do nas przychodzi, to są nasze przychody, ale również i nasze wydatki. I to już nas uczy takiego innego postrzegania pieniędzy i daje takie podwaliny pod dobry nawyk pod tytułem analizuję, liczę i podejmuję decyzję.
2: Jestem jeszcze trochę przy tym, co pani mówiła o pewnej niezręczności, którą może w nas wywoływać mówienie o pieniądzach, pytanie nawet tej najbliższej osoby o to, ile zarabia, jaki jest jego budżet. I to jest pytanie trochę poza konkursem, bo dotyczy już takich spraw, powiedziałabym, bardzo miękkich, wewnętrznych. No bo zaczęłam się już jakiś czas temu zastanawiać, skąd ta niezręczność się bierze, co w nas to pytanie wywołuje. Mogę powołać się na swój przykład, bo na swoim przykładzie siłą rzeczy to analizowałam, że miałam wrażenie, że poruszanie tematu finansów wiąże się z odbiorem osoby, która te pytania zadaje, jako wyliczonej, takiej wyrachowanej, która sobie tę rzeczywistość trochę przelicza na pieniądze. Zdaje się, że wiele osób podczas rozmowy o pracę również czuje, że pytanie o zarobki, wtedy, kiedy jeszcze one nie były określane widełkami, również miało wrażenie, że to zostanie źle odebrane. Tak jakbyśmy w pewnym momencie dotarli do punktu, w którym zarówno osoba ubiegająca się o pracę, jak i potencjalny pracodawca mieli poczucie, że no nie przychodzimy do pracy, żeby zarabiać, skoro nie chcemy o tym rozmawiać.
3: Myślę sobie tak, że rzeczywiście ta niezręczność chyba ma takie konotacje jednak, jak kulturowo jesteśmy i gdzie tutaj te finanse są w naszej kulturze i to się zmienia na szczęście. My to obserwujemy też i w naszych projektach i też i w badaniach. I są wciąż takie osoby, dla których to jest cały czas wyzwanie, ale dlatego my mówimy o tym zdrowiu finansowym i namawiamy do tego, żeby traktować te finanse jako naprawdę normalny temat, żeby znaleźć taką przestrzeń i spokojnie o tym porozmawiać, żeby też ten temat został odpowiednio zaopiekowany, żeby też nie rozmawiać o tych pieniądzach w przelocie. Wracam z zakupów, rzucam siaty na podłogę i mówię, o rany, ile ja kasy znowu wydałam, słuchaj. Powiedz mi, czy ty mi tyle, powiedzmy, możesz dorzucić, czy tyle. I to jest w takiej atmosferze jakichś nerwów. Tak nie umówiliśmy się na spotkanie, a może właśnie powinniśmy się umówić spokojnie z naszym partnerem i powiedzieć, słuchaj, no ja po prostu chciałabym porozmawiać o tych sprawach finansowych, bo czuję gdzieś jakiś niepokój i może się okazać, że wyznaczenie sobie takiej przestrzeni do takiej rozmowy i pomyślenie o tym razem, no będzie takim wstępem do tego, że razem zaczniemy z naszym partnerem o tych finansach rozmawiać, liczyć i uspokoimy się w tym sensie, że zobaczymy, że mamy informacje, bo bardzo często brak informacji już doprowadza nas do jakiegoś lęku, do jakiejś frustracji, do przeżywania jakiegoś stresu, a może się okazać, że właśnie jak z tym kalkulatorem przysłowiowym, oczywiście teraz to się robi w Excelu i nie ma problemu, tak, ale jednak usiądę i po prostu sobie przeanalizuję. Ta analiza wydatków, czy powiedzmy nawet tam zbieranie paragonów, no różne są na to sposoby, ale przede wszystkim posiadanie tej wiedzy. I to nas może po prostu zatrzymać przed zdenerwowaniem, czy też zachęcić do takiej rozmowy. Więc wydaje się, że jest to temat do takiego rozpracowania w związku, w rodzinie, ale myślę, że coraz więcej osób już zaczyna ten temat normalnie traktować i myślę, że też w ogóle pojawianie się takiego tematu w przestrzeni nawet spotkań różnych towarzyskich też jest potrzebne. To my też tak mamy, nie? Że myślimy sobie, Boże, ktoś mnie pyta, czy ja inwestuję, ale w różnych środowiskach już zaczyna ten temat normalnie funkcjonować i to jest takie przełamywanie naszych takich przekonań, takie rozkruszanie tej myśli, nie? Że ja nie mogę powiedzieć, że to jest jakaś tajemnica, że nie powinnam, że to w ogóle się o tym nie mówi i tak dalej. To są nasze przekonania. Przekonania, które no niestety nas wyhamowują, bo one nie dają nam możliwości dowiedzenia się więcej czegoś. A możemy usłyszeć, że ktoś ma jakiś super sposób, albo że ma jakieś interesujące, nie wiem, jakieś podejście do pewnych tematów finansowych i warto się zderzyć z nim, ze swoimi jakimiś wątpliwościami i po prostu połączyć w jakimś wspólnym myśleniu o tym lepszym zdrowiu.
2: To już jest bardzo dobra wskazówka, ale przed momentem mówiła pani o różnych metodach, patentach, jakie ludzie mają, żeby trochę nad finansami, nad tym domowym budżetem zapanować. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że są wśród naszych słuchaczek i słuchaczy osoby, którym się ten budżet trochę wymyka spod kontroli. Nawet nie chodzi o to, że on się nie spina, tylko po prostu on żyje sobie swoim życiem. Od czego w takim wypadku warto zacząć? W takim tu i teraz. Nie odwlekam czegoś na jutro, na pojutrze, na za dwa tygodnie mam umówioną wizytę w banku, tylko już dzisiaj chciałabym zacząć coś robić. I co to może być?
3: Wchodzę na konto swoje w banku i tam, no w tej chwili te wszystkie aplikacje są bankowe też, ale w ogóle no, samo nasze konto jest różne narzędzia wyposażone. Można sobie zrobić przeszukanie informacji, na jakie wydatki. Nawet korzystając z tego naszego konta bankowego, które mamy, powiedzmy, w formie takiej elektronicznej dostęp i możemy sobie po prostu pewne rzeczy zobaczyć. Więc wydaje mi się, że chyba najważniejszy krok to jest znaleźć sobie taki moment, na przykład w weekend jakiś taki, zaplanować sobie taką godzinę albo półtorej i po prostu usiąść z dobrą kawą przy tym komputerze i zobaczyć, jak to wygląda. Zadać sobie tam jakiś termin, powiedzmy ostatnie 3 miesiące i zobaczyć, ile wpływa mi na konto, na co je wydaje, jakie, powiedzmy, wydatki realizuję kartą, czy są jakieś jeszcze inne wydatki, jak to wszystko wygląda i no chyba zacząć jednak od tego, a potem można prowadzić bieżącą analizę, czyli część też rzeczy płacimy gotówką, więc można sobie też tam przyjrzeć się, na co ta gotówka idzie, no i zobaczyć, że na przykład na koncie, no mamy jakieś pieniądze, które tam są i może wtedy się trzeba zastanowić, jeśli one zostają w danym miesiącu, jakie jest to saldo na koniec każdego miesiąca i czy tam właśnie nie tworzy się pewna rezerwa do tego, żeby z tego zrobić stałą kwotę odprowadzania na takie inne konto, subkonto. I jeszcze powracając do analizy tych wydatków, to oczywiście jest takie, no bo sobie zacznę odmawiać, no bo to wszystko dużo kosztuje i tak dalej, ale można sobie też policzyć, że jeżeli osoba, która jest w określonym wieku i codziennie na przykład kupuje sobie kawę i ta kawa kosztuje X, to jeśli by na przykład zaczęła kupować ją raz w tygodniu albo 2 razy w tygodniu i przyłożymy do tego perspektywę czasową, to zobaczymy, ile z tego zaoszczędzi pieniędzy w perspektywie 20 lat. I tu się kłania procent składany. I to jest taka prosta rzecz, nawet nie trzeba w tam dużych kalkulacji robić, ale przejrzeć rodzajowo te wydatki. Czy te pieniądze nam się po prostu nie rozchodzą na takie rzeczy, z których właściwie możemy zrezygnować, a w ten sposób troszeczkę sobie odłożyć i zbudować tę poduszkę finansową.
2: Czuję się teraz jak bohater kreskówki, któremu odpalił się wewnętrzny kalkulator, dlatego że, no umówmy się, kawa kosztuje mniej więcej około 2 dych, złotówkę w tę, złotówkę we w tę. No więc jeżeli pomyślimy sobie o takim wydatku przez te 365 dni w roku, no to już nawet w perspektywie roku robi się to bardzo konkretna suma. Pewnie gdzieś w tle pojawia się to pytanie, że ta kawa to jest ten mój moment miły w ciągu dnia, no ale to jest kwestia wyborów, decyzji, jakie podejmujemy lub nie. Panowanie nad domowym budżetem, zdrowie finansowe, to były wątki, które podejmowałyśmy w tej części naszej rozmowy. Mówię my, bo tej rozmowy, tego spotkania nie byłoby bez obecności pani Anny Bichty, prezeski Fundacji Think, która dzisiaj odpowiada na moje, mam takie wewnętrzne poczucie, nasze pytania. Przed nami jest jeszcze trzecia część rozmowy. Bardzo się cieszę, że jeszcze jedna została. W niej będziemy zastanawiać się nad wiedzą, o której już trochę porozmawiałyśmy. Przydają nam się pewne kompetencje, które w pewnym momencie dobrze jest nabyć. Jakie nabyć? Czy to się dzieje w szkole, czy to się dzieje w domu? Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, bo już za moment wracamy na antenę Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
1: Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock. Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Homa, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. 5. edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
4: Kings of Leon powracają. Rockowe brzmienia, które pokochały miliony fanów. 17 czerwca. Atlas Arena Łódź. Bilety na biletserwis.pl. Na koncert Kings of Leon zaprasza agencja Prestiż MJM. Poleca SK Rock.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie SK Rock. Jesteśmy w tym samym składzie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi pani Anna Bichta, prezeska fundacji Think, z którą rozmawiamy o finansach. To jest bardzo szerokie pojęcie, myślę, że trochę upraszczające, bo z bardzo wielu perspektyw na te finanse takie osobiste można patrzeć. Myśmy do tej pory skupiły się na tym, w jaki sposób myślimy o swoim budżecie, czy nad nim panujemy, co możemy robić, żeby nad nim zapanować, no i też, czy jesteśmy w stanie dzielić się tą wiedzą i jesteśmy w stanie racjonalnie do tego podchodzić. No ale u podstaw tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, stoi jakaś wiedza, jakieś kompetencje, umiejętności, no i zapewne miejscem, w którym większość z nas szukałoby lekcji czy wskazówek tego, w jaki sposób różne działania warto wykonywać, no to jest szkoła. Ja zadałam sobie pytanie, czy coś takiego jak edukacja finansowa w szkole jest. Za moich czasów, jakkolwiek to brzmi, był taki przedmiot i zdaje się, że on nadal w różnych wariantach funkcjonuje. To się nazywało podstawy przedsiębiorczości, ale taka właśnie wiedza finansowa oparta na świadomości w ogóle, czym jest pieniądz, w jaki sposób on pracuje na nas, jak my pracujemy na niego, w jaki sposób nim gospodarować. Czy tego można się w polskiej szkole nauczyć?
2: Myślę, że się dużo zmienia w tym obszarze i teraz ten przedmiot, o którym pani wspomniała, nazywa się biznes i zarządzanie i rzeczywiście tam są pewne elementy edukacji finansowej. Jak patrzymy na inne przedmioty w szkole, to właściwie też te finanse mogłyby mocniej zaistnieć. To znaczy myślę, że dużo tutaj też się w tym obszarze dzieje, no ale na przykład to, co myślę jest jeszcze do zrobienia, to jest chociażby wprowadzenie takiego nauczania bardziej kontekstowego w przypadku na przykład matematyki, gdzie wiele zadań, które no, uczniowie unikają, nie lubią tej matematyki, boją się matematyki i bardzo często jak ich zapytamy o to, co tam się dzieje, to pojawia się, no bo ja nie wiem, po co mi to. Więc myślę, że jesteśmy na etapie w tej chwili dużych zmian w szkołach i myślę, że jest taki moment przebudzenia i pewnych takich zmian w tym zakresie. I my też w fundacji w tej chwili realizujemy taki projekt Matematyka Praktyczna i staramy się ułatwić takie praktyczne pokazanie tego kontekstu zastosowania matematyki w praktyce. Natomiast no, to jest, myślę, ważny punkt, bo w ogóle edukacja finansowa, edukacja ekonomiczna buduje taką odporność naszego społeczeństwa już od najmłodszych lat. I to jest coś, co było przez wiele lat robione jakby przy okazji, albo tak trochę, nawet powiedziałabym, zaniedbane. Teraz zaczyna się to zmieniać, zaczynamy coraz więcej o tym rozmawiać, coraz więcej szkół interesuje się tymi programami i chce współpracować z organizacjami pozarządowymi, żeby wdrażać różnego rodzaju właśnie warsztaty, lekcje, bardziej poglądowe, bardziej takie ujęcie tych aspektów praktycznych. Bo szkoła właściwie powinna nas przygotowywać do takiego praktycznego funkcjonowania. Człowiek po szkole średniej powinien wyjść z tej szkoły i wiedzieć, co to oznacza kredyt, jak on w ogóle działa, co to są podatki, jak jest w ogóle zbudowany budżet, powiedzmy też państwa, po co my te podatki płacimy. Jest szereg w ogóle takiej wiedzy ekonomicznej, różnych aspektów, które powinien młody człowiek po ukończeniu szkoły średniej rzeczywiście wiedzieć i powinien tego się nauczyć w szkole. Natomiast no, szkoła poza tym, że przekazuje wiedzę, no też jest tych przedmiotów bardzo dużo różnych, więc trudno tutaj wszystko kierować do tego, że szkoła powinna nauczyć. No, człowiek nie wszystkiego uczy się w szkole jednak. Poza szkołą jest dom, jest środowisko, są różne inne właśnie inicjatywy, w które można się zaangażować i widać, że coraz więcej tych inicjatyw też się pojawia. A w szkołach myślę, że to, co jest najcenniejsze, co się wydarza, to projekty. Realizowanie projektów. I to zostało już no, dobre kilka lat temu wprowadzone. I praca metodą projektową i w ogóle realizowanie przez młodych ludzi projektów już wprowadza ten element finansowy, ponieważ każdy projekt musi zostać zaplanowany, rozpisany, ale też trzeba się zastanowić, jakiego finansowania potrzebuje. Czy to jest, nie wiem, jakiś wyjazd szkolny, czy to jest jakaś akademia, czy jakiś konkurs. I tu już młodzież zaczyna uczyć się i to nawet właśnie w szkole podstawowej, czyli metoda projektu. To zostało wprowadzone i myślę, że to jest taki ważny element edukacji finansowej.
1: To ciekawe, co pani mówi o tej pracy projektowej, ale też kiedy zwróciła pani uwagę kilka minut temu, że łatwo jest nam wychodząc ze szkoły mówić, że to nam się na pewno nie przyda. przypomniało mi się, jak w szkole uczyliśmy się geometrii i też mieliśmy takie poczucie, po co nam są te wszystkie wzory, kiedy my będziemy musieli liczyć pole powierzchni jakiegoś prostopadłościanu, a myślę, że wszyscy, którzy później robili remont i musieli wyliczyć, ile mają kupić płytek do łazienki, z pokorą przypominali sobie te wzory i do tych obliczeń wracali, więc ja przestrzegam również na bazie własnego doświadczenia przed takim lekkim myśleniem, że coś nam się na pewno w życiu nie przyda. Mówiłyśmy w drugiej części rozmowy dużo o tym, że no sporo jest też po stronie rodziców, po stronie tego, jak w domu się o finansach rozmawia, jak w domu się tym budżetem gospodaruje, co jest tematem tabu, a co nie jest. Natomiast również zwróciłyśmy uwagę na to, że gro z nas takiej jakiejś solidnej edukacji finansowej, systemowej nie odebrało, bo nie miało takiej możliwości. Na naukę nigdy nie jest za późno i tu się pojawia pytanie, skąd wiedzę czerpać? Pytam o to z dużą świadomością i z pełną odpowiedzialnością, dlatego że żyjemy w czasach, kiedy weryfikacja źródeł jest kluczowa do poruszania się chociażby w internecie. Publikacji na różne tematy jest całe mnóstwo samozwańczych ekspertów. Często takim najbardziej dostępnym miejscem, z którego czerpiemy wiedzę w różnych zakresach, są media społecznościowe, a to już na różnych polach, w różnych dziedzinach okazywało się, że nie zawsze warto ich słuchać i czasem trochę wnikliwiej sprawdzić, kto nam tych porad udziela. Gdzie te pierwsze kroki postawić, chcąc swoją wiedzę w zakresie chociażby finansów zwiększyć?
2: Myślę, że bardzo dużą, dobrą robotę robią organizacje pozarządowe. My, tworząc organizację pozarządową, wiemy, w jaki sposób zbliżyć się do człowieka i jakie rzeczywiście tematy warto przepracować. Jesteśmy bliżej ludzi i to daje nam pewną szansę budowania programów, które uzupełniają te luki. I jest sporo organizacji pozarządowych, które zajmują się edukacją finansową i myślę, że to jest po prostu pierwszy krok, to znaczy zmapowanie sobie tych organizacji, które w tych obszarach finansowych działają. Są to fundacje, są to właśnie organizacje powołane do tego, żeby projektować takie programy wiedzowe, przygotowywać materiały, zainteresować tymi materiałami odbiorców. Też ważne jest to, że do odbiorców trzeba docierać poprzez kanały, w których ci odbiorcy są. I teraz, jeżeli my myślimy, że na przykład możemy tak po prostu internet wyłączyć, albo powiedzmy nie być z tą edukacją w Instagramie, czy nie być na przykład na Facebooku, to też jest błąd, bo jednak ludzie tam siedzą, też zasięgają informacji, w związku z tym trzeba zmapować sobie grupy, zmapować kanały, którymi można do nich dotrzeć i takim dobrym przykładem takiego działania była kampania Bezpieczne Złotówki, którą my akurat realizowaliśmy ze środków Ministerstwa Finansów i to jest taki przykład podam, gdzie pozyskaliśmy środki na to, żeby stworzyć materiały edukacyjne dla ludzi w obszarze zabezpieczania swoich finansów w sieci i bardzo dużo powstało materiałów w bardzo różnych formach, w formach filmów, w formach animacji, artykułów również, czyli dla każdego coś, bo nie każdy jest zainteresowany artykułem, ale ktoś będzie zainteresowany bardziej poradnikiem, czy jakimś, powiedzmy, nawet posłuchaniem rozmowy, czy obejrzeniem filmu. Myśląc o tej edukacji, najważniejsze jest to, żeby nawet po prostu poszukać, ale też i weryfikować, bo to krytyczne myślenie w przypadku dobierania tych źródeł informacji jest konieczne. I myślę, że jeżeli wchodzimy na jakąś organizację i nas zainteresowała, to zawsze organizacja pozarządowa ma wylistowane projekty oraz grantodawców i można sprawdzić, czy to są organizacje, które rzeczywiście funkcjonują, którym można zaufać i też z kim one pracują. Jakich ekspertów mają, z jakimi współpracują, z jakimi tworzą tę wiedzę. I tu, jeśli chodzi o te organizacje pozarządowe, o których ja mówię, my jesteśmy takim uzupełnieniem. Zarówno w szkołach podstawowych, w szkołach średnich, również i w stosunku do dorosłych, jesteśmy po prostu takimi społecznościami, które uzupełniają tę wiedzę, bo wszystkiego nie da się zrobić w szkole, bo szkoła działa ileś tam godzin w ciągu tygodnia i więcej się już też tej wiedzy nie wtłoczy, prawda, człowiekowi, więc poszukiwanie przede wszystkim poprzez organizacje i też w momencie, gdy widzimy w internecie jakiś, o tym pani wspomniała, że rzeczywiście widzimy w internecie jakiś, pojawia się film i trudno po prostu nam, można sprawdzić zawsze, kto jest tym nadawcą i też co on mówi. Możemy też poszukać informacji i troszeczkę sprawdzić to, co on tam nam doradza, czy to jest w jakichś innych źródłach potwierdzone. Także przede wszystkim weryfikacja, sprawdzanie, zanim zrobimy jakiś krok, ale to w kwestii na przykład inwestycji. Natomiast no, w kwestii kwestii w ogóle takiego poszukiwania informacji i rozwoju. Myślę, że jest bardzo, to też mogę powiedzieć, jest bardzo dużo kursów różnego rodzaju, w które możemy wejść. Kursów bezpłatnych dla nas, które pomogą nam pewne tematy zgłębić. I tego jest naprawdę sporo. Chociażby na stronach różnych organizacji pozarządowych, które można na przykład wyszukać też wpisując organizacja pozarządowa, edukacja finansowa i wyskoczą nam organizacje pozarządowe, które zajmują się tą edukacją finansową, edukacją ekonomiczną, edukacją taką związaną z przedsiębiorczością. To nam się pokaże. Poprzez projekty można przejrzeć, jakie te organizacje robią i po prostu sobie skorzystać z kursów, z materiałów, obejrzeć filmy. Naprawdę kontentu jest bardzo dużo.
1: Padło to magiczne słowo. W takim razie myślę, że na zakończenie naszej rozmowy trafnym i adekwatnym pytaniem będzie to, kiedy skierować swoje kroki do Fundacji Think. Mam na myśli pewnie na początek stronę internetową i ewentualne media społecznościowe. Z jakimi oczekiwaniami można się w Państwa stronę kierować?
2: Przede wszystkim my dostarczamy kontentu rzeczywiście sprawdzonego, wypracowanego z ekspertami, z ludźmi, którzy przedstawiają różne dosyć złożone tematy w sposób bardzo przystępny, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy nie myśleli, że w ogóle finanse to jest temat zarezerwowany dla ekspertów. To jest temat dla każdego z nas i w ten sposób my o tych finansach opowiadamy. Inspirujemy, skłaniamy do tego, żeby właśnie skorzystać, żeby trochę swojego czasu poświęcić, że jeżeli lubimy czytać książki, no to dobrze znaleźć w tej przestrzeni czytania w ogóle książek, też czas na taką edukację finansową, na to, żeby zadbać o to zdrowie finansowe i troszkę tutaj wzbogacić swoją wiedzę w tym obszarze. Zawsze można sobie to jakoś podzielić. Lubię czytać, no to poczytam to, co lubię tutaj ileś czasu, a tę resztę czasu na przykład sobie przeznaczę na to, żeby wejść, zrobić jakiś kurs. Więc rzeczywiście zapraszam do tego, żeby wejść na stronę. Jeśli chodzi o edukację finansową, to jest zdrowiefinansowe.pl. Bezpieczne złotówki, to jest też www.bezpiecznezłotówki, oczywiście bez polskich znaków. Też strona internetowa pełna kontentu, filmów i materiałów o tym, jak chronić nasze pieniądze. Zachęcam też do odwiedzenia strony rozwijamy.edu.pl. Tam jest też mnóstwo inspiracji, łącznie z tym, jak liczyć takie tematy z finansami przedsiębiorców też związane, więc po prostu jest to mnóstwo kontentu, także serdecznie zapraszam. Też jesteśmy w trakcie uruchamiania różnych programów, bo fundacja to nie tylko tworzenie kontentu, ale robienie różnych spotkań. I właśnie w kwietniu realizowaliśmy duże wydarzenie pod hasłem Jak zyskać finansową odporność i zapewnić sobie lepsze życie. I o oszczędzaniu, o inwestowaniu. Również takie spotkanie w Warszawie duże. Ponad 250 osób wzięło udział w tym wydarzeniu. Więc robimy też wydarzenia, warsztaty, webinary po to, żeby przybliżać temat finansów i żeby dbać o nasze wspólne zdrowie finansowe.
1: Finansowa odporność i lepsze życie. Może było to hasło pewnych ukierunkowanych Państwa działań, ale sądzę, że to są jakieś cele, które warto, żebyśmy mieli przed sobą. Tym bardziej zachęcam Was do tego, żeby interesować się swoimi finansami i odpowiednimi źródłami, miejscami, w których wiedzę można zdobyć. Myślę, że takim miejscem jest Fundacja Think, której prezeska pani Anna Pichta była dzisiaj Waszym i moim gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Pożegnałam już gościa dzisiejszego spotkania. Rzeczywiście ta rozmowa dobiegła już końca. No, gwoli ścisłości powiem, że gdybyście chcieli do niej wrócić, a myślę, że warto, dlatego że sporo podpowiedzi, sporo wskazówek tam się znajdzie. Sądzę, że podlinkowanie jej też komuś bliskiemu, komu trochę domowy budżet przecieka przez palce, komu różne rzeczy trochę uciekają, może być dobrym pomysłem. Nic prostszego, zajrzyjcie na nasze kanały na Spotify, na YouTubie. Polecam wam także naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie staramy się być na bieżąco z tym, kto i kiedy nas będzie w radiowym studiu odwiedzał. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Sporo ważnych, też takich trochę konfrontujących zdań dzisiaj padło. Myślę, że warto jakoś się troszkę nad tym zastanowić i ja też potrzebuję, dlatego teraz już się z wami pożegnam, no ale niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy.

0: Reklama.
1: Kings of Leon powracają. Rockowe brzmienia, które pokochały miliony fanów. 17 czerwca. Atlas Arena Łódź. Bilety na biletserwis.pl. Na koncert Kings of Leon zaprasza agencja Prestige MJM. Poleca SK Rock.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowista. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Laguna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
4: Reklama. Przegląd wydarzeń.
5: Wtorek. Michał Poklękowski, zapraszam. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Nasze służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Sukcesem chwali się szef MSWiA, Marcin Kierwiński.
6: Mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w Gdyni, w porcie w Gdyni. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
5: To nie jedyna taka akcja polskich służb w tym roku.
6: Już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków tylko w tym okresie pierwszych 5 miesięcy. Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy.
5: Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. Ukryta była w transporcie cegły elewacyjnej. 3 osoby są podejrzane o przemyt i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 20 lat więzienia, a sprawa ma charakter rozwojowy. Prokuratura sprawdzi, czy nie doszło do zaniedbań. To w związku ze śmiercią 3-letniego chłopca, który tydzień temu wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w okolicach Bochni. Śledztwo będzie prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, podkreśla Mieczysław Siennicki z tarnowskiej prokuratury.
7: Będziemy szczegółowo badać wszelkie okoliczności tego zdarzenia, jak to się stało, że w obecności dorosłych chłopczyk wpadł do tego stawu i kto nie dopełnił obowiązku opieki nad 3-latkiem.
5: Na razie nikomu jeszcze nie przedstawiono żadnych zarzutów. Według dotychczasowych ustaleń rodzice chłopca byli trzeźwi w chwili tego tragicznego wypadku. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej przeciwko likwidacji kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Miasto zdecydowało, że w tym miejscu powstaną bloki TBS-u. Na problem zwrócił artysta kawu przy okazji utworzenia muralu, na którym mistrzyni odbija piłkę tenisową.
8: Widziałam, jak powstawał. Nawet byłam przy tym, jak pan Kwak sobie to zrobił. No piękny jest, robi wrażenie. No i też piękne upamiętnienie. Tylko szkoda, że te korty do likwidacji idą.
9: Mistrzyni Maja Chwalińska, a za nią te chaszcze.
8: Jest kontrast, prawda?
9: Troszeczkę wstyd.
8: Oj, bardzo duży oczywiście. Pełno szkieł, brud. No zaniedbane miejsce.
10: Dał stopę dla pana prezydenta.
11: Że my tu wszyscy jesteśmy bardzo zbulwersowani, ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
9: Być może tu mógłby pojawić się kolejny mistrz.
11: A dlaczego nie?
5: Z protestującymi sąsiadami zaniedbanych kortów tenisowych w Dąbrowie Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Polecą leczyć zęby Jamajczykom dentyści i studenci. Studenci stomatologii z Poznania spędzą na tej karaibskiej wyspie 3 tygodnie. To druga wyprawa ekipy ze stolicy Wielkopolski. Pracy na miejscu jest mnóstwo, mówi organizator wyjazdu Kasper Nijakowski.
12: W zeszłym roku przez ponad 2 tygodnie udało nam się przyjąć ponad 300 pacjentów. Byli to pacjenci z bardzo szerokiego przedziału wiekowego, od kilku lat po bardzo sędziwy wiek pod 90.
5: 8-osobowa ekipa będzie przyjmować w regionie Magati, gdzie dentysta przyjeżdża raz w miesiącu. To dla nas, dla studentów, zetknięcie z zupełnie inną rzeczywistością niż tą, z którą mamy do czynienia w Polsce, mówi uczestnik wyprawy Marcin Spychalski.
0: To będzie duże wyzwanie, to będzie na pewno praktyka nietypowa, inna niż w tych warunkach, które mamy tutaj u nas w Polsce, w wyposażonym centrum stomatologii. Będziemy musieli starać się wyleczyć tego pacjenta przy minimalnych zasobach.
5: Lekarze i studenci na Jamajce będą od 19 czerwca do 10 lipca. Wyprawę współorganizują Stowarzyszenie dla Świata, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Wielkopolska Izba Lekarska. W świętokrzyskich lasach rozpoczął się sezon grzybowy. Po ostatnich opadach pojawiły się pierwsze okazy, dlatego wielu grzybiarzy już o świcie rusza na leśne ścieżki.
10: Chodzi się o świcie na grzyby. Piąta, szósta. To jest fantastyczne. Ja na przykład w zeszłym roku znalazłem takiego 1,5 kilo miał. Olbrzymi, prawdziwy. I co ciekawe, że nie był robaciem.
5: Sanepid w Starachowicach przypomina, że grzybów nie należy zbierać do plastikowych reklamówek. Najlepiej używać do tego przewiewnych, wiklinowych koszy, mówi dyrektor stacji Ewa Druszcz.
13: Pani zebrała grzyby w niedzielę, przyszła w poniedziałek, przyniosła te grzyby w reklamówce w poniedziałek, więc od razu powiedzieliśmy, że no już nie będziemy ich oglądać, ponieważ one się nadają do, że tak powiem, wyrzucenia.
5: O tej porze roku jednym z pierwszych gatunków pojawiających się w świętokrzyskich lasach jest borowik cegla z topory.

0: Reklama.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
5: Legendarna amerykańska marka grilli peletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
4: Tefal. Producent maszynki do domowych lodów w 30 minut. Freezy.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
7: Soczyste burgery. Steki prosto z USA. I egzotyczne dania z całego świata.
8: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
6: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
9: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent maszynki do domowych lodów w 30 minut. Freezy.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
10: Nie żyje kursantka. Tragiczny wypadek na lotnisku w Bielsku-Białej. Wielka akcja polskich służb. Udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Ciężka praca i cierpliwość. W raporcie Maja Chwalińska o French Open.
11: SK Rock. Raport.
10: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Szybowiec runął na ziemię. Raport zaczynamy od tragicznego wypadku na lotnisku w Bielsku-Białej. Nie żyje 38-letnia kursantka. Jej instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
12: Do zdarzenia doszło w trakcie lotu kontrolnego, który przygotowywał do samodzielnych lotów. Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Tak, wewnątrz znajdowały się dwie osoby, kursantka oraz instruktor. I niestety mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarodowymi narządowymi został przetransportowany do szpitala.
10: Mówi Patrycja Pokrzywa z Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. Przyczynę wypadku bada Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych.
13: To jest raport.
10: To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Sukcesem chwali się szef MSWiA Marcin Kierwiński.
14: Mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w Gdyni, w porcie w Gdyni. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
10: A to nie jedyna taka akcja polskich służb w tym roku.
14: Już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków tylko w tym okresie pierwszych 5 miesięcy. Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy.
10: Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. Ukryta była w transporcie cegły elewacyjnej. Trzy osoby są podejrzane o przemyt i o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 20 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy. Ciężka praca i cierpliwość opłaciły. Tak o swoim sukcesie we French Open mówi Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju jest już w Polsce, a jej powrót do kraju obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
15: Los naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Zmieniono nawet jego oznaczenie z klasycznego z cyframi na Lot Maja. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Były okrzyki, kwiaty i podziękowania. Maja jednak szybko przeszła przez tłum, wsiadła do samochodu i odjechała. Potem była konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
16: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką.
15: Teraz przed Mają jednak krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Kto zagra księżniczki Elzę i Annę, a kto wcieli się w inne postaci baśniowego świata? Rekordowy casting w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Do ról w Krainie Lodu Disneya zgłosiło się ponad 500 chętnych. Kierownik castingu Krzysztof Wawrzyniak podkreśla wysoki poziom.
13: Olbrzymie urozmaicenie, jeżeli chodzi o rodzaj głosów, o wiek, o podejście. Bardzo ciekawy materiał dla realizatorów do oceny.
10: Przesłuchania na żywo zaplanowano na 29 i 30 czerwca, a premiera muzykalu Kraina Lodu w marcu przyszłego roku.
17: Pogoda.
18: To co, Kądziu? Masz tę moc?
19: Mam.
20: Błagam cię, kto jak kto? Ale Kądziu?
19: Ale wiesz, kim w tym bałwanem? No bo kim innym tak naprawdę? Olafem?
18: Olaf to bałwan.
19: Tak, dokładnie. No. Svenem?
18: Hanawaldem? Odkaczone. Proszę Państwa, ciepłutki poranek nas przywitał w całym kraju właściwie. Od 11 w Suwałkach, przez 12 w Olsztynie i Białymstoku, 14 w Warszawie, 15 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Tak się to plasuje o poranku. W ciągu dnia temperatury będą wzrastały, ale nie wszędzie, bo na przykład w województwie lubuskim w ciągu dnia już pojawią się burze i opady deszczu i tam na termometrach dojdziemy maksymalnie do stopni 20 w centralnej Polsce, około 21 stopni w Bydgoszczy, 26 w Łodzi. Najcieplej bodajże w Warszawie, maksymalnie dzisiaj do stopni 28 i tak z godziny na godzinę te chmury z zachodu będą zmierzały w kierunku wschodnim. W związku z tym te deszcze i burze być może dotkną dzisiaj większą część kraju.
20: No ale co, skicha się jednak, a może się nie skicha, no ta pogoda.
18: Zobaczymy.
19: Czas pokaże.
17: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
21: Od 6 do 9 w SC Rock.
19: Gungija to było dziękuję, pamiętam.
20: Gungija, powiadasz. Tak. Moje dziecko na pieniądze mówiło Badedon.
18: Proszę Państwa, dzisiaj dzień Agugaga. W związku z tym pytamy o ulubione słowa i teksty waszych dzieciaków, czy też dzieci z waszego otoczenia.
19: Co w raportach?
10: Zapach grilla, dobra muzyka i studenci. Jednym słowem, bachanalia.
19: A to jest trudny wyraz, dobra, dziwny. Bachanalia.
20: Ale ja lubię.
18: Kto nie pije, ten... Kanalia. Tak się śpiewa w Zielonej Górze.

0: Doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
1: Eska Rock.

0: Ja to się w sumie zawsze cieszę, jak słucham tego utworu Kultu, że jednak mam zęby na przodzie ciągle jeszcze. Chociaż znając moja babcia zawsze mówiła o mnie, Chińczyk plątonogi, nogi, to ja potrafię tak wyrżnąć, że zawsze się dziękuję, że poleciała na kolana, a nie na jedynki.
1: Tak, ja też mam jeszcze wszystkie zęby, chociaż połowa to szuflada już wstawiana.
0: No wiesz, no ale są, to nie ma co narzekać.
2: Czyli na bogato. No. Proszę Państwa, dzisiaj celebrujemy Dzień Kaczora Donalda, Dzień Przyjaciela, Dzień Księgowego, ale przede wszystkim mamy Dzień Agugaga. To jest święto celebrujące pierwsze dźwięki i komunikację między rodzicami a niemowlętami. No i nad tym chcielibyśmy się pochylić.
0: Tak, bo jednak każde dziecko wymyśla jakieś bardzo dziwne rzeczy. Na przykład moje dziecko z jakiegoś powodu na pieniądze mówiło badedon. I w ogóle nie wiem, skąd jej się to wzięło, ale uważam, że badedon to jest bardzo spoko i ja wszystkim życzę, żebyśmy mieli bardzo dużo badedonu.
2: Piękna sprawa. Później już jest etap, kiedy dziecko zaczyna składać słowa, później mówi pierwsze zdania. O takie teksty też was pytamy. Moje dziecko mnie rozkłada na łopatki, kiedy zawsze mówię, synu, nie ma wyjścia, musisz to posprzątać. On mówi, tata,

0: mówimy twoim głosem. Ten kawałek, ten kawałek dobrze rokuje.
1: Chciałabym, żeby mówił. Po 2 latach już nie chcę.
2: Dokładnie.
1: Przestań, zamilknij! Evanescence.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu?

0: Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Reklama.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: dzisiaj dzieci w roli głównej na naszej antenie i w naszym programie, ale moje dziecko trochę starsze pyta mnie o te postaci z tej piosenki właśnie hurtu Załoga G. Czy ja wszystkie te postaci oglądałem i pamiętam te, które tam występują w tekście.
1: No i co? To chyba pamiętasz,
0: ja
1: prawda?
0: Pamiętam.
1: Ja też pamiętam.
0: Tylko to
1: Wojtek
0: było takie
1: pamięta?
0: Późne dzieciństwo moje.
2: Większość pamiętam.
0: Większość pamiętasz.
1: No dobrze, dobrze, dobrze.
0: Załoga G kumasz.
2: Tak, oczywiście.
0: Była taka.
1: Super, ale ty się urodziłeś, stary, tak.
0: Właśnie tak. Drodzy Państwo, dzisiaj pytamy o te wasze ulubione słowa i teksty, a właściwie nie wasze, tylko waszych dzieci. No i tutaj pojawia się chyba prawdziwa prawdeńka, posłuchajmy.
3: Jak to powiedział kiedyś ktoś mądry, zapewne rodzic, spieszmy się kochać dzieci, tak szybko zaczynają pyskować.
0: Dużo w tym prawdy.
2: To prawda, dzieci często mają dwie twarze.
1: Patrz, a u mnie zupełnie spoko.
0: Tak,
1: jakby
0: pan,
1: jest
0: proszę,
1: okay.
0: Zobacz, dzieci mają dwie twarze, zobacz co gramy, patrz.
1: A, Linkin Park,
2: ta lepsza jest w nocy.
1: Jak śpią.
0: Kocem przykryta.
1: Jak nie śpią, to nie.
0: Ale poduszki nie wolno tak przytrzymywać za długo.

0: Linkin Park na ich koncertach ziemia potrafi zatrząść się pod stopami i zdaje się, że właśnie o tym też będzie opowiadała Ania Kruszyńska w raporcie Eski Rock, tylko tutaj w zupełnie poważnej odsłonie.
1: Eska Rock. Raport.
2: Zapraszam. Silne trzęsienie ziemi na Kubie wstrząsło magnitudzie 6,2 nawiedziły zachodnią część kraju. Były odczuwalne m.in. w stolicy Hawanie. Epicentrum znajdowało się na Morzu Karaibskim. Lokalne media podały, że nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych, a zniszczenia ograniczają się jedynie do nieznacznych pęknięć na budynkach.
1: To jest raport.
2: W akcji 7 zastępów Straży Pożarnej w nocy doszło do pożaru byłego lubelskiego klubu jeździeckiego. Gaszenie trwało 3 godziny, ale sytuacja została opanowana, mówi Piotr Kołtun, dyżurny Straży Pożarnej w Lublinie.
3: Tuż po północy doszło do pożaru. Na miejscu było 7 zastępów Straży Pożarnej. Po dojeździe pierwszych zastępów cały budynek stał w ogniu, paliły się ściany oraz dach.
2: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Sprawą zajmuje się Komenda Miejska Policji w Lublinie. I jeszcze ostrzeżenia IMGW przed upałami. Alerty pierwszego stopnia będą obowiązywały w centralnej i południowo-wschodniej części kraju. Obejmą większość województwa mazowieckiego oraz część województw łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Temperatura maksymalna może wynieść 30 stopni.
1: SK Rock Sport.
2: Zanim kolejny turniej, krótki odpoczynek. Maja Chwalińska wróciła do kraju po sukcesie w tegorocznym Roland Garros.
4: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
2: Pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Maji Chwalińskiej. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach. Zastal wychodzi na prowadzenie w rywalizacji o Złoto Orlen Basket Ligi. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali w Warszawie z Legią 77-74. Przez większość meczu prowadzili gospodarze, ale ostatnie sekundy należały do gości. Mecz numer 2 i jutro także w Warszawie.
5: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.

0: Dzisiaj, proszę Państwa, celebrujemy Dzień Agu Gaga. Z tej okazji pytamy o Wasze ulubione słowa i teksty Waszych dzieciaków, ale są czasami historie, które trudno słowami wyrazić.
1: Trudno właściwie. Słuchajcie, niemiecki fotoradar zrobił zdjęcie kobiecie z balkonikiem. Kierowca białej furgonetki na ograniczeniu do 30 km na godzinę jechał 42 i kierowcę się upiekło, bo, uwaga, tu cytuję, w decydującym momencie w kadr weszła starsza pani z balkonikiem. Tak tłumaczy policja z Nadrenii Północnej Westfalii.
2: Znaczy tej policji tak się wydaje, że pani weszła w kadr, a tak naprawdę, bo moja mama posługuje się takim balkonikiem, bardzo serdecznie cię, mamusiu, pozdrawiam. Wy nie wiecie, jak te panie potrafią zapierdolić.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklam-

0: korzyści od sklepu. Biedronka.
1: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
9: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: dzisiaj dzień Agugaga, proszę państwa, i w związku z tym zabrakło nam po prostu języka w gębie.
1: Tak, tak, tak, bo ja sobie przypominam teraz, ja najbardziej lubiłam chyba ten etap dwulatka u mojej córki i ona jak miała około 2 lat, to po prostu wygłaszała takie teksty, że powiesiłam w domu taką wielką kartkę, żeby to zapisywać, bo człowiek potem zapomina i jest mu naprawdę strasznie przykro. I jeden z takich tekstów, który uwielbiałam, to było: sprawdzałam palcem, nie mam kataru.
0: No, jest to jakaś metoda, która rzeczywiście może
1: tak
0: rozjaśnić.
1: Mhm.
2: Dokładnie.
0: Zwłaszcza kierowcy w samochodach.
2: Po coś do diagnosty, sama sobie palcem sprawdzisz i od razu wiesz, chora czy nie chora.
1: Właśnie, po co ci laryngolog?
2: No, otóż to. Drodzy państwo, o takie teksty waszych dzieci pytamy. Tutaj jest jeden bardzo interesujący, ja już do niego, o tu jest.
3: Ulubionym i jednym z pierwszych słów mojego syna było swojskiej, podane z odpowiednim akcentem i natężeniem i używane w odpowiednich momentach. Okazało się później słówko kuła, które wywoływało dosyć dużą konsternację członków rodzin oraz klientów supermarketów, tudzież znajomych. Oliwy do ognia dolewali dziadkowie, którzy próbowali dziecku 2-letniemu wytłumaczyć, czy tak się nie mówi, nasilając tylko używanie słowa.
0: I na pewno przyniosło z piaskownicy.
2: Dokładnie.
4: Poranne 6 na 9 w Escero.
2: Gdzie mleko, gdzie mleko? No kuła w tamtej alejce.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Moja ulubiona część programu. Bianka Censori na czworakach wypina pupę zasłoniętą cienkim paskiem. Słuchajcie, zawsze jak widzę stringi, to mam ochotę tak naciągnąć i strzelić.
2: Kończy, nie wierzę, naprawdę?
1: Tak. Przepraszam.
3: Dać potem jakiś efekt.
2: Nie, dobra, okej, słuchajcie. Ja z kolei mam Piotr Stramowski. Jego zegarek za 130 tysięcy złotych raczą się dymkiem i konwersują przez telefon. Ja wreszcie zrozumiałam, dlaczego te zegarki są tak drogie. Nie dość, że palą, to jeszcze gadają przez telefon.
3: No, drogie w utrzymaniu. Z kolei, proszę Państwa, uwaga, ważny dzień w historii Polski. Robert Lewandowski zjadł kebaba i powiedział słowo dupa we vlogu Bagiego. Patrzcie, kilka dni na bezrobociu i po prostu stoczył się.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Reklama.

0: Eskarok Warszawa.
1: Wielogodzinne posiedzenie kapituły i spór o order Orła Białego dla Załęskiego. Szybowiec runął na ziemię. Tragiczny wypadek na lotnisku w Bielsku-Białej. W raporcie Zielona Góra. Wielkie grillowanie zainaugurowało tegoroczne bachanalia.
2: Eskarok. Raport.
1: Siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. Opinia wydana, Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Wczoraj odbyło się wielogodzinne posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię bohaterów UPA. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię, a ten podejmie decyzję w odpowiedzi. W odpowiednim czasie. Nie wiadomo jednak, czy kapituła jest za odebraniem odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, czy przeciwko. Wiadomo za to, że jej opinia ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Donald Tusk próbuje łagodzić napięcia na linii Warszawa-Kijów i apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę.
2: To jest raport.
1: Szybowiec runął na ziemię. Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych bada przyczynę tragicznego wypadku na lotnisku w Bielsku-Białej. Zginęła 38-latka.
4: Niestety tego wypadku nie przeżyła 38-latka. Z kolei 56-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jak udało się nam ustalić, był to lot instruktażowy, a mężczyzna, ten 56-latek, w tym przypadku pełnił rolę instruktora.
1: Mówił Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. To było 10 dni intensywnych szkoleń. WOT-owcy z Polski, żołnierze Gwardii Narodowej stanu Illinois ćwiczyli na toruńskim poligonie. W szkoleniu uczestniczyła setka żołnierzy.
5: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne. Porucznik Łukasz Macias, pierwsza Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Próbowaliśmy połączyć nie tylko taktykę naszą, ale też wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich celem przygotowania sił i środków do tak naprawdę zwalczania sił palcennych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
6: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać w przyszłości.
1: Dodaje dowódca WOT, generał dywizji Krzysztof Stańczyk. Podobne szkolenia mają odbyć się także za oceanem, być może jeszcze w tym roku.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Zapach grilla, dobra muzyka i setki studentów na kampusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wielkie grillowanie zainaugurowało tegoroczne bachanalia. To największe święto społeczności akademickiej w Zielonej Górze.
7: Co dzisiaj ze sobą przyniosłeś na to grillowanie?
8: Kiełbasę, karkówkę, wszystko co niezbędne do imprezy, wiadomo.
9: Dzisiaj na grillu wszystko. To co powinno być. Kolega tutaj grill skręcił. Mamy 2 pakiety brykietu.
10: Mięso, kiełbasa i kurczak. Mamy warzywka, cukinia, cebula i papryka.
7: Przygotowane jesteście?
10: My co roku. Co roku.
7: Ta gitara, no to będzie grane.
8: Tak, będzie grane, jest grane. Dla integracji, też żeby coś dobrego zjeść, się pobawić.
11: Biorę udział dzisiaj w tym grillowaniu, dlatego że mamy piękną pogodę, jest studenckie święto, czyli trzeba świętować. Jestem tutaj ze swoją ekipą, grillujemy.
1: A finałem święta studentów będą koncerty, które odbędą się 12 i 13 czerwca.
0: Pogoda.
12: Słuchajcie, wiem, to wam powiem. Przez lata jedną z głównych atrakcji imprezy bachanaliowej w Zielonej Górze był zjazd na byle czym. I to było świetne przystosowanie do pierwszego auta, które potem student nabywa.
13: Okej. Ja tam słyszałem, że jedną z głównych atrakcji to była zawsze obecność pana Wojtka.
14: Ależ oczywiście, że tak. A ja jednak słyszałam, że jedną z atrakcji to było posnucie się po piwnicach, ale spoko.
12: No zależy, u kogo w piwnicy człowiek wylądował.
14: No, widzisz, to różnie bywało. Fajne, tam są miłe piwnice, ja tam byłam.
12: Tak, takie przytulne. No, ale jest taki stan, już, w którym człowiek się znajduje, że każda posadzka cię przyjmie. Proszę państwa, jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj w ciągu dnia będzie bardzo różnorodnie w naszym kraju, bo na przykład w Warszawie maksymalnie do stopni 28, w Łodzi 26, ale na zachodzie naszego kraju, w związku z tym, że będą tam się pojawiały jako pierwsze chmury deszczowe i burzowe, w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim maksymalnie do stopni 18, Wrocław i Opole około 22, no i później ten deszcz i te burze być może będą zmierzały w kierunku wschodnim, więc wieczorem już na flance wschodniej też może popadać.
13: Ale od rana chłodnawo, o tym wspominaliście, wspominaliśmy i państwo reagujecie.
15: Hej, mówicie, ciepły poranek nas powita od 11 do 14.
0: Co ty na to, Ziętara? Łupał, nie?
14: No ja jak, ale błagam o 6 rano, żeby było 14, nie jest źle.
13: Będzie lepiej.
15: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SROK.
13: Lepiej nie mówić.
14: My dzisiaj o tekstach, które mówią wasze dzieci. Moje dziecko mówiło: moje nogi martwią się, że idą spać.
12: O, proszę bardzo. Proszę państwa, w tej godzinie też rozpoczniemy kolejne rozdawnictwo w kwestii zespołu Kings of Leon.
13: Co w raporcie?
1: Wielkie szczęście w Kielcach. Na świat przyszły trojaczki.
13: Przyszły, na nogach przyszły.

0: Marchewkowe pole, czyli ścieżka dźwiękowa do filmu o dwóch takich, co ukradli księżyc rysunkowego od grupy Lady Punk, która to grupa niejedno dzieciom już czasami ze sceny pokazała.
1: O, to prawda jest akurat, co mówisz my dzisiaj o dzieciach i o tych najbardziej zwariowanych tekstach. I tyle mamy telefonów i tyle mamy wgrań na Messengerze, że o rany.
2: No to proszę bardzo, z okazji Dnia Agugaga pytamy, jakie teksty, jakie słowa waszych dzieciaków, dzieciaków z waszego otoczenia zapadły wam w pamięć?
3: Inteligentne dzieci, nieutopione jeszcze w XXI wieku, potrafią dobrać słowa lepiej niż językoznawcy, no bo przecież nie jedziemy do mechanika, żeby nam zmechanikował samochód. Nie wzywamy hydraulika, żeby nam zhydraulikował odpływ. Dlatego uważam, że słowo, które tytuł, jaki dostałem od syna, wymieniając uszczelkę brzmiący naprawnik, było typowe w punkt.
1: Fantastyczne, bardzo mi się to podoba. To jest absolutne mistrzostwo świata. Ja zawsze mówiłam na przykład, do czego służy łopata. Do łopatania, przecież to jest logiczne.
2: Albo do łopatowania, oczywiście, że tak. Kto jeszcze z państwa ma ochotę?
4: A propos tekstów dzieci, mój syn kiedyś zwrócił się do swojego młodszego brata. Ty weź się nie kompromisuj. Pozdrawiam, synu.
1: My się kompromisujemy codziennie od 6 rano.
2: Otóż to.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Oj, dobrze rokuje, dobrze. Słuchajcie, Nothing But Thieves. Był taki czas, że byłam absolutnie w ogóle zachwycona tym zespołem i jakoś dawno nie słyszałam. A teraz, proszę bardzo, nowinaczka Evolution.
0: A weź ty się nie kompromisuj.

0: setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
0: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga Cień objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Reklama.

0: Shreku drugim, zdaje się, ten numer też się pojawia. Znaczy, pojawia się na pewno, tylko nie wiem, czy w drugim, czy w pierwszym.
1: On się na pewno pojawiał.
0: No, proszę.
1: Czekaj,
2: w pierwszym, jak on ruszał
1: nie
2: później.
1: W Strażnikach Galaktyki,
2: zdobywać
1: tylko...
2: tą. Fionę.
1: W Torze się też pojawił.

0: Fiona Thor, nie, w ogóle świetnie nam idzie, absolutnie. Ja przed chwilą sobie dolałam kawę i przypomniałam sobie, jak bardzo fajnie moje dziecko kiedyś mówiło, zamiast dolejesz, mówiło dolasz. I ja mówiłam na to dolam. I bardzo długo to funkcjonowało w naszej rodzinie. Dolasz, dolam. Tak.
1: A co u Państwa? Jakie macie wspomnienia?
2: Moja młoda na smoczek mówiła wala. Skąd to się wzięło? Nie mam pojęcia. Ale do dzisiaj, jak idziemy i widzi Dziusia ze smoczkiem, to mówi, o patrz, dalej ciąga wała.
3: A twoja młoda co mówiła?
4: Dzień dobry. Moja córka, będąc czterolatką, kiedy byliśmy za granicą na wakacjach i ktoś do niej mówił thank you, nie wiedzieć czemu odpowiadała harcik. Dorosła, tłumaczyła, pytaliśmy, czy wytłumaczy, dlaczego, skąd się wzięło harcik, nie wiadomo do tej pory. Ale słowo zostało na zawsze.
0: Świetne, słuchajcie, wiecie co, no to harcik.
3: Prawda to, jeszcze mamy petardę.
5: Moja córka kiedyś zachorowała i nie mogę nigdzie wejść, bo mam zapalenie nietoperza. Oczywiście miała zapalenie pęcherza.
6: 6 na 9 w Esterok.
0: Zupełnie jak z Osborne.
1: Chińczycy lubią to.

0: Wiecie co, ja tak patrzę na te nazwy dźwięków, które tutaj sobie, że tak powiem, kombinujemy i to jest naprawdę fantastyczne. Wała, kutan, kokoan, jojajta, jojta, jojta. Bardzo fajne te wymyślone słowa przez wasze dzieci.
1: Właściwie z Aśką rozmowy codziennie tak wyglądają.
0: Super, dzięki stary.
1: Nie ma sprawy młoda. Proszę państwa, dzisiaj też my dajemy coś od siebie. Dajemy od siebie na przykład bilety na koncert zespołu Kings of Leon. Ten już 17 czerwca w Łodzi. Mm-hmm. Tak, w Łodzi?
2: Tak, pod Warszawą.
1: Atlas Arena. No tak, dwie godzinki. W Atlas Arenie w Łodzi podwójne zaproszenie mamy dla państwa. W związku z tym, że dzisiaj sobie wspominamy te teksty waszych i nie tylko waszych dzieciaków, to może pójdźmy w tym kierunku i poprosimy was, żebyście przekonali nas do tego, że takie zaproszenie należy się wam, ale przekonajcie nas po dziecięcemu.
0: Ja się trochę boję tego, ale myślę, że będzie naprawdę zabawnie. W związku z tym czekamy na waszym messengerze, na wasze dziecięce prośby o bilet.
3: Ta-da. Poranne 6 na 9 w SC Rock.
2: Wojtku, teraz.
1: Ta-ta-daj.
3: Autopromocja.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie oceniam. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
3: Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Birbieckiej. Po blisko 4 miesiącach prokuratura jest gotowa do przedstawienia pierwszych zarzutów. Przesłuchanie ma odbyć się dziś w prokuraturze okręgowej w Radomiu. A chodzi o dramatyczne wydarzenia z 14 lutego. 17-letni Dominik Chowój pomagał kobiecie z dziecięcym wózkiem wysiąść z pociągu. Do składu jednak nie wrócił. Drzwi przytrzasnęły mu rękę i wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłonie. Czarna seria nad wodą. Od 1 kwietnia utonęła w Polsce 41 osób, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tylko w czerwcu życie straciły 3 osoby. To stanowczo za dużo, przyznają ratownicy wodni. Jak mówią, jedna nieprzemyślana decyzja nad rzeką czy jeziorem może kosztować życie.
7: Dużo to jest mało powiedziane. 40 istnień ludzkich, które zostały w wodzie.
8: Te najczęstsze błędy popełniane nad wodą.
7: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
6: Mówi Roman Guździoł z WOPR-u w Bydgoszczy. W ubiegłym roku utonęło prawie 300 osób.
5: To jest raport.
6: I jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 93 grosze, benzyny 98 6,57, a oleju napędowego 6 zł 45 groszy. To oznacza, że cena maksymalna wszystkich rodzajów paliw spadła w porównaniu z poniedziałkiem.
5: SK Rock Sport.
6: Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja pomarańczowych wygrała 2-1 z debiutującym na mundialu Uzbekistanem. Z kolei Francuzi wygrali 3-1 z Irlandią Północną. Towarzyski mecz wygrała też Hiszpania, która 3-1 pokonała Peru. A początek mistrzostw w czwartek. Asseco Resovia Rzeszów wycofała się z europejskich pucharów. Siatkarze z Podkarpacia zajęli w tym sezonie 4. miejsce, premiowane grą w Pucharze CEF. Klub wycofał się jednak z rozgrywek i chce skupić się na lidze i Pucharze Polski.
3: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski.

0: Ciekawe, jak mówił Tomas Radzi, jak był mały, też na pewno coś zmyślał, tylko po włosku.
1: Mamma mia. Makaroni, peperoni, calzone.
0: Na pewno
1: calzone.
0: Tak mówił. Mama, na pewno.
2: Mamma mia, tak się z nią mijał w drodze do kuchni.
1: Tak.
2: Drodzy, dzisiaj rozdajemy Państwu zaproszenia na bardzo fajne koncerty, na bardzo fajny koncert Kings of Leon w Łodzi, to już ustaliliśmy. Dzisiaj także mówimy językiem trochę dziecięcym i dlatego prosiliśmy Państwa, żebyście językiem dziecka poprosili nas o te bilety.
0: No i trochę się dzieje, proszę bardzo.
3: Kochane radio, byłam grzeczna prawie zawsze, nie kłóciłam się z nikim przez kilka minut, no i zjadłam dzisiaj ładnie śniadanie, więc może w nagrodę dostanę bilety na Kings of Leon. Dziękuję.
0: Tak trochę brzmiało jak taka spowiedź w ogóle.
1: Dobrze, jak dziecko, które przekonuje.
0: Proszę, zamiast pokuty proszę o bilety.
2: Sprawdzamy dalej.
4: Bileciki z chęcią bym do Łodzi dostał, a w najzwyczajniej w świecie daj bileciki, daj. Będę grzeczny.
0: Daj.
2: Ale to jest też taka klasyka, nie? Najpierw daj, a później będę grzeczny. A nie, że najpierw będę grzeczny, a później zasłużę na bilety.
0: Absolutnie. Jeszcze powinno być, chcesz bilety zaraz.
2: Dokładnie. Sprawdźmy jeszcze tutaj. Ale, Jezus, rozejrzałem się, czy nie ma tu mojego dziecka. Nie ma.
0: Dajcie
1: spokój. No rzeczywiście,
0: spokój.
1: Ta twoja 21-letnia córka mogłaby tak prosić.
5: Poranne 6 na 9 w SCRO.
2: Drodzy Państwo, Messenger Eski Rok cały czas do Waszej dyspozycji. Poproście nas jak dziecko o bilety na Kings of Leon. Czekamy.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
10: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
11: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Teraz nam się przypomniały, słuchajcie, wszystkie możliwe wymuszania naszych dzieci. Potem daj, ale mamo, ale proszę, ale mamo, ja będę grzeczna. I jest po prostu jedna wielka awantura. No i takich właśnie przekonywań biletem mamy od was mnóstwo.
1: Daj mi, ja dam ci 5 zł. Też próbuję moja, w ten sposób mnie jeszcze próbuję
0: przekupić. Ale ona cię próbuje przekupić, żeby ci dać pieniądze?
1: Tak.
0: Pindzyla ci chce dać?
2: To daj 2 dychy, a ja ci dam 5 zł.
1: No właśnie.
2: Świetna jest, dobra.
1: Tak to działa. Drodzy państwo, przekonajcie nas głosem dziecka, albo inaczej, jak dziecko, żeby to w wasze ręce trafiły bilety zaproszenia na Kings of Leon.
3: Nie chcę te bilety, daj mi je, dawaj, ja nie chcę.
4: Prośba o bilety w stylu mojej córki. Ja chcę takie bilety.
3: Dzień dobry, ja chciałem prosić o bileciki na koncert Kings of Leon Dworsi, bo ja już mama chciałbym jeszcze moją młodszą siostrę zabrać, a ona bardzo ich lubi. Nie była do końca grzeczna, ale ja jestem dobry dla ciszek i chcę ją zabrać. Proszę.
1: Ale to ten z epoki lodowcowej prosił chyba.
2: Dla nim doskonały.
1: Drodzy państwo, jest zwycięzca i bilety powędrują do tego oto pana, właśnie do tego oto dziecka.
5: Te bileciki, to czemu ja nie mam? Wszyscy mają, Zosia, Krzysiu ma i nawet Bozenka się nie ma i też te bileciki.
2: Jacusiu, to dla ciebie. Słuchajcie, wiecie co jest najgorsze dzisiaj?
0: No.
2: Człowiek przychodzi, chce sobie odpocząć od dziecka w pracy.
0: A co zobacz, w przedszkole. No, dokładnie, właśnie tak. I nawet Bozenka ma, wiesz?
6: 6 na 9.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Patrycja Markowska radzi Skolimowi mniej używek. No i podobno Skolim alkohol już odstawił, żeby się schłodził.
2: Tymczasem Jakub Rzeźniczak uprzejmie wyjaśnia, że nie uprawia seksu przy teściowej. Normalnie idziemy do sypialni i wtedy teściową biorą za sobą.
3: Odcinamy się ciach, ciach, ciach. Roxana Węgiel i Kevin Mgley wyprowadzają się z gniazdka na Woli. Może ich prąd wykopał z tego gniazdka, no.
0: To jest jakaś porażka.
4: Aż mieciory przeszły.
5: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
6: Media Expert Days w sklepach i na

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.
6: Zginęły 2 osoby, są zarzuty dla sprawcy tragicznego wypadku w Ząbkach. W raporcie Kraków i kulisy poszukiwania kandydata KO na prezydenta Zoja, Mija i Liwia, trojaczki w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka.
7: SK Rock. Raport.
6: 8, Anna Kruszyńska, zapraszam. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w których zginęły 2 osoby. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna?
8: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Z ustaleń śledczych i z nagrań, które pojawiły się w sieci, wynika, że mężczyzna próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa. Doprowadził do zderzenia z innym autem, którym jechało 3 mężczyzn. 2 zmarło w szpitalu, 3 cały czas walczy o życie. Kierowca przewozu osób był trzeźwy, nie był wcześniej karany i posiadał wszystkie niezbędne uprawnienia.
7: To jest raport.
6: Teraz kulisy poszukiwania kandydata KO na prezydenta Krakowa i szczegóły, do których dotarli nasi dziennikarze. Decyzja już zapadła. Nieoficjalnie dowiadujemy się, że kandydatką będzie senator Monika Piątkowska. Rafał Sonik w ostatnich dniach rzeczywiście dostał propozycję startu w wyborach na prezydenta Krakowa, ale jak wynika z naszych informacji, nie przyjął jej. Mimo to jego nazwisko trafiło do mediów jako prawdopodobnego kandydata KO i PSL. Dziś po odmowach kandydatów profesorskich i niejasnym zachowaniu Sonika padło właśnie na Monikę Piątkowską. Poszukiwania kandydata prowadziła przede wszystkim warszawska centrala partii. Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum KO stanęła przed jednym z najtrudniejszych politycznych zadań ostatnich miesięcy. Chodziło o kandydata, który nie tylko powalczy o prezydenturę Krakowa, ale przede wszystkim pozwoli odciąć się od porażki dotychczasowego prezydenta miasta. Są pieniądze dla ratowników wodnych, którzy działają w Małopolsce. To 400 tysięcy złotych z kasy województwa. Pomoc trafi w sumie do kilku WOPR-ów z tego regionu, mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.
9: Wszystko zależy od priorytetów danego WOPR-u, bo czasami to jest na bieżące wydatki, czasami to jest na zakup jakiegoś ważnego sprzętu, czasami jeszcze na jakieś dodatkowe wydatki związane bezpośrednio z akcjami ratunkowymi.
10: Dostaliśmy w tej chwili wsparcie, to jest kwota 10 tysięcy, to jest przeznaczone na skafandry nowe, żeby ratownik bezpiecznie do tej wody mógł wejść, kamizelki asekuracyjne czy buty.
6: Dodaje Grzegorz Danek z Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych. Samorząd Województwa Małopolskiego wodnym ratownikom już od kilku lat pomaga. Od 2013 roku do małopolskich grup WOPR trafiło już ponad 4 miliony złotych.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Na koniec potrójne szczęście w Kielcach. W Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka na świat przyszły trojaczki. To dziewczynki Zoja, Mija i Liwia.
11: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, no jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem trzy dziewczynki. Urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
6: Mówi dr Rafał Szpak, dyrektor placówki. Teraz dziewczynki znajdują się pod opieką neonatologów.
11: Są w stanie stabilnym. Myślę, że będą się przez pewien czas bardzo fajnie rozwijać, aż wreszcie szczęśliwie opuszczą nasz szpital.
6: To pierwsze w tym roku trojaczki w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka.
12: Zoja, Mija i Liwia. Dlaczego tak krótkie imiona? Żeby łatwiej je było zawołać. I teraz mama woła: dziewczyny!
13: Pogoda.
14: Teraz sobie wyobrażacie, jak one wszystkie zaczną po prostu strzelać tymi śmiesznymi tekstami? Mm-hmm. Weź to zapamiętaj teraz, mm-hmm. Która powiedziała co.
15: Współczujemy wam, drodzy rodzice.
16: I życzymy dużo sukcesów. Proszę państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, no to tutaj dzisiaj całe spektrum możliwości, bo na termometrach zobaczymy od 17 stopni na zachodzie naszego kraju, przez 23 we Wrocławiu, 26 w Katowicach i Krakowie, maksymalnie w Warszawie do stopni 28, ale też do tego wszystkiego dojdą opady deszczu, które będą się przemieszczały od zachodu w kierunku wschodnim i tak w ciągu dnia te chmury sobie będą po kolei się przemieszczały i będą przynosiły nam opady oraz burze.
15: Dzisiaj, drodzy państwo, mamy Dzień Przyjaciela. Jak wiadomo, tylko męska przyjaźń jest coś warta.
17: Kol mówi, że tylko męska przyjaźń jest coś warta. Że cały świat jest jedno wielkie gówno. A oprócz moczu.
18: Stylista.
19: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
14: Że męska tylko naprawdę, a ja...
15: Uważam, że nie ma czegoś takiego jak przyjaźń między kobietą a mężczyzną. Prędzej czy później prowadzi to w jednym kierunku.
16: Aśka, chłopie, daj spokój. No.
15: Co w raportach?
6: Uczniowie z Dąbrowy Górniczej pękają z dumy i liczą na spotkanie z Mają Chwalińską.

0: Maj był wyjątkowo zimny, jaki będzie czerwiec, nie wiadomo. Na razie zdaje się pan Wojtek zapowiadał, że ochłodzenie lezie
1: tu do nas. Panie
0: Wojtku,
1: weź pan zweryfikuj naprawdę to, co mówisz do nas.
2: Dobrze.
1: Troszkę przylezie, bo będzie ciepło, tak?
2: Tak,
1: dziękuję.
2: Zrobię.
0: Plosę mi się poplawić.
1: Plosę.
2: Dobrze, proszę państwa, dzisiaj Dzień Kaczora Donalda, Dzień Przyjaciela, Dzień Krzegowego, Międzynarodowy
0: Czego?
2: Dzień
0: Krzegowego?
2: Tak? I Dzień Agugaga. Czyli dzień, w którym wspominamy pierwsze dźwięki, pierwsze słowa naszych dzieciaków.
1: Ale lepiej czekaj. Mu poszło, przepraszam, Agugaga niż Krzęgowe.
0: Dzień Krzęgowego to się nazywa inaczej Buchaltela.
2: A państwo? W radiu nie widać, ale to środkowy palec jest coraz bardziej wysunięty.
0: No to słuchamy.
3: Ja chciałbym się przedstawić, że moja córka, jak miała tam parę lat, nie wiem, czy cztery, to mówiła Quattrocento, ale to była nazwa samochodu polskiego, znaczy może nie polskiego, ale Fiata w każdym razie i nazywał się Cinquecento.
4: Moje dziecko zrobiło aferę na całą chałupę, że chce Coco Am i cała rodzina próbowała się zorientować, o co chodzi. Dopiero jego młodszy brat, wyjmując wszystkie słodycze po kolei, odkrył, że Coco Am to ptasie mleczko.
5: Moja córka obecnie 2,5 roku nie wypowiada początków słów. Przyjechałam kiedyś po nią do żłobka z nowym kapeluszem. Zobaczyła ten kapelusz i na całą szatnię. Mamo, piłaś? Modliłam się tylko, żeby żadna z cioci tego nie usłyszała.
1: Ja przepraszam, ja chciałam jeszcze wrócić do tego Quattrocento na Cinquecento. Tak sobie myślę, może tak naprawdę to Cinquecento w rodzinie było po prostu bardzo owłosione.
6: 6 na 9 SEO. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Pierwszy raz Wojtek się załamał.
2: Cinko. Cinko cię na antenie.
1: Wykończyłam Wojtka Góralskiego.
0: Laćcie sobie sami. Paul McCartney teraz. U nas. Come inside.

0: Dzień dobry. Mój syn w garażu, jak mi pomagał, to zawsze mówił zamiast śrubokręt, siukropęt. A córka, jak była na kogoś zdenerwowana, to mówiła, bludna jesteś.
1: Reklama.
2: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochasz.

0: Ale Kondzie, błagam cię, nie zachowuj się.
1: To nie ja. To naprawdę nie byłem ja. Drodzy Państwo, dzisiaj mówimy językiem waszych dzieci, naszych dzieci, ulubione słowa i ulubione teksty dzieciaków dzisiaj sprawdzamy.
2: Tak jest. Ja pamiętam, jak mój syn zaczął mówić na wszystkie rzeczy różnymi swoimi słowami. Na przykład zupa pomidorowa to była zupa piwowa.
0: O!
2: Smakowało od razu lepiej.
1: Czego robiłeś?
0: Właśnie.
2: Z makaronu. No i też jakby w momencie, kiedy ja zapytałem, synu, dlaczego to zrobiłeś? I on zaczął odpowiadać, pomyślałem, że można.
1: No dokładnie.
0: No ale bo to
2: weź z tym dyskutuj. Stałe
0: ale dobre to... powiedzenie, jeżeli czegoś nie wolno, ale bardzo się chce, to można.
1: Czyli jeżeli coś nie jest zakazane, to jest po prostu dozwolone.
0: Oczywiście,
1: normalna
0: tak,
1: rzecz.
0: No.
1: A jak tam u Państwa?
3: U mojej niespełna 5-letniej córeczki logiczne myślenie wygląda w ten sposób. Jeżeli mówi się załóż, założyłam, przymierz, przymierzyłam, no to dla niej oczywiste jest, że skoro zdejmij, to zdejmiłam.
0: No ale przecież logiczne.
1: Oczywiście, tak. I jeszcze jedno logiczne, nasz faworyt.
4: Moja córka całkiem niedawno dopiero nauczyła się wymawiać fy. Wcześniej zamiast fy było hy. Więc wszyscy się za nami oglądali, kiedy widziała coś brzydkiego i zamiast o fuj było o...
5: 6 na 9 w Esterok.
2: O cholera!

0: 8:30 na zegarach. Do rozważań na temat tego, jak mówiły bądź mówią wasze dzieci, sobie jeszcze dzisiaj wrócimy, ale teraz poważne tematy. Jania Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Do 37 osób wzrosła liczba ofiar najsilniejszego od pół wieku trzęsienia ziemi na Filipinach, poinformowały lokalne władze. Wstrząs o sile 7,8 nawiedził wczoraj wyspę Mindanao na południu kraju. Wymusił też ewakuację 20 tysięcy osób. 4 osoby są zaginione. Trwa przeszukiwanie gruzów.
1: To jest raport.
2: Opinia wydana. Decyzja prezydenta w sprawie odznaczenia Wołodymyra Zełenskiego w odpowiednim czasie. Takie informacje po wielogodzinnym posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego przekazał rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Rząd tymczasem próbuje studzić emocje na linii Warszawa-Kijów. Premier Donald Tusk apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Powinno do niej dojść jak najszybciej, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednocześnie krytykuje decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
3: My jesteśmy po dobrej stronie mocy razem. Nie można takich decyzji podejmować, bo one nie zostaną bez śladu i bez konsekwencji. Dlatego warto, żeby to wezwanie premiera Tuska o tym, żeby prezydent Nawrocki porozmawiał szczerze z prezydentem Zełenskim, został jak najszybciej zrealizowany.
2: Wniosek o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego złożył prezydent Karol Nawrocki. I jeszcze Nowy Jork. Donald Trump wygwizdany w słynnej hali Madison Square Garden. Prezydent USA pojawił się na meczu finału NBA i wywołał spore zamieszanie. Z powodu wizyty i względów bezpieczeństwa zrezygnowano ze strefy kibica przed budynkiem, a fani koszykówki potrzebowali kilku godzin, by przejść przez wszystkie kontrole i dostać się na trybuny. Gwizdy pojawiły się przed samym meczem w czasie hymnu, kiedy na telebimach pokazano Trumpa.
1: SK Rock Sport.
2: Czas na rozstrzygnięcia w Orlen Basket Lidze. W pierwszym meczu finału Zastal Zielona Góra wygrał z Legią Warszawa, a dziś pierwszy mecz w rywalizacji o trzecie miejsce. O 19:00 Arka Gdynia podejmie Dziki Warszawa. Jest porozumienie w Krakowie. Wisła Kraków dogadała się z Wieczystą, by Beniaminek Ekstraklasy rozgrywał mecze na stadionie Białej Gwiazdy. Obiekt Wieczystej nie spełnia wymogów. Umowa w tej sprawie ma zostać podpisana za 2 tygodnie.
4: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w SC Rock.
5: SK Rock!

0: Hej, utwór Bez ruch, czyli stan, którego większość dzieci nie zna.
1: Dobrze!
2: Dobry jest,
1: kombinował,
2: dobry.
1: Kombinował i no. Wykombinował.
0: Przecież dzieciaki nam tak śpią, to się tak wiercą i kręcą, że zajmują całe wielkie łóżko dla dorosłych.
1: A spadło ci kiedyś dziecko z łóżka?
0: Pomidor.
1: A wypadło ci z wózka?
0: Nie z wózka, nie. Nie, ale z rąk pomidor.
2: Pamiętam, kiedyś założyłam Agacie taki kombinezonik taki na zimę i myślę sobie, posadzę ją na chwilę na kanapie, to akurat założę, bo tyle jak ją posadziłam, to ona zjechała w takim w ogóle ułamku sekundy, tak zdjął na tym kombinezoniku i myślę, Jezus Maria, cała była, zdrowa.
0: No, bo to już się podobno nie da tak łatwo zepsuć. Tak słyszałem kiedyś na Sorze, ale wolę nie ryzykować.
1: Ale to po latach wychodzi, to po tobie słychać tak naprawdę.
0: Dziękuję.
1: Drodzy Państwo, ulubione słowa i teksty waszych dzieci?
3: A wiecie, co to jest jebot według mojej córeczki? Wielbłąd. A!
4: Mój starszy syn kiedyś stanął w kuchni przed szafką, pokazał na nią palcem i zaczął bardzo głośno wołać, patrząc na tatę. Kuta tata, tata da. Zorientowaliśmy się po jakimś czasie, że kuta tata to po prostu czekolada.
5: Moje dziecko któregoś razu woła: mamo, mamo, złamałam sobie kręgosłup w kolanie.
1: Ale jak to boli, kręgosłup w kolanie.
2: Daj spokój w ogóle, klasne to.
1: Helosik, to jeszcze jeden i znikamy.
6: Słuchajcie, moja teściowa jest bardzo pobożną osobą i w grudniu zawsze mojego syna zabierała na nabożeństwa rano i pewnego dnia mój syn wstaje i mówi: tata, ja już nie chcę chodzić na tortury. Ja mówię: jakie tortury? Zaczynam przestawiać te literki, no i się okazało, że to nie tortury, tylko rorady.
0: No, ale w sumie to...
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie: kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Reklama.

dawno, dawno temu z młodszym bratem graliśmy w Państwa Miasta. Przyszła litera L, zawód. No i mój braciak ładnie wpisał, że jest kto? Lokotomotywiarz. No ten, co prowadzi z pociąg, nie?

0: Wojtku, proszę, coś błyskotliwego na dzień dobry.
1: Tak, bardzo proszę, może opowiemy Państwu jednak, jak malowałeś te łazienki niedobrze już w takim razie może nie.
2: Nie, skupmy się na dzieciach. Dobrze. Rozmawiamy sobie, proszę Państwa, o dzieciach. To mogę by taką historię, którą sobie też przypomniałem. Kiedyś moja żona mówi, za dużo makijażu może spowodować efekt maski. A mój syn, taki w samochodzie? A Państwa dzieci?
3: Jako, że nie mam swoich dzieci, to powiem Wam, jakie były dwa teksty, które pamiętam, które ja mówiłem. Pierwszy to jest w tramwaju na końcu wagonu były takie blachy z numerem tramwaju, a z drugiej strony miały napisane, do której zajezdni zjeżdżają. I mamusia się kiedyś mnie zapytała, co tu jest napisane. No to ja odpowiedziałem, hipopotam wpadł do błota. A drugie, to tak mówiłem na księżyc i na brzuch mojej ciotki, która była w ciąży. Jojta, jojta, bach. Czyli oznaczało to tylko i wyłącznie piłkę.
1: Słuchajcie, to jeżeli, ja już będę wiedziała, że jeżeli ktoś z was przyjdzie do domu i powie jojta, jojta, bach,
2: to znaczy, że był gol wieczorem strzelony.
1: Oto to.
2: No, to znikamy.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Dzień dobry. Ja może nie o swoich dzieciach, bo jeszcze nie mam, ale o swoim tekście. Ponieważ jak byłem mały, to w mojej małej główce, wśród moich małych myśli powstało coś, co jest używane do dzisiaj u mnie w rodzinie na co dzień. Mianowicie u mnie nie jedzie się do domu, nie wychodzi się z wydarzenia, nie kończy się, kiedy wracamy, kończymy imprezy i tak dalej. Mianowicie jedziemy na MON. Jedziemy na MON i wtedy jest koniec.
1: No to słuchajcie, no to jedziemy na MON?
2: Jedziemy na MON i będzie koniec. Na MON.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: No, długo jeszcze będziecie siedzieć?
5: 15 lat, ale będę apelował.
3: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
14: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
15: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
16: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spinak.
14: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
17: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
18: Grilluj inaczej. Burgery i kofty z łososia. Szybko, wygodnie, smacznie. Suempol. Odkryj ryby na nowo.
19: Dom z ogrodem?
2: Tak.
19: Bez kredytu?
2: Tak.
19: W Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
3: Reklama.
4: Monika Piątkowska, kandydatką KO na prezydenta Krakowa. Za chwilę szczegóły. Dziś zarzuty w raporcie dramatyczny wypadek kolejowy w Woli Bierwieckiej. Pękają z dumy uczniowie z Dąbrowy Górniczej. Liczą na spotkanie z Mają Chwalińską.
15: SK Rock. Raport.
4: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie biznesmen i kierowca rajdowy Rafał Sonik, ale senator Monika Piątkowska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. To nieoficjalne ustalenia naszych dziennikarzy. Choć Sonik był wymieniany jako pewny kandydat tej formacji, według informacji naszych reporterów nie przyjął jej. A na linii Mateusz Chłystun, który zna szczegóły. Mateuszu, jakie są kulisy tej decyzji?
6: Poszukiwania kandydata prowadziła warszawska centrala partii. Krakowskie struktury koalicji miały w tej sprawie de facto niewiele do powiedzenia. Rafał Sonik oczywiście otrzymał propozycję startu w wyborach, ale nie przyjął jej. Rajdowiec i biznesmen nie wykluczył jednak, że będzie ubiegał się o urząd za 2 lata. W centrali partii, jak słyszymy, panuje przekonanie, że lokalne struktury nie powinny samodzielnie wybierać kandydata, bo to one odpowiadają za porażkę prezydentury Miszalskiego. Według naszych rozmówców koalicja postawiła więc na Monikę Piątkowską, bo ma świeży mandat, wygrała wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie i jest rozpoznawalna w mieście. Jej atutem ma być też to, że jako czynna polityk może natychmiast wejść w kampanię wyborczą.
15: To jest raport.
4: Jest przełom w śledztwie. W raporcie wracamy do dramatycznego wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Po blisko 4 miesiącach prokuratura jest gotowa do przedstawienia pierwszych zarzutów, a chodzi o wypadek, w którym 17-letni Dominik stracił nogi. Jak dowiedziała się nasza reporterka, przesłuchanie ma odbyć się dziś w prokuraturze okręgowej w Radomiu. Na linii Anna Badowska. Aniu, czy wiadomo, kto i za co odpowie?
7: Śledczy na razie nie ujawniają jej tożsamości ani dokładnej kwalifikacji czynu. Decyzja to efekt wielomiesięcznego postępowania. Przypomnijmy, 17-letni Dominik Hołuj pomagał kobiecie z dziecięcym wózkiem wysiąść z pociągu. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę i wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Prokuratura oparła swoje wnioski na nagraniach z monitoringu, zgromadzonej dokumentacji oraz opinii biegłych. Ważnym kontekstem także w tej sprawie jest niedawno opublikowany raport Urzędu Transportu Kolejowego, który wykazał 24 nieprawidłowości w kolejach mazowieckich. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.
4: Dodajmy, że Koleje Mazowieckie wniosły zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, jednak większość z nich nie została uwzględniona.
20: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Pękają z dumy, liczą na spotkanie. Takie są nastroje w Szkole Podstawowej nr 29 z oddziałami sportowymi w Dąbrowie Górniczej, do której chodziła Maja Chwalińska. Uczniowie są pod wrażeniem jej dokonań. 24-letnia finalistka turnieju wielkoszlemowego French Open w błyskawicznym tempie dołączyła do największych gwiazd kobiecego tenisa.
21: Jesteśmy jakby podekscytowani tym, że możemy się kształtować na jej doświadczeniach.
22: Daje nam dużo sportu, którego możemy się nauczyć.
23: Czego można się od niej nauczyć?
22: Trzeba zawsze dążyć do celu i nie rezygnować z marzeń.
21: Możemy też coś osiągnąć i na przykład robimy to dla naszych bliskich, dla wszystkich.
24: Warto wierzyć w ludzi, żeby się nie poddać przez to, że nikt w nią nie wierzy. Tak,
21: na przykład, żeby nie oceniać kogoś, bo może ktoś w przyszłości zostać jakimś mistrzem, by nadal inwestować w tą osobę, bo może ona coś zrobi, że będzie najlepsza.
4: Na SP29 w Dąbrowie Górniczej odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
3: Pogoda.
4: Dziś pogodnie i ciepło, temperatura od 20 stopni na północnym zachodzie, około 25 na południowym zachodzie, do 30 stopni lokalnie w centrum i na południowym wschodzie. Chłodniej nieco nad morzem, od 18 do 20 stopni. Są też ostrzeżenia IMGW. Alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami będą obowiązywały w 13 województwach. Instytut ostrzega, że będą im towarzyszyły bardzo silne opady deszczu.
3: Teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: No to nadszedł ten dzień dzisiejszy, czyli wtorek, 9 dzień czerwca w kalendarzu. No i już jest po tej 9, więc możemy zaczynać śmiało kultowe wtorkowe historie. Pan Jaro na miejscu, muzyka przygotowana, możemy zaczynać.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zanim przejdziemy do przyszłości, będzie teraźniejszość, czyli nowy singiel Muse.

0: Grzegorz Ciechowski. Kojarzy ona oczywiście głównie z Toruniem, ale gdyby Państwo jechali z Trójmiasta gdzieś na południe w stronę Bydgoszczy, Poznania czy Wrocławia, to przy stacji Tczew stoi parowóz TKT-48 pomalowany w barwy zespołu Republika i ta obecność tego parowozu w te biało-czarne pasy tam w tym Tczewie nie jest przypadkowa, bo przecież tam się właśnie pojawił na świecie obywatel GC. 9:30, no dobrze, wracamy do takiej bardzo już zamierzchłej przeszłości.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Historia ta już ma 52 lata i związana jest z tym symbolem, który czasem pewnie Państwo pokazują na koncertach tych bardzo rockowych albo no najlepiej metalowych, czyli te słynne diabelskie rogi. Dokładnie w 2017 roku, a więc 9 lat temu, Gene Simmons złożył wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego dla tego gestu z diabelskimi rogami, który, jak twierdził, wynalazł w roku 1974. Opis we wniosku brzmiał tak. Gest ręki z palcem wskazującym i małymi wyciągniętymi do góry i kciukiem wyciągniętym prostopadle. Simon stwierdził, że użył go na koncercie po raz pierwszy w roku 1974, no i jest też na przykład widziany na okładce albumu Kiss Love Gun z roku 1977. No tyle, że jakbyśmy się nad tym bardzo pochylili, to Simon nie jest pierwszym muzykiem, który użył tego gestu, bo gdyby Państwo spojrzeli na okładkę singielka Yellow Submarine z roku 1966, to tam rysunkowy John Lennon pokazuje coś bardzo, ale to bardzo podobnego. Mógłby też mieć swoje uwagi Ronnie James Dio, który w latach 70. też taki znak pokazywał, tyle że on akurat z kciukiem złożonym do wewnątrz.

0: ten muzyczny klub Puls, o którym wspomina Richard Riedel w piosence, chyba już nie istnieje, prawda? Kiedyś ważne miejsce na mapie spotkań lat 80. w Katowicach. Piękna historia z przeszłości, zespół Jam i ich wehikuł czasu. Cóż mamy jeszcze dla Państwa w tej godzinie? No na przykład pojawi się zespół Liquido. Już za moment.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo. Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
6: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnila Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo, jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
10: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
12: Już są hybrydowe SUV-y Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
13: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
14: Reklama. Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
15: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
16: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie SG Rock.

0: za chwilę 10. Pierwszą godzinę kultowych wtorkowych historii kończy zespół ONA z piosenką Najtrudniej. To teraz rzut uchem na to, co dzieje się na świecie w raporcie, a potem wracamy z muzyką i pojawią się m.in. Depeche Mode.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
18: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
19: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Reklama.
11: Zabójstwo 29-latka na Nowym Świecie. Dziś wyrok w głośnej sprawie. Są ofiary i ranni. Zmasowany ostrzał rosyjskich dronów niedaleko Charkowa. W raporcie autostrada A1 i odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku.
12: SK Rock. Raport.
11: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Sądowy finał głośnej sprawy zabójstwa 29-latka na Nowym Świecie. Po 4 latach od dramatu, który rozegrał się w centrum Warszawy, wyrok ma usłyszeć dzisiaj główny podejrzany, 28-latek, który według prokuratury miał zadać 5 ciosów nożem ofierze. Jak podkreślali oskarżyciele, 29-latek zginął, bo stanął w obronie zaczepianych kobiet. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
9: Na ławie oskarżonych zasiada Dawid Mirkowski, który zgodził się na podawanie pełnego imienia i nazwiska. Według śledczych, 3 mężczyzn w nocy zaczepiało przechodniów w centrum miasta. Kiedy 29-latek zwrócił im uwagę, został zaatakowany. Bójka przeniosła się do bramy przy Nowym Świecie, gdzie ofiara została pobita i kilkukrotnie ugodzona nożem. Jak podkreślano w trakcie sprawy, ciosy nożem miał zadawać wyłącznie Mirkowski. Po zbrodni uciekł do Turcji, skąd został sprowadzony przez policję. Dwaj inni uczestnicy zajścia zostali już prawomocnie skazani na 7 lat więzienia za udział w bójce, której następstwem była śmierć człowieka.
11: A wyrok o 13.
20: To jest raport.
11: Znów zmasowany atak i znowu ofiary pod ostrzałem rosyjskich dronów. Tej nocy znalazło się miasto Czuchujew, niedaleko Charkowa. Życie straciły 3 osoby, w tym ciężarna kobieta. Wcześniej lokalne władze informowały o 5 ofiarach, jednak informacja ta została sprostowana. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Zaatakowany został także Charków. Tam rannych zostało 15 osób, w tym 2 dzieci. W ciągu ostatniej doby w wyniku ostrzałów życie straciły 2 osoby w Sumach na północy i 2 w Zaporożu na południu. Zaatakowany został m.in. autobus. Zobaczyliśmy dron, zatrzymał się nad nami, a później poleciał na dół, wybrał nas za cel i wleciał w nas. Jak zobaczyłam, że dron jest już 3 metry ode mnie, wskoczyłem do autobusu. Gdy zamykałem drzwi, usłyszałem eksplozję. Mówi kierowca autobusu miejskiego. Łącznie w ciągu nocy Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy ponad 160 dronów i 2 rakiety. Brawura skończy się srogim mandatem. Ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku autostrady A1 między Kamieńskiem a Radomskiem. A to dopiero początek, bo kolejne kamery są już w drodze.
21: Czy takie rozwiązanie to dobry pomysł?
22: Dobre rozwiązanie, ponieważ jak wiemy, no niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo na drodze. Autostrada jest po to, żeby wcisnąć ten pedał gazu, ale jednak ze zdrowym rozsądkiem.
23: Dla mnie to jest przegięcie, tak? Ponieważ to nie jest dla bezpieczeństwa, tylko to jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
11: Z kierowcami rozmawiał Rafał Różycki. A jeszcze w tym miesiącu zostaną uruchomione 3 kolejne odcinkowe pomiary prędkości. Wszędzie obowiązuje limit prędkości do 140 km na godzinę.
24: SK Rock Biznes.
11: Dziś poznamy propozycję rządu. Chodzi o minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku. W ciągu 10 lat pensja minimalna wzrosła o 3056 zł. Największa podwyżka była w 2024 roku. Wtedy świadczenie wzrosło w sumie o 700 zł. Ostatnia dekada to także wzrost kosztów życia, głównie z powodu inflacji. Ponad 117 miliardów złotych, czyli 3% oszczędności Polaków na koniec 2025 roku trzymanych było w akcjach spółek giełdowych. To wynik plasujący nas na 19. miejscu w Unii Europejskiej, w tym samym co Włochy. A najwięcej swoich oszczędności w akcje inwestują Finowie, ponad 13%.
24: Pogoda.
11: Na początek ostrzeżenia IMGW przed burzami. Alerty pierwszego i drugiego stopnia będą obowiązywały w 13 województwach. Będą im towarzyszyły bardzo silne opady deszczu. Obowiązują też ostrzeżenia przed upałami w centralnej i południowo-wschodniej części kraju. Około 30 stopni dziś na termometrach w województwach mazowieckim oraz części województwa łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Najchłodniej dziś nad morzem, tam od 18 do 20 stopni.
24: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: jedna z piosenek, która przedwczoraj pojawiła się w Opolu na koncercie, na którym zespół Lady Punk świętował swoje 45-lecie. I wiecie, co mi się podobało najbardziej? Że kiedy kończyli, Jan Borusewicz powiedział, że ma nadzieję, że spotkamy się na 50. I tego życzymy. A w zasadzie, panie Janie, czemu nie iść dalej? Są przecież zespoły, które grają jeszcze dłużej niż 50 lat.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A nawet i ponad 60, jeśli dobrze liczę, prawda? Panowie z The Rolling Stones? In the Stars to nowa piosenka.

0: Blink-182 w piosence What's My Age Again. I choć ta piosenka miała mieć inny tytuł, bo pierwotnie panowie zaplanowali, że będzie nazywać się Kompleks Piotrusia Pana, ale wytwórnia płytowa MCA zmieniła go w trakcie produkcji, ponieważ uznała, że publiczność go nie zrozumie. No faktycznie, może niektórzy by nie wiedzieli, co to takiego ten Kompleks Piotrusia Pana, a to po prostu osoba, która nie chce dorosnąć. Zdaje się, że oni wtedy w tym 99 roku dorosnąć nie chcieli. Ciekawe, jak wygląda sytuacja z nimi teraz.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: No dobrze, przenosimy się w czasie do roku 86. Tak, dokładnie 40 lat temu ukazywała się i ta piosenka, i ta płyta. Mają tę samą nazwę. Invisible Touch. Mówią, że to najlepsze, jeżeli chodzi o komercyjność płyta w historii Genesis, bo do roku 90, już nie pamiętam którego, kiedy ukazała się piosenka I Can Dance, była to najchętniej kupowana płyta Genesis w Ameryce i zdaje się, że to tytułowe nagranie też tam na liście Billboard zrobiło spore zamieszanie, oczywiście docierając na miejsce pierwsze. 40 lat. Kto by to uwierzył?

0: w marcu mógł mieć 50. urodziny. Zamiast tego w lipcu będziemy wspominać 9 lat od chwili, kiedy zniknął z tego świata. Chester Bennington. New Divide i Linkin Park Westerok. Co przed nami? Wspomnienie pewnego zespołu, którego płyty nagrywałem z radia za moment, ale najpierw pojawią się panowie z zespołu Kult.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A spadło ci kiedyś dziecko z łóżka?
3: Pomidor. A wypadło ci z wózka? Nie, z wózka nie. No to już się podobno nie da tak łatwo zepsuć. Tak słyszałem kiedyś na SORze, ale wolę nie ryzykować.
2: Ale to po latach wychodzi, to po tobie słychać tak naprawdę.
3: Dziękuję.
2: Sprawdźmy jeszcze tutaj. Jezus, rozejrzałem się, czy nie ma tu mojego dziecka. Nie ma.
4: Dajcie
3: spokój. No rzeczywiście,
4: spokój.
3: Ta twoja 21-letnia córka mogłaby tak prosić.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24,30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
9: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
17: Soczyste burgery. Steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
18: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
19: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
20: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków czeka na ciebie w sklep galicja.pl.
21: Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
4: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. Apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
6: Reklama.
21: Eska Rock Radar.
22: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Kilka tygodni temu media na całym świecie dosłownie do czerwoności rozgrzała informacja o planowanym ożywieniu jeszcze w tym roku awatara Ozziego Osborna. Na ogłaszających ten projekt Sharon i Jacka Osbornów spadła lawina krytyki, na którą teraz oboje postanowili odpowiedzieć. Wdowa po muzyku zapewnia, że nie jest to skok na kasę, a więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
21: Eskarok Radar.
23: This is Alice Cooper.
24: This is Marilyn Manson.
25: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Eska Rock.

Czarne Słońca, zespołu Kult. A teraz historia, o której już Państwu opowiadałem, słusznie przypuszczając, że pamiętacie czasy, kiedy w radiu grane były całe albumy. Dawno, dawno temu, kiedy nie można było ich kupić w sklepach. Dziennikarze przywozili z zachodu jakieś płyty, a potem grali, dając nam czas, by przewinąć kasetę na drugą stronę i przygotować się do nagrania drugiej części. Wśród tych kaset miałem jedną z napisem z błędem. Uriah Heep, tak jak Państwo słyszą. Nazwa tego zespołu to oczywiście imię i nazwisko jednego z bohaterów powieści Karola Dickensa, Uriah Heep. Zespół, który potem wziął sobie nazwę od tego bohatera, zaliczany jest obok Deep Purple, Led Zeppelin czy Black Sabbath do tak zwanej Wielkiej Czwórki Hard Rocka. Jedynym muzykiem, który grał w zespole nieprzerwanie od początku, był, czy też nawet jest cały czas, bo żyje, i ma się ponoć nieźle, Mick Box. Człowiek, który właśnie skończył 79 lat. Easy Living. Uriah Heep.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: piosenka, której przedstawiać chyba nie trzeba. Jedwab i róże Europy. 11 i ostatnia godzina kultowych wtorkowych historii przed nami. Będę mieć dla Państwa zespół i historię związaną z muzykiem tego zespołu, który już dzisiaj na antenie u mnie pojawiał po godzinie 9. Graliśmy nowego singla zespołu Muse. Po 11 zagramy nieco starszego, ale powód, by się ponownie panowie pojawili, jest w postaci urodzin jednego z dżentelmenów. O wszystkim opowiem za małą chwilę. Najpierw raport, a potem Måneskin.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
8: Soczyste burgery. Steki prosto z USA. I egzotyczne dania z całego świata.
9: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spinek.
7: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
10: Rób dym, ale tylko na ruszcie. Złap szczypce od Ravi i podkręć ten letni vibe. Twój grillowy sprzęt czeka na sklep ravi.pl.
11: Grilli 24. Grille gazowe i węglowe z systemem barbecue Blockfire. Odwiedź grilli24.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowy Marysinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.

0: sklepu Biedronka.
1: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt. Jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
2: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
3: Reklama.
4: Czarzasty apeluje do prezydenta, chodzi o odebranie orderu Zełenskiemu. Na Podkarpaciu ruszają procedury, mogą zmienić układ szpitali w regionie. Pierwsze wystartuje w sobotę, trójmiejskie kąpieliska szykują się na sezon.
5: SK Rock. Raport.
4: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, informuje Kancelaria Prezydenta. Radziłbym 10 razy się zastanowić, odpowiada marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i apeluje do prezydenta o rozsądek w sprawie odbierania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To za upamiętnienie UPA. Rozmowa na ten temat nie jest bezpodstawna i zaczęła się od błędu po stronie ukraińskiej, ocenia Czarzasty.
6: Decyzja pana prezydenta Zełenskiego jest decyzją złą. Jasno to mówię. Decyzją, która nie powinna się zdarzyć.
4: Marszałek Sejmu apeluje jednak, by zastanowić się nad długofalowymi skutkami potencjalnego odebrania orderu Zełenskiemu.
6: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
4: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że kapituła orderu Orła Białego przedstawiła swoją opinię Karolowi Nawrockiemu. Jej treści nie ujawniono. Wcześniej premier zaapelował do prezydenta o bezpośrednią rozmowę z Wołodymirem Zełenskim.
5: To jest raport.
4: Rektor Akademii Sztuki oraz wykładowca z zarzutami. To po śmierci studentki. 23 czerwca 2023 roku w pracowni przy ulicy Kolumba w Szczecinie doszło do wybuchu. 20-latka z poparzeniami trafiła do szpitala, w którym kilka miesięcy później zmarła. Zarzuty usłyszała rektor.
7: Tej osobie przedstawiono zarzut nieumyślnego niedopełnienia obowiązków, którego dopuściła się jako funkcjonariusz publiczny, jako rektor Akademii Sztuki w Szczecinie.
4: Mówi prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i dodaje, że za niedopełnienie obowiązków odpowie również wykładowca.
7: Była osobą obowiązaną do asekuracji studentki w trakcie wykonywania przez nią prac graficznych polegających na spalaniu kalafonii i w trakcie wykonywania prac przez tą studentkę, działając nieumyślnie, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia eksplozji materiałów łatwopalnych.
4: Wykładowca może spędzić za kratami 8 lat, rektorce grożą 2 lata. Na Podkarpaciu ruszają procedury, które mogą zmienić układ szpitali w regionie. Mimo protestów mieszkańców i związkowców, radni powiatu mieleckiego zgodzili się na rozpoczęcie procesu prowadzącego do połączenia szpitala specjalistycznego w Mielcu z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Decyzji towarzyszyły duże emocje i okrzyki sprzeciwu na sali.
8: Zamykam obrady 33. sesji Rady Powiatu Mieleckiego.
4: Przeciwnicy obawiają się utraty samodzielności placówki i zmian w funkcjonowaniu oddziałów. Władze powiatu przekonują jednak, że konsolidacja ma pomóc wyprowadzić szpital z problemów finansowych. Podobny proces ma objąć także szpital w Dębicy, który również ma być połączony z rzeszowską placówką.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Trójmiejskie kąpieliska szykują się na sezon. Pierwsze wystartuje w najbliższą sobotę w Sopocie. Plażowicze będą mieli do dyspozycji toalety i prysznice, a także tegoroczną nowość – specjalne chodziki.
9: Te chodziki będą dostępne na wejściu 23, czyli na plaży dostępnej dla wszystkich. Będą to dwie sztuki tego typu urządzeń. No, służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom, czy chociażby osobom po urazach, które dochodzą do pełnej sprawności, a nie są w stanie jeszcze w pełni sprawnie się poruszać.
4: Mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru. W Gdyni jak co roku będą działać 4 miejskie kąpieliska w Śródmieściu, Redłowie, Orłowie oraz na Babich Dołach. Natomiast Gdańsk w sezonie letnim udostępni 9 kąpielisk. Ruszą one 26 czerwca.
1: Pogoda.
4: Dziś pogodnie i ciepło, temperatura od 20 stopni na północnym zachodzie, około 25 na południowym zachodzie, do 30 stopni lokalnie w centrum i na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam od 18 do 20 stopni. Przypominamy też o ostrzeżeniach IMGW. Alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami obowiązują w 13 województwach. Będą im towarzyszyły bardzo silne opady deszczu.
1: SK Rock.
0: Kultowe kawałki.
1: Kultowe historie.
0: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: ty.
1: Ciekawe, jakby na ten numer zareagowali fani Piczone Porno, którzy zaczynali ich słuchać w czasach, gdy wychodziły kasety kopiowane jedna z drugiej, Futurista, ulica Stygmaty. Gdyby im to wtedy, w tych pierwszych latach działalności Piczone Porno puścił, pewnie by nie uwierzyli, że tak się ten zespół zmienił. Ale w końcu każdy artysta ma prawo do zmian. Nie czepiam się, panie Krzysztofie. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości w SD Rock. Teraz kapela, która chyba się nie zmienia.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Mam wrażenie, że grałem tak od samego początku. W zasadzie od początku, kiedy to sam Dave Grohl robił pierwszą płytę, grając na wszystkich instrumentach, a dopiero potem dokładając kumpli do tak zwanych wykonów na żywo. Foo Fighters, Unconditional.

0: Wouldn't It Be Good? Placebo w piosence Nicka Kershawa West Rock. A teraz o pewnym dżentelmenie, który ma urodziny.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: O człowieku, który miał spotkanie z pozaziemską cywilizacją. Gdy miał 17 lat, w czasie powrotu swojej dziewczyny miał zobaczyć w lesie coś dziwnego, o czym zresztą opowiadał. I tu cytat. Ujrzałem błyskające światło. Było to coś bardzo nietypowego o tej porze w nocy, a było około pierwszej. Obudziłem się w domu i do dziś nie pamiętam, jak tam dotarłem. Może był to helikopter, a może, w co bardziej wierzę, UFO. Prowadziłem samochód, więc na pewno nie piłem, ale przyznał potem, że mógł zapalić coś, co rosło w tamtej okolicy. Dobrze, że go to UFO nie porwało, bo inaczej Matt Bellamy nie mógłby świętować dzisiejszych 48 urodzin. Muse, Knights of Cydonia.

0: Co za przypadek? Piosenka antyszkolna, czy też może antysystemowa? A syn mi właśnie pisze, że dostał czwórkę ze sprawdzianą z polskiego. No brawo, młody, brawo. Gratuluję. Czwórka to już jest naprawdę spoko ocena. Another Brick in the Wall Part 2 zespołu Pink Floyd. Patrzę sobie na pogodowe radary i widzę, że zapowiada się dzisiaj intensywna pogoda. Od zachodu idą deszczowe chmury. Już powoli docierają do Wrocławia i Poznania, ale ten deszcz, a nawet i burze pojawią się w zasadzie dzisiaj w całej centralnej Polsce. Mam nadzieję, że macie ze sobą parasole.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: I jak pani widzi?
8: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
6: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak, Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymanie, a szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
11: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
12: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
13: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
11: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
14: Rób dym, ale tylko na ruszcie. Złap szczypce od Ravi i podkręć ten letni vibe. Twój grillowy sprzęt czeka na sklep ravi.pl.
15: Grilli 24. Grille gazowe i węglowe z systemem barbecue Blockfire. Odwiedź grilli24.pl.
16: Niskie ceny i świeże oferty.

0: Pokraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Hi, this is John Entwistle.
7: And this is Pete Townsend.
6: Of The Who.
8: Hi, this is Carlos Santana.
9: Hey, my name is Skin.
10: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Esca Rock.

Stay i Sick. A teraz pojawi się piosenka, która została napisana na scenie. Rzadki przypadek, bo ja już kiedyś Państwu opowiadałem, artyści zwykle opowiadają o piosenkach, które powstają miesiącami, a inne przychodzą szybko podczas sesji lub podczas studyjnych jamów. Albo tak jak w przypadku tej właśnie została stworzona na scenie. Randy Bachman opowiadał kiedyś, jak zespół The Guess Who grał koncert na lodowisku curlingowym w Ontario i nagle zerwał strunę w gitarze. No, w tamtych czasach oznaczało to dłuższą przerwę w występie. Jego kumple opuścili scenę, a Bachman nakładał nową strunę na swojego Les Paula, no i następnym wyzwaniem było dostrojenie go. W tamtych czasach nie miał ani technika, ani nawet tunera. Gdy nastroił gitarę, rozwinął się riff, a potem wydarzyło się coś magicznego. Zacząłem ten riff grać na scenie i patrzę na publiczność, która nagle przestaje gadać i zaczęła słuchać z zaciekawieniem. Nagle zdaję sobie sprawę, że gram riff, którego nie chcę zapomnieć i muszę go grać dalej. Słysząc, że kumpel już gra, perkusista zespołu Gary Patterson skoczył na scenę i zaczął grać z kumplem. Potem basista Jim usłyszał zamieszanie i dołączył do nich, aż w końcu Barton Cummings podszedł i chwycił mikrofon. Zaśpiewaj coś, błagał go Bachman, a Barton się z tego zadania wywiązał. I pierwsze słowa, jakie z jego ust zabrzmiały, wyglądały tak. Amerykanko, trzymaj się ode mnie z daleka. No i tak powstała piosenka, która ma już ponad 50 lat. A dokładnie 9 czerwca roku 1970 zdobyła pierwsze miejsce na liście przebojów w Ameryce.

0: Zanim pójdę, powiem jeszcze Państwu do usłyszenia. I to był zespół Happy Set, który zakończył moje pierwsze spotkanie z Państwem dzisiaj, bo będzie jeszcze jedno. Po 21 w audycji To był dobry rok. Powspominam trochę wydarzenia z ostatnich kilku dni na Mystic Festival i mogę Państwu obiecać, że dziś po 21 wesce rok będzie ostro. Naprawdę ostro. Zatem do usłyszenia.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Kto zwalcza ból?
12: Fundary!
11: Kto?
12: Fundary! Fundary!
13: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
16: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
17: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
18: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
19: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga Cień Objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Reklama.
1: Mamy nowe informacje w sprawie wczorajszego tragicznego wypadku na lotnisku w Bielsku-Białej. Sejf wywołuje potężne emocje w Sejmie. Starcie koalicji z PiS-em przy Wiejskiej. Za chwilę szczegóły. Wielkie i ciężkie płaty śniegu to obecnie największe zagrożenie dla turystów w Tatrach.
9: SK Rock. Raport.
1: 12. Punktualnie Michał Poklękowski, zapraszam. To był nieudany manewr wykonany przez kursantkę podczas trwającego egzaminu. Nowe informacje w sprawie wczorajszego tragicznego wypadku na lotnisku w Bielsku-Białej. Policja pod nadzorem prokuratora i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych ustalają szczegóły. Wiadomo, że szybowiec runął z dużej wysokości. 38-letnia kursantka zginęła na miejscu. Instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
20: Ze wstępnych ustaleń wynika, że szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów przy pomocy wyciągarki szybowcowej, a po wypięciu liny kursantka przystąpiła do wykonywania awaryjnego manewru lądowania. Manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
1: Relacjonuje prokurator Małgorzata Moś-Brachowska. Bielskie lotnisko dziś nie pracuje.
9: To jest raport.
1: Starcie koalicji z PiS-em przy Wiejskiej. Sejf wywołuje emocje w Sejmie. Duże emocje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał posłom informacje dotyczące realizacji programu z miliardami na zbrojenia. Zapewniał, że wbrew fake newsom żaden sprzęt kupiony z Sejf nie trafi do Ukrainy.
21: Żaden sprzęt wojskowy i żadna część tego sprzętu nie trafi na Ukrainę. Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, przez który jest realizowany program Sejf, finansuje tylko zakupy dla polskich sił zbrojnych. Pan poseł Czarnek jest dzisiaj bardzo pobudzony. Ja sobie zdaję sprawę, że nerwowość u pana może rosnąć po ostatnich doświadczeniach z premierem Morawieckim.
1: Unijny sejf przewiduje niemal 44 miliardy euro dla Polski w formie pożyczek. W ramach programu pod koniec maja udało się w ciągu trzech dni zawrzeć 63 umowy z polskim przemysłem obronnym.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Choć jesteśmy na progu lata, w Tatrach jednym z największych obecnie zagrożeń są płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór, między innymi na popularnej Orlej Perci. Mogą to być niewielkie odcinki pod śniegiem, mimo to powinniśmy je pokonywać w rakach. Upadek bowiem teraz grozi bardzo poważnymi konsekwencjami, ostrzega Mieczysław Ziach z Topru.
22: Do wysokości 1700 metrów już względnie letnie warunki. Natomiast wyżej po północnych stronach, w żlebach, zalega jeszcze sporo śniegu.
23: Edward Liota, ratownik Topr. Nawet jeżeli mamy niewielki ten płat śniegu, nie starajmy się ślizgać po tym śniegu, bo często te płaty śniegu gdzieś tam kończą się w piargach. Takie poślizgnięcie się, taki upadek po tym śniegu, nabieramy sporej prędkości i to może być fatalne w skutkach.
24: No i rozumiem, że na te płaty śniegu raki, nie raczki.
25: I zdecydowanie, zapomnijmy już o raczkach, czas raczków przeminął. Tam, gdzie jest stromo, no to niestety musimy zabrać raki.
1: Takie zagrożenie może nam towarzyszyć nawet w środku wakacji. Warto więc to wziąć pod uwagę, planując wyprawę w góry w najbliższych tygodniach.
26: SK Rock Biznes.
1: W Płocku rozpoczęły się obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia Orlenu. Ma ono rozpatrzyć m.in. projekty uchwał w sprawie dywidendy. Zarząd zaproponował, by było to 8 zł na akcję, a także w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej, o co wnioskował jako akcjonariusz Skarb Państwa. W kwietniu obroty oraz odwiedzalność, tak zwana odwiedzalność centrów handlowych w Polsce spadła po 6% rok do roku. Tak wynika z raportu Polskiej Rady Centrów Handlowych. To efekt wcześniejszego niż przed rokiem terminu świąt wielkanocnych i mniejsze liczby dni handlowych, podano w komunikacie. Przesunięcie 3 miliardów złotych wydatków na dokapitalizowanie polskich elektrowni jądrowych z 2026 roku na 2030 zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o inwestycjach w energetykę jądrową nie wpływa na harmonogram prac, poinformowała i zapewniła w komunikacie spółka.
26: Pogoda.
1: Niespokojnie za oknami, ale też nie we wszystkich regionach. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W części kraju obowiązują alarmy pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i upałem. Dotyczą one zwłaszcza Śląska i Małopolski. Miejscami dziś upalnie, w Łódzkim i na Mazowszu możliwe nawet 30 stopni. Najniższa temperatura dziś w zachodniopomorskim i w Wielkopolsce, tam maksymalnie 21.

0: to jest Tilaf w Esterok. Nie. To mam nadzieję, że ten wtorek chociaż trochę na tak u Państwa. 12 minut, prawie po 12, 9 czerwca w kalendarzu. Dzień dobry, Michał Cieślik. Zapraszam na nasze wtorkowe spotkanie, które potrwa do godziny 15. No i oczywiście z pomocą tych wszystkich wykonawców i utworów, które tutaj Państwu będę podgrywał, że tak to ujmę. Będę też Państwu nadawał rytm i tempo wszelkich wtorkowych, wczesnopopołudniowych poczynaj. No przynajmniej ja to tak widzę. Michał Cieślik do 15 z Państwem, z Wami. Raz jeszcze się kłaniam i zapraszam.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A w tej godzinie będę miał dla Państwa między innymi Ville Valo i zespół Him. Będzie też Limp Bizkit, czyli zespół, który parę dni temu wystąpił na koncercie w Krakowie. Od ich ostatniego koncertu w Polsce już trochę czasu upłynęło, ale pewnie jeszcze swojego ostatniego słowa nie powiedzieli, jeżeli chodzi o występy w naszym kraju. In Alive, YouTube przed nami w SC Rock.

No tak, tych czerwonych full capów, z tego co widziałem na zdjęciach, odwróconych daszkiem do tyłu oczywiście, było sporo. Na tym koncercie to taki znak rozpoznawczy Freda Dursta, sprzed lat przynajmniej, bo sam Fred tym razem w Krakowie chyba zaskoczył, pojawiając się bez full capa, bez tej charakterystycznej czapki z daszkiem. No tak, w ostatnich latach wokalista Limp Bizkit lubi eksperymentować z fryzurami. Jak państwo oceniają te z Krakowa? Taki srebrny, jakby to niektórzy powiedzieli, blond, no i taki lekki zaczes na bok. Tak bym określił tę fryzurę, w której się zaprezentował Fred Durst w Krakowie. Ale przecież to są sprawy drugorzędne, no mili państwo. Ważne, że koncert, no raczej chyba ci, którzy tam byli, zaliczają do udanych. Rollin, Limp Bizkit, już za nami w rok 25 po 12. Nirvana za chwilę i Hot Chip Box, wcześniej jeszcze Babylon Zoo, Spaceman Westerlo.

0: Tak się żegnała, jak się potem okazało, Nirvana ze swoimi fanami. No i tak zamknęła swoją dyskografię w 93 roku, dokładnie we wrześniu 93. In Utero. To oczywiście na tej płycie znalazł się ten oto utwór, Hot Shape Box. Nirvana już za nami, Westerok. Za chwilę Radar na naszej antenie, a Franza Ferdinanda jeszcze między nimi Państwu zagram przed 13.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków. Czeka na Ciebie w sklep galicja.pl.
8: Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent outdoorowego pieca do pizzy. Pizza Pronto.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
15: Zaprasza Steaks and More. U nas kupisz najlepsze sezonowane steki i burgery. Steaksandmore.pl.
16: Reklama.
17: Eska Rock. Radar.
18: Zapraszam, Michał Prychowicz.
16: Wydawało się, że świat już niemal całkowicie zapomniał o oskarżeniach, jakie jeszcze całkiem niedawno krążyły nad głową Marilyna Mansona. Muzyk na dobre wznowił karierę i skupia się dziś na koncertach. Okazuje się jednak, że jedna z kobiet nie ma zamiaru zrezygnować i od lat już walczy z gwiazdolem w sądzie. Teraz zapadła ważna decyzja w tej sprawie, a więcej szczegółów znajdziecie na skrok.pl.
17: Skrok. Radar.
18: Hi, I'm Phil Collin.
19: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
20: Hi, this is Beto.
21: And this is Paolo from Apocalyptica on SK Rock.

Lubię się i Lux Torpeda w SC Rock, no i Lica, któremu, jak wiadomo, sprawy religii nie są obce. No i żeby było ciekawiej, facet, który zaraz zaśpiewa, studiował nawet teologię, proszę bardzo. Ale zamiast zgłębiać tajniki religii, stał się wyznawcą takiej innej nieco religii, jak często określa się rock'n'rolla. Alex Capranos, o nim mowa, lider i wokalista zespołu Franz Ferdinand, z którym teraz w SC Rock z kawałkiem Love Illumination.

0: To był Marillion i Kaylee Westrock, no i na wokalu artysta ukrywający się pod pseudonimem Fish. Rzecz jasna. Tak kończymy tę godzinę naszego wtorkowego spotkania. Zbliżamy się do 13:00, to oznacza, że za chwilę najnowsze wiadomości w kolejnym wydaniu raportu. Zapraszamy, a my słyszymy się już po godzinie 13:00, kiedy zagram Państwu m.in. AC/DC, You Shook Me All Night Long. Od tego zaczniemy tę kolejną godzinę.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
8: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
9: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
7: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
10: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
11: Legendarna amerykańska marka grilli peletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
12: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
7: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
8: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
9: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
7: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
11: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent outdoorowego pieca do pizzy. Pizza Pronto.
14: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo. Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
17: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama.
18: Jest decyzja sądu w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który zabił 4-letnią córkę. Do Komisji Regulaminowej Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki.
19: SK Rock. Raport.
18: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Podejrzany o zbrodnię w Ustce trafi na obserwację psychiatryczną. Jest decyzja sądu w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który miał zabić 4-letnią córkę i zaatakować żonę, teściów oraz syna. O 4-tygodniową obserwację 44-latka wnioskowała prokuratura.
20: Wcześniej dwaj biegli psychiatrzy, którzy zostali powołani do stwierdzenia, czy Piotr K. w chwili popełnienia zarzucanych mu przestępstw był poczytalny. Po przeprowadzeniu jednorazowego badania uznali, że nie są w stanie wydać jednoznacznej opinii i w tym celu konieczne będzie skierowanie podejrzanego na obserwację psychiatryczną.
18: Mówi Paweł Wnuk z prokuratury w Słupsku. Przypomnę, w styczniu Piotr K., funkcjonariusz SOP-u, z 23-letnim stażem, z żoną i dziećmi spędzał u teściów urlop w Ustce. Jednego z wieczorów nagle zaatakował nożem rodzinę. 4-letnia córka zmarła na miejscu po kilkudziesięciominutowej reanimacji. Żona napastnika, on sam, jego teściowie i syn trafili do szpitala. Piotrowi K. grozi dożywocie.
21: To jest raport.
18: Na stacjach benzynowych jutro będzie drożej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 96 groszy, benzyny 98 6 zł 61 groszy, a oleju napędowego 6 zł 46 groszy. Parlamentarzysta z problemami teraz w raporcie. Marszałek Sejmu dopełnił formalności. Do Komisji Regulaminowej Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Wniosek złożyła europejska prokurator generalna Laura Kövesi, a przekazał go marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
22: Podjąłem decyzję o skierowaniu wniosku do rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową oraz o dołączeniu wniosku panu posłowi Wojciechowi Królowi. To jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie pana posła Wojciecha Króla.
18: Sprawa dotyczy podejrzenia płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
21: Słuchacie raportu w SC Rock.
18: Chęci są. Wszystko teraz zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki. 24-letnia finalistka turnieju wielkosztamowego French Open wychowała się tam i to w tym mieście rozpoczęła przygodę na korcie.
23: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Natomiast trzeba porozmawiać z samą zainteresowaną, czy takim tytułem byłaby zainteresowana i czy by się na to zgodziła. Bo jeśli tak, to jak najbardziej taki projekt uchwały przedstawię radnym Rady Miejskiej. Maja byłaby najmłodszym honorowym obywatelem naszego miasta, jeżeli się na to zgodzi.
18: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak. W 110-letniej historii miasta takiego zaszczytu dostąpiło jedynie 12 osób. Tylko jedna z nich to postać ze świata sportu, legendarny kierowca rajdowy Sobiesław Zasada, któremu honorowe obywatelstwo przyznano w ubiegłym roku w dniu 95. urodzin. A do Rady Miejskiej wpłynął już wniosek dwójki dąbrowskich rad, by korty tenisowe w Parku Zielona w mieście dostały imię Maji Chwalińskiej.
24: Pogoda.
18: IMGW wydaje ostrzeżenia meteorologiczne. W części kraju obowiązują alarmy pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i przed upałem. Dotyczą one zwłaszcza Śląska i Małopolski. Miejscami gorąco w Łódzkim i na Mazowszu możliwe nawet 30 stopni. Najniższa temperatura dziś w zachodniopomorskim i w Wielkopolsce tam maksymalnie 21.

0: To był Lady Punk Westerok. Lady Punk, który, jak Państwo doskonale wiedzą, świętuje 45-lecie swojej działalności, ale to nie koniec atrakcji z tym zespołem związanych na 2026 rok. Jak pewnie Państwo też wiedzą, powstaje film o Janie Borysewiczu. No i wiemy, że film będzie zatytułowany Mniej obcy. W rolę Jana Borysewicza wcieli się młody, debiutujący aktor Mikołaj Burkiewicz. No i jeszcze w tym roku, 2026, ten właśnie film, przypomnę, zatytułowany Mniej obcy, ma trafić na jedną z platform streamingowych. Także czekamy na dokładne informacje a propos daty premiery. No ale jak podkreśla i zapewnia sam zainteresowany Jan Borysewicz, to będzie 2026 rok. No dobra. Cierpliwie czekamy. Mała Lady Punk już za nami w SC Rock. Jest 11 minut po 13. Dzień dobry raz jeszcze we wtorek, 9 czerwca. Michał Cieślik i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ten kawałek pochodzi z najnowszej płyty zespołu Evanescence. Who Will You Follow? Przed nami.

To była Edyta Bartosiewicz w Esterok. Edyta Bartosiewicz, którą przyznaję się od razu, podglądam w social mediach. No i tam ostatnio zebrało się pani Edycie na wspomnienia i w tychże social mediach pojawiły się jakieś takie stare zdjęcia z lat 90., gdzie można zobaczyć między innymi Kasię Nosowską jeszcze oprócz Edyty Bartosiewicz. Widzę tutaj Kaję, więc to domowe archiwum zdjęciowe poszło w ruch jak najbardziej. Proszę odwiedzić panią Edytę w social mediach. Wszystkiego państwo się dowiedzą, wszystko państwo zobaczą po prostu. Nie kłamie. Skłamałam, a to oczywiście tytuł utworu, który przed chwilą pojawił się na antenie Eski Rock. Edyta Bartosiewicz już za nami. To chyba nad pół godziny pozostaje do 14. We wtorkowe popołudnie skłamią państwo Eski Rock. A tutaj za chwilę usłyszycie The Clash. Już teraz ZZ Top, Sharp Dressed Man.

0: No tak, wspominałem kilka chwil temu o tych mediach społecznościowych, no i przy okazji też zachęcę Państwa, żeby nas zaobserwować i śledzić nas w mediach społecznościowych właśnie, chociażby na naszym Instagramie pojawił się nowy filmik i mogą tam Państwo zobaczyć, jakie fajne prezenty mamy dla Państwa. Prezenty związane z nadchodzącym koncertem zespołu Foo Fighters, który już w najbliższy poniedziałek. Także proszę tam zajrzeć, no i nie wiem, serduszko zostawić, czy coś. No to jak już tam Państwo chcą. Should I stay or should I go? I The Clash, to za nami w SC Rock, teraz chwila przerwy, a jeszcze przed godziną 14, między innymi Pearl Jam na naszej antenie.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Dostajesz do obsługi człowieka istotę, no, na tej ziemi na razie, tak? Tam się mówi najdoskonalszą, najbardziej skomplikowaną, bla, bla, bla. I musisz teraz, żeby ono sobie poradziło i żeby nie było zryte, nie? No to ja, no to, stary, kupiłem ostatnio trymer do nosa i miałem taką instrukcję obsługi i gwarancję i wszystko, nie? A tu mam człowieka?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

Te wspomnienia po koncertach Gansów w Gliwicach wciąż bardzo świeże, bo to przecież w ubiegłym tygodniu się działo, 4 i 6 czerwca. Dwa koncerty, w trakcie każdego z nich zagrali prawie 30 kawałków. Tak samo zaczęli od Welcome to the Jungle i tak samo kończyli i jednego, i drugiego dnia Paradise City. No i gdzieś w środku setu pojawił się ten jak na razie najnowszy singiel grupy, czyli kawałek Nothing, który przed chwilą zagraliśmy Państwu w SC Rock. Gansi już za nami. No a teraz wycieczka do początku lat 90. Pearl Jam, Daughter.

0: Chris Cornell, czyli człowiek, który bez względu na to, czy śpiewał Soundgarden, Audioslave, z Temple of the Dog, czy solo, zawsze potrafił poruszyć te czułe struny, tak jak przy okazji tego bondowskiego hitu z filmu Casino Royale, You Know My Name. Chris Cornell zamyka tę kolejną godzinę naszego wtorkowego spotkania. Za chwilę będzie 14, za chwilę najnowszy raport na naszej antenie. Zapraszamy.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
9: Ekstra mocny start z Kaufland Karty Ekstra.
10: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
13: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
14: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
12: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
15: Rób dym, ale tylko na ruszcie. Złap szczypce od Ravi i podkręć ten letni vibe. Twój grillowy sprzęt czeka na sklep ravi.pl.
16: Grilli 24. Grille gazowe i węglowe z systemem barbecue Blockfire. Odwiedź grilli24.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
19: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
21: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
22: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
13: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
14: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
12: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
15: Rób dym, ale tylko na ruszcie. Złap szczypce od Ravi i podkręć ten letni vibe. Twój grillowy sprzęt czeka na sklep ravi.pl.
16: Grilli 24. Grille gazowe i węglowe z systemem barbecue Blockfire. Odwiedź grilli24.pl.
23: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak. W Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
4: Reklama.
0: Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa na Nowym Świecie w Warszawie. Już 20 czerwca w multimedialnym parku Fontan w stolicy odbędą się tegoroczne wianki nad Wisłą.
1: SK Rock. Raport.
0: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. 25 lat więzienia i 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w samym centrum Warszawy. Przypomnę, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka mimo udzielonej pomocy medycznej i wysiłku lekarzy mężczyzna zmarł. Mirkowski, zawodnik mieszanych sztuk walki, był głównym podejrzanym w tej sprawie. Po tragedii uciekł do Turcji, wykorzystując dowód osobisty brata. Zatrzymano go 3 lata temu i dopiero w grudniu 2024 sprowadzono do Polski. Dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny.
1: To jest raport.
0: Są zarzuty. Po dramacie 17-latka w Woli Bierwieckiej usłyszał jej kierownik pociągu. Odpowie za doprowadzenie do wypadku na torach, w którym nastoletni Dominik stracił obie nogi oraz dłoń.
2: Kierownik pociągu, bo taką funkcję pełni osoba podejrzana, ma obowiązek opieki nad pasażerami. Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu, kiedy pociąg już stanie, i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Wymiana pasażerów ma dwie fazy: wsiadanie i wysiadanie. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków.
0: Informuje Robert Binczak z prokuratury okręgowej w Radomiu. Przypomnę, do tragicznego wypadku doszło 14 lutego. 17-latek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z wózkiem dziecięcym. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i Dominik dostał się na tory. Stracił nogi i część dłoni. Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę w Kolejach Mazowieckich, która wykazała 24 nieprawidłowości. Choć przewoźnik zakwestionował część ustaleń, większość jego zastrzeżeń urząd nie uwzględnił.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Nie tylko koncerty, ale też warsztaty i słowiańskie tradycje. Już 20 czerwca w multimedialnym parku Fontan odbędą się tegoroczne wianki nad Wisłą. Na uczestników czekać będą pokazy, rękodzieło, regionalna kuchnia oraz wspólne tworzenie 4-metrowego wianka.
3: Tysiące osób przygotowuje ogromny wianek, a potem jest wielki korowód, zabawa i rzucanie wianka do Wisły.
0: Mówi Andrzej Matusiak, dyrektor stołecznej estrady. Z wieńczaniem wieczoru będą koncerty i występ popularnego holenderskiego DJ-a Satori.
24: SK Rock Biznes.
0: Obradujące dziś w Płocku zwyczajne walne zgromadzenie Orlenu wyraziło zgodę, aby dywidenda do wypłaty w tym roku wyniosła 8 zł na akcję, co rekomendował zarząd. Taka wysokość dywidendy jest najwyższa w historii tej spółki. Sejmowe komisje wprowadziły poprawki do projektu ustawy, który zakłada, że podmioty nadzorowane przez KNF będą z góry uiszczać opłaty przy składaniu wniosków w zakresie zezwoleń, zgód oraz wpisu do rejestru. Większość przyjętych poprawek miała charakter legislacyjny. Niemal 1 300 000 transakcji o łącznej wartości przekraczającej 686 milionów rozliczył w pierwszych 4 miesiącach tego roku Bank Gospodarstwa Krajowego. Liczba transakcji oraz ich wartość wzrosła ponad połowę w ujęciu rocznym.
24: Pogoda.
0: IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne. W części kraju obowiązują alarmy pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i przed upałem. Dotyczą one zwłaszcza Śląska i Małopolski. Miejscami gorąco w Łódzkim i na Mazowszu możliwe nawet 30 stopni. Najniższa temperatura dziś w zachodniopomorskim i w Wielkopolsce tam maksymalnie 21.

0: Klasyka polskiego rocka na początek kolejnej godziny naszego wtorkowego spotkania. To był zespół Turbo i Dorosłe Dzieci. Mamy 14 minut po 14 we wtorkowe popołudnie. Ukłony z tej strony Michał Cieślik. No i zapraszam na ostatnią godzinę naszego wtorkowego spotkania, w której pojawią się między innymi ci, którzy już w najbliższy poniedziałek na PGE Narodowym, Foo Fighters, tak, oczywiście o nich mowa. Oni lada moment na naszej antenie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No a skoro mowa o nadchodzących koncertach, no w tym przypadku trochę dalej wybiegniemy w przyszłość, bo aż do 2027 roku, a i zleci szybciutko, jakby ktoś powiedział. 21 stycznia w Łodzi ci oto panowie pojawią się na koncercie, może do tej pory podrzucą nam swoją nową płytę. Póki co mamy nowego singla i nie zawahamy się również jego użyć. Evolution, oto on, Nothing But Thieves przed nami, Westrock.

To był zespół The Cranberries i Out to My Family. 27 po drugiej. Jutro rozpoczną europejską część trasy koncertowej. Pierwszy koncert w Oslo, w Norwegii. Dwa dni później Sztokholm. Truskawkowa arena. Naprawdę, tak się nazywa miejsce, w którym zagrają koncert 12 czerwca. Strawberry Arena. No i potem w najbliższy poniedziałek PGE Narodowy. Wizyta w naszym kraju. Tę europejską część trasy koncertowej zamkną za miesiąc, 10 lipca, no a potem od sierpnia koncerty już w Ameryce Północnej, więc na brak zajęć i brak koncertów i oni i ich fani narzekać nie będą. Foo Fighters, oczywiście o nich mowa. Przypominam, że z okazji tego nadchodzącego koncertu Foo Fighters w Polsce mamy dla Państwa Foo Fightersowe zestawy koncertowe, będzie fajna torba na ramię, będzie nowa płyta Your Favorite Toy i do tego jeszcze dorzucimy parę fajnych gadżetów z logo Eski Rock. Takie przyjemności mamy dla Państwa w tym tygodniu. Proszę słuchać od rana, bo o różnych porach będziemy Państwa zaskakiwać właśnie. These Days, Foo Fighters, Westrock.

0: ja tak dzisiaj wspominałem tutaj o tych mediach społecznościowych, ale no nie mogę nie nawiązać do profilu Kazika Staszewskiego, który kilkanaście godzin temu zamieścił zdjęcie swoje grającego w tenisa. No tak, Maja Chwalińska, jak wszyscy, to wszyscy, wiadomo. No i jeszcze przy okazji pojawiło się zdjęcie, a właściwie plakat, kult, 28 listopada 2026 rok. No i zapowiedź koncertu na Teneryfie. No, pamiętamy, co działo się w ubiegłym roku, jesienią. No, bardzo przykry, nieszczęśliwy taki zbieg okoliczności, można powiedzieć. Pan Kazik nam za nie mógł i ten koncert odbył się bez niego. No, ale miejmy nadzieję, że w tym roku już wszystko pójdzie zgodnie z planem. Z planem, dokładnie tak. I nie będzie plamy. O, choć umówmy się, że akurat są pewne rzeczy, na które pan Kazik po prostu nie ma wpływu. Trzymamy kciuki za Kazika. Zdrowia życzymy oczywiście niezmiennie. Kult i Arachia już za nami w SC Rock. Za 23 minuty będzie 15.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansi, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Media Expert Days w sklepach i na

0: Autoglas wymienia.
1: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Grill Fest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
3: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
4: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spinak.
2: Grill Fest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
6: Legendarna amerykańska marka grilli peletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
7: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
2: Grill Fest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
3: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
4: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spinak.
2: Grill Fest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
6: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
8: Zakłady spożywcze Bona zapraszają na Grill Fest. Muzyka, emocje i smak grilla z ulubionymi sosami Bona.
9: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Ło! Widzisz to, co ja?
11: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
2: Grill Fest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
3: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
4: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spinak.
2: Grill Fest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
6: Grilluj inaczej. Burgery i kofty z łososia. Szybko, wygodnie, smacznie. Suempol. Odkryj ryby na nowo.
14: Reklama.
15: Eszka Rock. Radar.
16: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Tom Morello, gitarzysta znany chociażby z Rage Against the Machine, przyznał z rozbrajającą szczerością, że regularnie podkrada pomysły swojemu 15-letniemu synowi Romanowi. To właśnie nastolatek stoi za sukcesem najnowszego singla, w którego nagraniu udział wziął również Serge Tankian, a więcej o podkradaniu pomysłów przez Toma przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
15: Eskarok Radar.
17: Dobrze rokuje.

To był Inhaler. No i taki sobie zespół wymyślił syn Bono, czyli Elijah Hewson. Night Call w SC Rock. To była ekipa z Irlandii. No a teraz lecimy za ocean, bo tam właśnie w Stanach ten zespół cieszy się, można powiedzieć, niesłabnącą popularnością. W Europie jakoś mocno nie zaznaczyli swojej obecności, ale w Ameryce regularnie grają koncerty i ludzie chcą ich słuchać po prostu. Finger Eleven, tak nazywa się ta grupa. Paralyzer przed nami.

0: To był Dabi w moim ogrodzie w SC Rock. I to już finisz naszego wtorkowego spotkania, bo za chwilę 15. I za chwilę Państwa przejmie Dawid, który zaprosi za parę minut na kolumnę Zygmunta. Wcześniej punktualnie o 15 najnowszy raport w SC Rock. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik. Zmykam, liczę na Państwa jutro. Słyszymy się znowu chwilę po 12. Już w środę. Do jutra tymczasem.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jaro Subierajewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
6: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
7: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbinek.
5: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
8: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków. Czeka na Ciebie w sklep galicja.pl. Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.

0: marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
0: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
8: Zakłady spożywcze Bona zapraszają na Grill Fest. Muzyka, emocje i smak grilla z ulubionymi sosami Bona.
9: Reklama. SK Rock Warszawa.
10: Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatą Koalicji Obywatelskiej PSL-u na prezydenta Krakowa. Pijany obywatel Kazachstanu napadł na ratownika medycznego w Lublinie. Pingwiny z warszawskiego zoo przeprowadziły się w końcu do nowego domu.
11: SK Rock. Raport.
10: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
12: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
10: Kandydaturę Piątkowskiej zachwalali liderzy Koalicji Obywatelskiej oraz PSL-u Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Jestem przekonany i mówię o tym z taką głęboką wiarą, że jest kandydatką wyśmienitą.
14: Wspólnie wygraliśmy wybory z Moniką Piątkowską jako pakt senacki kilkanaście miesięcy temu i teraz wierzę, że wygramy wspólnie poważny i odważny Kraków.
10: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania w referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Data głosowania nie jest jeszcze znana. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem oraz Konfederacja.
11: To jest raport.
10: Pijany obywatel Kazachstanu napadł na ratownika medycznego na Sorze w Lublinie. Straż Graniczna podjęła decyzję o wydaleniu i to natychmiastowym tego mężczyzny z kraju. Szczegóły tej sprawy zna Jacek Werner.
15: Do zdarzenia doszło w niedzielę. 19-letniego obywatela Kazachstanu znaleziono nad ranem w centrum Lublina. Gdy trafił na SOR, miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Podczas rutynowego badania ratownikowi medycznemu wysunął się z szyi medalik z krzyżem. To właśnie wtedy mężczyzna zaatakował ratownika nagłym uderzeniem w szyję. Kazach usłyszał już zarzut naruszenia nietykalności cielesnej ratownika medycznego. Odpowie też za przestępstwo na tle wyznaniowym. Straż Graniczna na wniosek policji wydała już decyzję zobowiązującą 19-latka do opuszczenia terytorium Polski. Otrzymał on również zakaz wjazdu do strefy Schengen na okres 5 lat.
10: Za naruszenie nietykalności nieprzeczytalności cielesnej funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych grozi do 3 lat więzienia.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Pingwiny z warszawskiego zoo przeprowadziły się do nowego domu. Wyremontowano ich wybieg, prace zajęły 2 lata, a ich koszt to ponad 14 milionów złotych. Nowy pawilon ma warunki zbliżone do naturalnego środowiska pingwinów. W środku jest basen z wyspą, a szklana ściana pozwala odwiedzającym obserwować ptaki w wodzie, jak sobie tam brykają.
16: Pingwinki naraz wskoczyły, chwilkę pobyły w tej wodzie, a potem przestraszone szybko wszystkie wyskoczyły, aż się bałam, żeby się tam nie zadeptały.
17: Porównanie do tego starego to jest dużo lepsze i wygląda nowiej. Też można zobaczyć pod wodą, co jest, a nie tylko na zewnątrz.
18: No ładnie to wygląda.
19: Super nowoczesny, elegancki, bardzo fajny wybieg.
20: Czekaliśmy na to 2 lata. Od momentu rozpoczęcia budowy.
10: Najważniejsze, że ptaki się uśmiechają. Obecnie w warszawskim zoo mieszka ponad 30 pingwinów przylądkowych. W planach ogrodu jest także modernizacja małpiarni i domu niedźwiedzi polarnych.
21: Sponsorem programu jest raz2trzydrukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
10: Pogoda. Taki zdziwiony jest. Nie widziałeś nigdy uśmiechniętego ptaka?
22: Ja się uśmiecham, kiedy słyszę słowo.
10: Przypominasz
22: pingwin.
10: Mi mewę. A, pingwin.
22: Pingwin, to jest śmieszne słowo. Pingwin. A jak ty jeszcze mówisz, tak. Z takim namaszczeniem.
19: Pingwin.
22: Pingwin. Pingwin. Jest kilka takich słów, które cieszą. Pingwin, podwyżka.
10: Możemy już tego nie
22: ładna
10: kontynuować?
22: O pogodzie może teraz.
10: Właśnie tak jest bezpiecznie. IMGW
22: nie wiem,
10: ostrzega,
22: czy bezpiecznie.
10: Jednak upieram się, że tak.
22: No, a mi się wydaje, że nie.
10: Uspokój się. IMGW ostrzega, pogoda może być niestabilna, będą burze i jest upał. I te alerty dotyczą szczególnie Śląska i Małopolski. Miejscami naprawdę gorąco. W Łódzkim na Mazowszu pingwiny stracą futerko, bo nawet do 30 stopni. Najniższa temperatura dzisiaj w zachodniopomorskiej. Nie, pingwiny nie mają futra, mają pióra przecież. Co ja gadam?
22: Jakie pióra?
10: No tak, a jeszcze stopnie. W Wielkopolsce tam tylko 21.
21: Sponsorem programu jest raz2trzydrukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
23: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
22: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. Zaczynamy kolumnę Zygmunta. Kolumna w składzie Poklękowski raportuje.
10: W garniturku pingwinim. Witam.
22: A ja jestem Zygmunt i mam wrażenie, że ludzie powinni dostawać alerty ostrzegające przed nami. Michał dzisiaj idzie jak burza. Ja po trudnej nocy trochę padam, ale to się wszystko może zmienić. A jak tam u państwa? Będziemy razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

te łóżka płoną. Może zajęły się od konara. Przepraszam bardzo, przepraszam, to było niepotrzebne. Państwo liczą na coś więcej i będzie coś więcej. Będą dzisiaj bilety na Kings of Leon do zebrania. To koncert pod naszymi flagami. Proszę być czujnym. Koncert już w przyszłym tygodniu. A w tym tygodniu w Polsce. Jutro A Perfect Circle w Warszawie. Dzisiaj w stolicy Tom Morello, a w stolicy Małopolski Bring Me The Horizon. Gdyby ktoś z Państwa się wybierał, bardzo proszę o informacje z drogi. A ja jeszcze szybciutko przypomnę o najważniejszych ostatnich premierach płytowych, tak z dziennikarskiego obowiązku i żeby zatrzeć żenadę z początku tej wypowiedzi. Evanescence, ich nowy album już jest, Paul McCartney, jego nowy album też mamy. I teraz gramy nowe dźwięki od Sir Paula.

0: Dzień dobry. Słyszałem, że dzisiaj ma być burza. Czy kolumna Zygmunta to potwierdza i jego raportownicy? Podobno ma być jakaś duża burza. A już kropiło, więc chciałbym wiedzieć, czy mam schować pranie, czy nie.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.ok lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Autobusy i tramwaje. I przy tej okazji chciałbym pozdrowić Tomka. To nasz stały słuchacz motorniczy z Krakowa. A jeśli słuchają nas teraz Państwo w autobusach czy tramwajach, to może ja Was podrapię w ucho. Uwaga. Fajnie? A pozdrawiamy też tych w samochodach. Jeśli macie szofera, albo stoicie na postoju, to można się nagrać i wysłać do radia głosówkę. Albo proszę zadzwonić 691-613-613. Czekamy na wasze wtorkowe wieści, a te poważne wieści szykuje dla was Michał. Dzień dobry.
1: Czuję się podrapany.
0: No, a dmuchnąłeś państwu do łóżka. A za chwilę będziesz raportował.
2: Autopromocja. Melina SC Rock.
3: Ktoś mi podszepnął, że gdzieś w jakiejś rozmowie internetowej powiedziałeś, że idziesz na kolonoskopię za moją sprawą. Jak wrażenia? Bo to twoja pierwsza była.
4: Ta pierwsza kolonoskopia, myślę, że nie ostatnia, bo było tak fajnie. Powiem ci, ja się wciągnąłem.
3: Ale znieczulenie czy bez?
4: Znieczulenie. To jest mroczne bez znieczulenia. Ty miałeś bez znieczulenia czy ze
3: znieczuleniem? Nie, ja ze znieczuleniem, ale ja mam, wiesz, niski próg bólu, a zauważyłem, że częściej kobiety robią bez znieczulenia. Twardsze są. I potem fajny szmerek jest, jak się budzi.
4: Jest tam taki, no. A czy wiesz, ale to, poczekaj, ja nie spałem. O kurde, teraz już jest to aż...
3: Byłeś przytomny w trakcie?
4: Mi się wydaje, że tak. To ty byłeś nieprzytomny zupełnie?
3: No.
4: Jezu, jaki to masz niski próg bólu.
2: Melina.
3: A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
1: Michał Poklękowski, zapraszam. Miesiąc na obserwacji psychiatrycznej spędzi były funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa. Piotr K. podejrzany jest o zabójstwo 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa 4 członków rodziny, żony, syna i teściów. Biegli psychiatrzy nie potrafili wydać jednoznacznej opinii o poczytalności mężczyzny. Do zbrodni doszło 26 stycznia, gdy Piotr K. z żoną i z dziećmi spędzał urlop u teściów w Ustce. Komisja Europejska zaproponowała objęcie zakazem wjazdu do Unii Europejskiej wszystkich tych, którzy służyli w siłach zbrojnych Rosji od początku wojny w Ukrainie.
6: To jest raport.
1: Przed sądem w Białymstoku zapadł wyrok w sprawie 3 młodych mężczyzn oskarżonych o udział w przemycie papierosów z Białorusi do Polski przy użyciu balonów meteorologicznych. Oskarżeni to Polacy w wieku od 22 do 26 lat. Sąd wymierzył im kary m.in. 2,5 roku bezwzględnego więzienia.

0: Polska Rock Sport.
1: Czas na rozstrzygnięcia w Orlen Basket Lidze. W pierwszym meczu finału Zastal Zielona Góra wygrała z Legią Warszawa, a dziś pierwszy mecz w rywalizacji o trzecie miejsce. O 19:00 Arka Gdynia podejmie Dziki Warszawa. Jest porozumienie w Krakowie. Wisła Kraków dogadała się z Wieczystą, gdyby Beniaminek Ekstraklasy rozgrywał mecze na stadionie Białej Gwiazdy. Obiekt Wieczystej nie spełnia wymogów. Umowa w tej sprawie ma zostać podpisana za 2 tygodnie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Played the Fool. To Michael Stipe w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock, piosenka z serialu Rooster. I zostajemy w obrazkowym świecie, bo dzisiaj Dzień Kaczora Donalda. Kaczor Donald, szalony wariat. I może przypomnijmy sobie, jak brzmiał Kaczor Donald. I jeszcze wersja polska.
1: Tak, dziękuję państwu.
0: Kaczor Donald.
2: A to ja. Moje R jest niepodrabialne, także to ja.
0: Także dowód na to, że życie to nie bajka.
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
9: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
10: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
8: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
11: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków czeka na ciebie w sklep galicja.pl.
12: Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
13: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga Cień Objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama.

0: The Cardigans w Radiu SK Rock. Dzięki za ten numer. Przypomniała mi się podstawówka, a to całkiem przyjemne wspomnienia napisała pani Karolina. Pani Karolino, cała przyjemność po mojej stronie. A pan Michał pyta, kiedy te bilety na Kings of Leon będą? Już są, panie Michale, i wczoraj z tego co pamiętam, to pan Konrad marudził, że my to czasami wymyślamy jakieś durne konkursy, próbujemy państwa zaskoczyć jakimś zadaniem i wziąłem sobie to do serca i niech państwo spróbują zaskoczyć. Kto chce bilety na koncert zespołu Kings of Leon w Polsce, ten koncert pod naszymi flagami już w przyszłym tygodniu, kto chce bilety na Kings of Leon, niech wyśle do radia krótką głosówkę i czymś mnie zaskoczy. Bilety do zabrania. A co poważnego jest do przekazania, a to się przekonamy już za chwilę, za 4 minuty 16, za 4 minuty raport.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: A spadło ci kiedyś dziecko z łóżka?
4: Pomidor. A wypadło ci z wózka? Nie, z wózka nie. No to już się podobno nie da tak łatwo zepsuć. Tak słyszałem kiedyś na Sorze, ale wolę nie ryzykować.
3: Ale co to po latach wychodzi, to po tobie słychać tak naprawdę.
4: Dziękuję.
3: Sprawdźmy jeszcze tutaj. Jezus, rozejrzałem się, czy nie ma tu mojego dziecka. Nie ma.
5: Dajcie spokój.
4: Oczywiście ta twoja 21-letnia córka mogłaby tak prosić.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Niespokojna pogoda. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 regionach. Mieszkańcy tych województw dostali też SMS-y od RCB. W raporcie też wielka próbna ewakuacja uczniów łódzkich szkół.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Niemal cała Polska w alertach przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach. Mieszkańcy tych regionów dostali też SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ale co nas czeka w najbliższych godzinach?
3: Aktualnie najmocniej grzmi na południu kraju, m.in. w Małopolsce i w województwie śląskim. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam może spaść miejscami do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Z ostrzeżeniami, ale już pierwszego stopnia, cały pas od południa przez centrum po północ Polski. Do tego Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk. Wszędzie tam możliwe silne opady, lokalnie także możliwy grad i wiatr w porywach do 75 km na godzinę.
2: To jest raport.
1: Nie wozimy ziemniaków ani węgla, ale ludzi. Alarmuje i przypomina w rozmowie z naszym reporterem Paweł Saturski, szef NSZZ Solidarność Taksówkarzy. Związkowcy już od dłuższego czasu apelują o zaostrzenie przepisów związanych z przewozem osób i uznawaniem praw jazdy wydawanych za granicą. Dyskusja nabrała tempa po sobotnim wypadku w okolicach Ząbek, kiedy to taksówkarz z Turcji doprowadził do śmiertelnego wypadku, przecinając jednocześnie 4 pasy ruchu podczas skrętu w lewo. O szczegóły dopytywał Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakich konkretnie zmian domagają się taksówkarze?
4: Wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób na podstawie egzaminu. Teraz takie licencje mogą otrzymywać przedsiębiorcy posiadający flotę aut i grupę pracowników, których umiejętności państwo już nie weryfikuje.
5: W krajach trzeciego świata na rondzie, kto głośniej trąbi, ten ma pierwszeństwo. No, ta kultura jazdy w Polsce nie obowiązuje.
4: Mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy. By zmiany weszły w życie, konieczna jest nowelizacja ustawy o transporcie drogowym.
5: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
4: Związkowcy chcą też, by językiem obowiązującym w taksówkach w naszym kraju był język polski. Luki, które powstały w systemie przewozów, pojawiły się, jak słyszę, po tak zwanym uwolnieniu zawodów, w tym zawodu taksówkarza. Umożliwiła to reforma z 2013 roku.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Wszyscy byli zdyscyplinowani i opanowani. Procedury znali wszyscy. Tak było na próbnej, corocznej ewakuacji w jednej z łódzkich szkół.
6: Ewakuujemy się?
7: Ewakuujemy się. To jest bardzo ważne, aby dzieciaki wiedziały, jak na wypadek zagrożenia szybko opuścić budynek szkolny.
8: Nie można się denerwować. Trzeba pomagać innym, jak to się przewróci.
9: Nie można się wracać, bo na przykład jakby pożar był w klasie, a byśmy tam weszli, to moglibyśmy nawet zostać spaleni.
10: Najważniejsze jest opanowanie się w takich sytuacjach.
6: Dobrze wam poszło?
9: No dobrze, ale był ten stresik, że się potknie ktoś po schodach, bo dużo nas było, no i ktoś może wejść w drogę i po prostu biec, a ty się przewrócisz.
11: Największym wyzwaniem podczas próbnej ewakuacji zawsze są najmłodsze dzieci. Agnieszka Góra, dyrektor 37 Szkoły Podstawowej w Łodzi.
6: Ale widzę, że one bardzo zdyscyplinowane.
11: Przez cały rok ćwiczymy. Dzisiaj ewakuacja trwała 3 minuty.
1: Na ćwiczeniach w szkole na łódzkim Widzewie była Ela Piotrowska.
0: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur. Pogoda.
1: MGW wydało ostrzeżenia meteo. W części kraju obowiązują alarmy pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i upałem. Dotyczą one zwłaszcza Śląska i Małopolski. Miejscami gorąco w Łódzkim i na Mazowszu nawet prawie do 30 stopni. Najniższa temperatura dzisiaj i też najprzyjemniej w zachodniopomorskim i w Wielkopolsce tam do 21.
0: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
12: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, halo halo, dzień dobry.
13: Jezu, jestem strasznie głodny.
12: Proponuję pierogi i placki po węgiersku.
13: Strasznie.
12: Takie danie zamówił podobno Slash podczas wizyty w Gliwicach. Pierogi i placki przed koncertem Gansów. Niestety z tego zestawu mam dla was tylko Gansów, ale zagramy dla państwa. Smacznego. No to grać. Dawid Zygmunt, zapraszam.

0: Wild Thing, The Fox, Westerok grają dziko. A teraz dziki ryk naszych słuchaczy, halo, halo. I jeśli ktoś z Państwa coś dzisiaj świętuje, urodziny, imieniny, rocznicę ślubu albo rozwodu, to ta pieśń nie była dla Was. I ja jeszcze wyjmę fleta, bo jak jest okazja, to taka tradycja, że ja wyciągam fleta. Tak jest. A dzisiaj mamy też muzyczną okazję, bo dzisiaj urodziny obchodzi wokalista grupy Muse i zaraz nam zaśpiewa, ale...
1: Ale jeszcze trochę fleta.
0: Najlepszego.

0: do 30 stopni. A ja chodzę i klikam sobie te ligole, ale jeszcze tylko 40 minut i barber, psycholog i koncert rage'ów. Jakich rage'ów? To Morelu oczywiście, w Stodole, w Warszawie. I można w taki sposób właśnie wjechać z kopa w ten wtorek. Pozdro!
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
3: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
6: Reklama.
7: Eskarok Warszawa.

0: Blink 182 w programie Kolumna Zygmunta w Esterok i powstaje film o perkusiście tej grupy. Travis Barker przyznał, że prace rozpoczęły się 10 lat temu. No nie znamy dokładnej daty premiery, ale podobno film trafi do streamingu już latem. A jako, że pracują nad tym filmem dekadę, to zastanawiam się latem którego roku. Będziemy oczywiście monitorować sprawę i dawać znać także na naszej stronie skrok.pl. A o tym, co poważne, da znać w Radiu Michał. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
2: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Podejrzany o zbrodnię w Ustce trafi na obserwację psychiatryczną. Jest decyzja sądu w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który miał zabić 4-letnią córkę i zaatakować żonę, teściów i syna. O 4-tygodniową obserwację 44-letniego Piotra K. wnioskowała prokuratura. Siatki antydronowe pojawiły się 9 km od rezydencji rosyjskiego przywódcy Władimira Putina na Wałdaju w obwodzie nowogrodzkim, poinformował niezależny rosyjski serwis Agentstwo. Jak zaznaczano, Putin rzekomo chroni się przed możliwym powtórzeniem operacji specjalnej Kijowa o kryptonimie Pajęczyna.
3: To jest raport.
4: W paryskim sądzie rozpoczął się 4-dniowy proces szajki złodziei książek, którzy oskarżeni są o kradzież m.in. rękopisów klasyków rosyjskiej literatury, w tym dzieł Aleksandra Puszkina z bibliotek w Paryżu i Lyonie. W tej sprawie oskarżono 7 obywateli Gruzji. Gruzini specjalizowali się w zuchwałych kradzieżach dzieł sztuki.

0: SK Rock Sport.
1: Manchester United i Milan w Polsce. Plotki się potwierdziły. 15 sierpnia do Wrocławia przyjadą jedne z największych klubów w Europie. Będzie to mecz towarzyski na Stadionie Śląska pod nazwą Supermecz.
2: Manchester był pierwszym wyborem i rozmawialiśmy z nimi już dłuższy czas. Udało się to wpleść w te tury letnie, które mają. Mamy też trochę kontaktów wypracowanych przez wiele lat, bo wcześniej organizowaliśmy mecze Barcelony czy Realu Madryt. My kontrakt podpisujemy na pierwszą drużynę. Takie są warunki.
1: Mówi Tomasz Rachwał, organizator Supermeczu. Organizator zapewnia, że drużyny przyjadą z chęcią solidnego przygotowania się do sezonu. Zwycięzca dostanie puchar, a kibice będą mogli zobaczyć swoich ulubieńców. To też świetna promocja naszego miasta, mówi Mateusz Żak, wiceprezydent Wrocławia.
3: Spodziewamy się co najmniej kilkudziesięciu tysięcy kibiców. Co ważne, jest to o tyle istotne, gdyż buduje tożsamość miasta. Nie da się też przeliczyć tak złotówkę do złotówki, ponieważ, tak jak powiedziałem, to jest też procentuje na przyszłość. Coraz więcej osób wie o naszym mieście.
1: Otwarta sprzedaż biletów wystartuje 13 czerwca. Ceny mają zaczynać się od prawie 400 zł, a skończyć na kilku tysiącach. Obecnie wejściówki mogą kupować tylko fankluby obu zespołów.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
6: SC Rock.
5: Zaprasza.

0: Przepraszam bardzo. Czy pan je?
1: Je.
0: A Lewandowski,
2: tylko cicho,
0: Lewandowski jadł wczoraj kebaba. Bo na tym słynnym streamie u Łatwogęga padła taka obietnica, że Lewy pójdzie na kebaba razem z Łatwogęgiem i Bagim, no i poszedł i zjadł kebaba. I teraz internet się martwi, co będzie, jak się Anka dowie. No wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, jak jej to Robert powie. Robercie.
1: Zawsze oddzielam śniadanie białkowo-tłuszczowe od węglowodanowych, ale...
0: Ale Robert, powiedz, co wczoraj jadłeś z kolegami?
1: Owsianka, zdecydowanie.
3: Na różne sposoby.
1: Różne sposoby.
0: Robert, powiedz!
1: Placuszki.
3: Placuszki.
4: Miałam placuszki.
0: I tak jest właśnie kebab po lewandowskiemu.
1: Jak najbardziej.
5: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
10: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
11: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
9: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
12: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent airfryera Infrared z technologią podczerwieni.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.

0: Hej w Radiu SK Rock.
1: Halo. Tak powiem, kiedy ktoś do mnie zadzwoni.
0: 691-613-613 to numer do studia, a można też słuchać głosówki na Messengerze. I tak się zastanawiam, czy mają państwo już burzę? Można nas o tym poinformować. A ja mam na przykład dla państwa bilety na koncert formacji Kings of Leon. Ten koncert w przyszłym tygodniu to koncert pod naszym patronatem i kto chce bilety, wysyła do radia głosówki i w tej głosówce trzeba mnie zaskoczyć. Po 17 oddam bilety. O 17 raport.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: A spadło ci kiedyś dziecko z łóżka?
4: Pomidor.
1: A wypadło ci z wózka?
4: Nie, z wózka nie.
1: No to już się podobno nie da tak łatwo zepsuć. Tak słyszałem kiedyś na Sorze, ale wolę nie ryzykować.
4: Ale co to po latach wychodzi, to po tobie słychać tak naprawdę.
1: Dziękuję.
4: Sprawdźmy jeszcze tutaj. Jezus, rozejrzałem się, czy nie ma tu mojego dziecka. Nie ma.
5: Dajcie spokój.
4: No rzeczywiście, ta twoja 21-letnia córka mogłaby tak prosić.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w SK Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive w 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na

0: Biedronka.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa. Prokuratura nadal walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu.
4: SK Rock. Raport.
3: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Znamy kolejne nazwisko w wyścigu o Kraków. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta miasta. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ale co wiemy o tej kandydaturze?
5: Monika Piątkowska wygrała wybory uzupełniające do Senatu. Startowała właśnie z Krakowa jako wspólna kandydatka Paktu Senackiego. Sama o sobie mówi, że jest sprawną menadżerką, która zna stolicę Małopolski od podszewki.
6: Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
5: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk.
7: Imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
5: Kandydaturę chwalił też lider PSL-u, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
5: Z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najpewniej we wrześniu.
3: Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory między innymi PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja.
4: To jest raport.
3: Prokuratura nadal walczy o aresztę dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu. Dziewczynka kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze, a dziewczynka w ciężkim stanie wciąż przebywa w szpitalu. 21-latka na razie nie trafiła do tymczasowego aresztu, z czym nie zgadza się prokuratura.
9: W dniu dzisiejszym zostało złożone zażalenie na postanowienie sądu rejonowego we Włocławku o niezastosowaniu tymczasowego aresztowania w tej sprawie. Termin rozpoznania ciężko określić w zależności od obłożenia.
3: Mówi Marta Wojtczak z prokuratury we Włocławku. Zdaniem śledczych tymczasowe areszty lub policyjny dozór jest konieczny z uwagi na obawę matactwa lub ukrywania się nawet podejrzanej.
9: No przede wszystkim sam charakter zarzuconego tutaj podejrzanej czynu wymaga tutaj w naszej ocenie zastosowania chociażby wolnościowych środków zapobiegawczych. W naszej ocenie oczywiście zasadnym jest zastosowanie najsurowszego izolacyjnego środka zapobiegawczego.
3: Wiktoria D. w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu i narkotyków. Jej córka trafiła do szpitala ze wstrząsem urazowym i licznymi złamaniami kości. 21-latka przyznała się do winy, grozi jej 5 lat więzienia.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Zakopane musi pogodzić się z faktem, że jelenie i łanie żyją w mieście, a ludzie muszą się do tego dostosować i nauczyć się żyć z tymi wielkimi zwierzętami. Azyl bowiem dla takich zwierząt i wywożenie ich niewiele da. Taki wniosek płynie z ostatniego posiedzenia Konwentu Tatrzańskiego, w którym wzięli udział specjaliści z zakresu dzikiej zwierzyny. Dlatego konieczne jest postawienie na edukację. Przede wszystkim turystów, mówi Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
10: Już są kolejne pokolenia. Po prostu my już je mamy w przestrzeni miejskiej i trochę się z tym musimy pogodzić.
11: Wywożenie rzeczywiście nie przynosi zamierzonego efektu. Słowacy wywieźli jelenia z Podbańskiej Bystrzycy do Doliny Jaworowej. Jeleń nie znalazł się na drodze do Morskiego Oka.
10: Jak nie ma sezonu turystycznego, widzę jelenie na równi Krupowej. Dzieci do szkoły, ludzie do pracy po prostu przechodzą koło tego. Nie jest to żadna sensacja. Wystarczy, że mamy sezon turystyczny.
12: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Patrząc na te nieroztropne zachowania turystów, musimy być naprawdę bardzo ostrożni.
10: To są pewne rzeczy, które możemy już zrobić i wydać pieniądze na przykład na zmianę systemu składowania śmieci, na zmianę systemu odbioru śmieci.
3: Bo to właśnie śmieci spożywcze i dokarmianie, czyli łatwy dostęp do pożywienia, ściągnęły łanie i jelenie do miasta. Teraz, gdy w Zakopanem rośnie kolejne już pokolenie tych zwierząt, bardzo ciężko będzie je oduczyć złych nawyków.
13: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
14: Pogoda.
3: IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne. W części kraju obowiązują alarmy pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i upałem. Nawet do 30 stopni dzisiaj na Mazowszu i Łódzkiem. Najniższa temperatura w zachodniopomorskim i w Wielkopolsce, tam maksymalnie 21.
13: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: To jest kolumna Zygmunta w S0.
16: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta i meldunki od Państwa, a są z nami m.in. Marysia Wrocław, Mateusz Kraków, Robert i Piotr Bydgoszcz, Maciej Poznań, a w Warszawie się ciemno zrobiło, że ja pierniczę, mam nadzieję, że u Państwa ciut pogodniej, ale jeśli też powiało szarością, to teraz zagramy dźwięki, które do tego klimatu pasują idealnie. Uwaga, uwaga. No to grać, Dawid Zygmunt, zapraszam.

0: Ira. A to moja kopalnia.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieoczywiste, albo takie, których dawno w tym programie nie było, a nasze wykopalisko to utwór, który kiedyś był, ale od dawna go nie było, a wypada, żeby się pojawił, tym bardziej, że to stały element koncertów zespołu Foo Fighters. Już w przyszłym tygodniu koncert Foo Fighters w Polsce. Jeśli ktoś z Państwa się wybiera, to bardzo proszę o głosówkę, o sygnał, na jaki utwór Foo Fighters czekacie najbardziej. A ja mam dla Was piosenkę, która kończy w tym roku 15 lat. To był wielki sukces, dwie statuetki Grammy, ładny wynik na YouTubie, chociaż lepszy w streamingach. No jest w tym utworze jakaś taka fajna siła, bo o to też chodzi w tym kawałku, żeby się nie poddawać. Mamy tutaj nawiązania do malutkiej córki Dave'a, która uczyła się chodzić. Mamy tu nawiązania do Dave'a, który musiał nauczyć się żyć na nowo po tragedii Nirwany. No bo chodzi o to, żeby się nie poddawać. No to walk! To Foo Fighters w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć Dawid. Chciałeś być zaskoczony, Tomasz. W Grójcu pada.
1: W gruncie ceny czereśni spadły poniżej 50 zł za kilogram. Szok. Możemy pozwolić sobie na pół kilograma.
2: Cześć Dawidzie, chciałem Cię zaskoczyć mało znanym faktem, ale czy wiedziałeś, że makrela w naturze występuje również w stanie zwykłym, to jest niewędzonym?
3: W tym gruncie muszę Ci się do czegoś przyznać. No, zdradziłem Cię ostatnio i to jeszcze z popowym eciepecie. Ale to było tylko raz i naprawdę bardzo tego żałuję.
4: No to Cię zaskoczę, bo ja to biletów nie chcę. Bo nikt mi z dziećmi w środku tygodnia nie zostanie, bo mąż jest kierowcą zawodowym i nie będę miała z kim jechać, także...
5: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro. Klub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
10: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak. Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymanie, a szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
14: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
15: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
13: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
16: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent airfryera infrared z technologią podczerwieni.
17: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Ibiza Beer. In Excess w Radiu SK Rock, to zespół z Australii, południowa półkula i tam ludzie chodzą do góry nogami. Taka ciekawostka. A teraz zaskakująca ciekawostka od pani Izabeli. Halo, halo.
1: Cześć Zygmusiu, czy ja cię zaskoczę, jak powiem, że sikam na stojąco?
0: To ja się odwdzięczę i powiem, że zdarza mi się sikać na siedząco. I jest spoko, choć mam pewne trudności na pisuarze.
1: Na razie, pa.
0: Pa. Jeszcze jedna ciekawostka. W Łodzi pada. To informacja dla Michała, bo pół godziny temu mówił, że w Łodzi spoko i nasz słuchacz Piotr się bardzo zdenerwował.
2: Co się stało? W Łodzi opada?
0: Przeproś pana Piotra.
2: Przepraszam pana Piotra.
0: Przepraszone. A za chwilę będzie raportowane.
3: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
4: Czerwiec.
3: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w żywcu.
4: Lipiec.
3: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
4: Sierpień.
3: Męskie granie. Wrocław.

0: Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
1: Eska Rock. Raport.
2: Michał Poklękowski, zapraszam. To był nieudany manewr wykonany przez kursantkę podczas trwającego egzaminu. Nowe informacje w sprawie wczorajszego tragicznego wypadku na lotnisku w Bielsku-Białej. Policja pod nadzorem prokuratora i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych ustalają szczegóły. Wiadomo, że szybowiec runął z dużej wysokości. 38-letnia kursantka zginęła na miejscu. Instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
1: To jest raport.
2: Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
3: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
2: Kandydaturę Moniki Piątkowskiej zachwalili liderzy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, czyli Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.

0: SK Rock Sport.
1: Walka o trzecie miejsce już dziś o 19:00. Arka Gdynia podejmie Dziki Warszawa. To w ramach Orlen Basket Ligi. Przypomnę, wczoraj w pierwszym meczu finału Zastal Zielona Góra wygrał z Legią Warszawa.
2: Miałeś piłkę i nie trafiłeś.
1: Nie trafiłem, ale z 2 metrów widzisz, no cóż, Dziki Warszawa.
2: Zmieńmy dyscyplinę.
1: Tak, lepiej tak będzie bezpiecznie dla wszystkich. 3 polskich zawodników wystąpi w turnieju głównym Poznań Open. To Daniel Michalski, Tomasz Berkiet i zwycięzca turnieju sprzed 2 lat, Max Kaśnikowski. Impreza startuje już w tę niedzielę na kortach Parku Tenisowego Olimpia. Finał zaplanowano na 20 czerwca. W tym roku pula nagród na Poznań Open wynosi 160 tysięcy euro.
2: No i w tej dyscyplinie poszło ci lepiej.
1: Tak,
2: a jak
1: trochę
2: z piłką
1: tak.
2: Nożną?
1: Dobra, to jeszcze jedno. A w Krakowie porozumienie, ale fajnie. Wisła dogadała się z Wieczystą, by Beniaminek Ekstraklasy rozgrywał mecze na stadionie Białej Gwiazdy. To dlatego, że obiekt Wieczystej nie spełni odpowiednich wymogów. Wyobraź sobie, Dave. Umowa w tej sprawie ma zostać podpisana za 2 tygodnie.
2: Czy ty powiedziałeś, ale fajnie? Bo ja sobie wyobrażam kibiców 2 drużyn. Jupi! Jupi! Jupi!
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: To jest kolumna Zygmunta w
5: Esse Rock.
4: Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Jam w Radiu SK Rock. To jedna z gwiazd rockowizny. Będą u nas bilety do zabrania. No ale w tym tygodniu szastam biletami na koncert Kings of Leon. Kto chciał bilety, musiał mnie zaskoczyć i mamy taką wiadomość. Halo.
1: Cześć.
0: Dzień dobry.
1: Zespół Kings of Leon bardzo kojarzymy się z moim byłym mężem. Szczególnie piosenka Sex on Fire, którą bardzo często słuchaliśmy. Okay. Teraz jestem już szczęśliwie rozwiedziona, ale co zaskakujące, dalej mam bardzo dobry kontakt z moimi byłymi teściami. Mhm. Na tyle dobry, że na koniec czerwca wyjeżdżamy razem na wakacje do Hiszpanii.
0: Że co?
1: Mam nadzieję, że zaskoczyłam.
0: Słyszałem, że po rozwodzie można zabrać facetowi mieszkanie, samochód, dziecko, no a się okazuje, że można też rodziców. Gdzie można znaleźć tak dobrego adwokata?
1: Mieszkam w Łodzi, więc byłoby to idealne wejście w mój urlop.
0: No to mnie to nie zaskoczyło. Bilety na Kings of Leon lecą do Moniki.
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
8: Legendarna amerykańska marka grilli peletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzy Miejskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzę Miejską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzy Miejska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Organek Mississippi w ogniu, a Polska w alertach i miejscami jest naprawdę, naprawdę grubo. Halo, halo?
1: Zygmunt, dosyć, że pada, to jeszcze wieje jak Franca w tej Łodzi. Przeprosiny poproszę.
0: Przepraszamy! Trzymajcie się tam! I bardzo dziękujemy. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a ja uciekam. Może zdążę, zanim mi rypnie z nieba. Kłaniam się, Dawid Zygmunt. Do jutra, do 15. Pa, pa.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
8: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
9: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
7: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
10: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent maszynki do domowych lodów w 30 minut. Freezy.
11: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
7: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
8: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
9: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
7: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
10: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent maszynki do domowych lodów w 30 minut. Freezy.
3: Reklama.

0: Między kancelariami prezydentów Polski i Ukrainy trwają intensywne rozmowy w sprawie orderu Orła Białego. Za chwilę więcej szczegółów, nowych szczegółów na ten temat. 4950 zł brutto, takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd.
1: SK Rok. Raport.
0: Minuta po 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Ratowali tonącego nastolatka. Dramatyczna akcja ratunkowa nad jeziorem Przywickim na Pomorzu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Po południu strażacy dostali zgłoszenie o 12-latku, który zniknął pod wodą podczas kąpieli w jeziorze. Grupa rówieśników szybko wezwała pomoc, gdy straciła go z oczu.
2: Chłopca z wody wyciągnęli świadkowie, w tym strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Została mu udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna. Na miejsce przyleciał również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował chłopca do szpitala w Gdańsku.
0: Relacjonuje Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Na miejsce skierowano 4 zastępy strażaków, w tym specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Gdańska. Policja ustala teraz okoliczności zdarzenia.
1: To jest raport.
0: Po burzy Warszawa i Kijów na łączach między kancelariami prezydentów Polski i Ukrainy trwają rozmowy w sprawie orderu Orła Białego. Po tym jak Władimir Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, Karol Nawrocki zaproponował, żeby odebrać mu najwyższe państwowe wyróżnienie. Sprawą zajęła się już kapituła orderu i przedstawiła opinię prezydentowi, który ma podjąć decyzję w odpowiednim czasie. Łączymy się z Sejmem, gdzie jest Mateusz Bębiewski. Mateuszu?
3: Tak jest. Dzień dobry.
0: Co wiadomo o rozmowach między Warszawą a Kijowem w tej sprawie?
3: Wiadomo niewiele, ale już sam fakt, że po wczorajszym posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego z prezydentem ten dialog jest podtrzymywany, może budzić optymizm, mówił dzisiaj w Sejmie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Kibicuję i będę wspierał, bo ta rozmowa prezydenta Nawrockiego z prezydentem Zełenskim jest po prostu potrzebna.
3: Do sprawy odniósł się też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który zaapelował do prezydenta o rozsądek.
5: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, a tymczasem jest wojna.
3: Wiadomo, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła swoją opinię Karolowi Nawrockiemu, jednak jej treści nie ujawniono.
1: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: 4950 zł brutto. Takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To 144 zł więcej niż teraz. W planie jest także podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy do ponad 32 zł.
6: Podjęliśmy decyzję o rekomendacji dla przedstawicieli rządu, którzy będą rozmawiali z Radą Dialogu Społecznego i to dotyczy płacy minimalnej. Nie ma znaczenia w jakich obszarach. Płaca minimalna to jest płaca minimalna.
0: Mówił premier Donald Tusk. Rada Dialogu Społecznego będzie miała miesiąc na wypracowanie wspólnego stanowiska. Według rządowych szacunków podwyżka płacy minimalnej obejmie ponad 1,5 miliona osób.
7: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Pogoda. IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne. W części kraju obowiązują alarmy pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i upałem. Chociaż upał już się kończy, bo mamy właśnie burzę w miejsce tegoż upału. Miejscami dzisiaj było naprawdę gorąco, zwłaszcza na Mazowszu, a najprzyjemniejsza temperatura i też najspokojniejsza pogoda w zachodniopomorskim i też częściowo w Wielkopolsce.
7: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

Jak słychać tanecznym ruchem, rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie na antenie Jeński Rock. To jest Radar, a to, co nas czeka, to wyjątkowy koncert formacji Foo Fighters. Oczywiście fani już powoli odliczają dosłownie dni do tego, co wydarzy się za dni 6, kiedy to w poniedziałek formacja pojawi się na Stadionie Narodowym w ramach swojej trasy Take Cover Tour. I przyznam Państwu szczerze, że dosyć mocno grzebałem, szukałem i zastanawiałem się, jak ten koncert może brzmieć, ponieważ nie mam zielonego pojęcia. Tak naprawdę panowie zagrali swój ostatni koncert 23 maja i w maju zagrali raptem tych koncertów 4. To były koncerty także zahaczające o Stany Zjednoczone, to były także te, które zahaczały o chociażby Rockville i nie mam zielonego pojęcia, ponieważ nie ma jednej wypadkowej tego, co panowie przy okazji tych tras koncertowych grają. Więc jeszcze musimy się uzbroić w cierpliwość a propos tego, co jutro wydarzy się w Norwegii, by wiedzieć, z czym panowie w ramach Take Cover 2026 będą nas zaskakiwać na Stadionie Narodowym.

I przyznam szczerze, że długo zastanawiałem się, czy w ogóle sięgnąć po twórczość tego artysty, legendy tak naprawdę, legendy Beastie Boys, która postanowiła postawić na swoją solową karierę. Mike D, bo o nim mowa, zapowiedział właśnie płytę Thank You. To będzie jego pierwsza solowa płyta, zresztą ten muzyk, który przez lata po rozpadzie zespołu Beastie Boys angażował się w różne aktywności muzyczne, teraz postanowił to trochę muzycznie podsumować. Dlatego 28 sierpnia na sklepowych półkach pojawi się ta płyta. Polecam bardzo serdecznie kompozycję True Colors, bo ona jest może nie do końca rockowa, ale chyba jest najbardziej rockowa z tego, co w głowie tego byłego muzyka Beastie Boys cały czas gdzieś tam się kołacze. 13 kompozycji to przed nami pod koniec sierpnia, a my posłuchamy tych dźwięków, za które pokochaliśmy tę wielką gwiazdę Beastie Boys.

0: A to tylko mały przedsmak tego, co szykuje dla nas Taylor Momsen, czyli formacja The Pretty Reckless. To wszystko już za 17 dni, bowiem na sklepowych półkach pojawi się płyta Dear God. Posłuchaliśmy już jakiś czas temu utworu tytułowego, który dosyć mocno nas zaskoczył, ponieważ wydaje się, że ta nadchodząca płyta jest dosyć mocno eklektyczna. Z jednej strony ta tytułowa kompozycja stopniowo narasta, prowadzi nas przez te solówki gitary elektrycznej, ale także pozwala instrumentom wybrzmieć i to z pełną mocą. Podkreślany jest też ten motyw przewodni tej kompozycji. No i w ogóle ma się wrażenie, że to nieco inne podejście do muzyki, która była zawsze kojarzona z panią Taylor Momsen. Ale to może jest tylko tak naprawdę fałszywa flaga, to tylko może mały taki przedsmak, trochę fałszywy a propos tego, co dostaniemy w całości 26 czerwca przy okazji 5. studyjnego albumu formacji The Pretty Reckless.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ciekawe, jak mówił Tomas Raggi, jak był mały, też na pewno coś zmyślał, tylko po włosku.
3: Mamma mia, makaroni, peperoni, calzone.
2: Na pewno
3: calzone.
2: Tak mówił mama, i jeszcze, na pewno.
4: Mamma mia, tak się z nią mijał w drodze do kuchni.
2: Dzisiaj o tekstach, które mówią wasze dzieci. Moje dziecko mówiło, moje nogi martwią się, że idą spać.
4: Co w raporcie?
5: Wielkie szczęście w Kielcach, na świat przyszły trojaczki.
4: Przyszły, na nogach Bugu. Przyszły.
1: 6 na 9, od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
7: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
8: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
6: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
9: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
10: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
11: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
16: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca yoga w parku, turniej street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
17: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak.
18: W Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
19: 18,47, 12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
20: To ja też chcę!
19: 24, 30.
21: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo. Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
23: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień?
0: że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
20: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
23: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
24: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
25: Grilluj inaczej. Burgery i kofty z łososia. Szybko, wygodnie, smacznie. Suempol. Odkryj ryby na nowo.
26: Reklama.

to skoro za sprawą Ediego Van Halena zrobiliśmy taki muzyczny skok w przeszłość, to proponuję zrobić nieco mniejszy skok w przeszłość, dokładnie do tego, co wydarzyło się we wrześniu ubiegłego roku, kiedy na sklepowych półkach brytyjska formacja Suede zaprezentowała swój 10. studyjny album Antidepressants. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że panowie postanowili 10 lipca zaprezentować jeszcze raz to wydanie, tym razem rozszerzone o 5 nowych kompozycji, które przyznam szczerze, jeśli państwu nie podeszła cała płyta, no to ewidentnie te kompozycje państwu podejdą. Do tego jeszcze warto wspomnieć, że ci fani dostaną na tym rozszerzonym krążku dodatkowo 11 wersji demo kompozycji z oryginalnego albumu. To wszystko dostępne będzie już 10 lipca, a my teraz będziemy pochylać się nad formacją Suede. I to właśnie z tej płyty sprzed roku. To Dance with the Europeans.

0: Nie wszyscy wiedzą, ale tak naprawdę cichym bohaterem tego zespołu był tak naprawdę Dexter Holland z formacji The Offspring. Bo gdyby nie on, no to formacja A Fire Inside nie wydałaby swoich 5 pierwszych płyt. O czym warto wspominać a propos takich cichych aniołów muzycznego biznesu.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca yoga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
10: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
12: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 30.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak. ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
17: Reklama.

Wielu do dzisiaj zastanawia się, jak to jest możliwe, że Metallica połączyła swoje siły z Rayem Davisem. I prawda jest taka, że to nie wzięło się od tego mobilnego studia na trasie koncertowej w Oslo, gdzie panowie tak naprawdę nagrali ten piękny klasyk, ale wszystko wzięło się od tego, co wydarzyło się kilka miesięcy wcześniej, kiedy na wspólnej scenie w listopadzie 2009 roku przy okazji 25-lecia Rock and Roll Hall of Fame w Madison Square Garden właśnie Ray Davis wspomniał jako niesamowite doświadczenie, chwaląc muzyków Metallica jako prawdziwą legendę i świetnych wykonawców. No i ten wspólny występ przeszedł do historii, a później ta historia była już pisana na nowo. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania. To teraz sprawdźmy, jak panowie z Irlandii malują przyszłość, swoją przyszłość muzyczną.

A jeszcze chwilę temu sięgaliśmy po Metallicę. To taki mały akcent przypominający to, co działo się ostatnio w Chorzowie. To perfekt Westerok, to chcemy być sobą, a przed nami facet, który jest sobą już którąś dekadę i całkiem nieźle mu to wychodzi. Nazywa się Robert Smith i reprezentuje formację The Cure. Całkiem niedawno, bo 2 lata temu, dostaliśmy od niego płytę Songs of a Lost World. Bardzo ciekawą, bardzo dobrą płytę, nawiązującą do najpiękniejszych czasów formacji The Cure, chociażby mojej ukochanej płyty Disintegration. Ale to nie jest koniec, dlatego że przypominam, że sam Robert Smith powiedział, że nagrali materiał na 3 albumy. Jak mówi, ten pierwszy dostaliśmy, drugi z nich, jak mówi, jest już gotowy i wkrótce zostanie przekazany do wytwórni. No i podkreśla, że nowa płyta jest chyba nawet bardziej ponura niż właśnie wspomniane Songs of a Lost World. Jak mówi, nie lubię tego określenia, ale to naprawdę mroczny album. W pewnym sensie nawiązuje oczywiście do Songs of a Lost World, choć patrzy na te same tematy z innej perspektywy. To ta druga płyta, natomiast dzisiaj media i tak żyją tym, co powiedział Robert Smith a propos trzeciej płyty, bo powiedział, że ta płyta jest dziwna. Powiedział, ludzie mogą pomyśleć, że to przez współpracę z Oliwią Rodrigo, o której mówiliśmy także ostatnio w Radarze, ale sam Robert dodaje, że to naprawdę bardzo pogodny album, to bardzo popowa płyta, jak wspomina. Czekamy na tę mroczną, na tę popową, na wszystko, co wychodzi spod ręki utalentowanego Roberta. To The Cure w SC

0: To panowie z Nickelback, którzy za sprawą tej kompozycji powinni zrobić przewodnik, jak dobrze eksploatować swoją muzykę, przewodnik dla młodych zespołów. I to nie są żarty, drodzy państwo, bo my jako fani Nickelback dostaliśmy tę kompozycję raptem 2-3 miesiące temu. Wydawało nam się, że to są jakieś spady jeszcze niewydanej płyty albo już dawno wydane i po prostu panowie gdzieś tam sięgają po stare numery, ale prawda jest taka, że wystarczyło lekko pokopać, by dokopać się do tego, że ta kompozycja miała swoją premierę 2 lata temu przy okazji gry Dungeon Hunter 6. Panowie po prostu odgrzali kotlety. Ale żeby było jasne, to nie było tylko odgrzanie kotletów dla fanów, ale także dla WrestleMania, dlatego że wielka organizacja wrestlerska, czyli WWE, stwierdziła, że ta właśnie kompozycja powinna być oficjalnym hymnem ich WrestleMania 42. A więc można powiedzieć, że panowie potrafią eksploatować swoją muzykę. Znajdźcie drugich pokis takich ancymonów.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak. W Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
5: Zaprasza Steaks and More. U nas kupisz najlepsze sezonowane steki i burgery. Steaksandmore.pl.
6: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
7: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kulisy władzy. Nieznane anegdoty i historia Polski opowiedziana przez człowieka, który ją współtworzył. Wydawnictwo Harde zaprasza na spotkanie autorskie z byłym premierem Leszkiem Millerem i dziennikarzem Jackiem Prusinowskim wokół książki Alfabet Millera. Spotykamy się 11 czerwca o godzinie 18 w hotelu Bellotto przy ulicy Senatorskiej w Warszawie. Będzie także okazja do zadania pytań autorom. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
13: Reklama.

takie muzyczne ujęcie Becka, które może być dla wielu fanów tego artysty dosyć mocno zaskakujące. To Right Lonesome Westy Rock. To zanim oddamy głos panu Dave'owi Mustaine'owi, który szalał przy okazji Mystic Festivalu, no tak przy okazji tego, co działo się 4 czerwca, postawmy tutaj kropkę a propos tego, co dziać się będzie w 2027 roku, bo poznaliśmy szczegóły przyszłorocznego Mystiku, który odbędzie się między 10 a 12 czerwca w Letnicy, to jest Gdańsk, to są Błonie Areny Gdańskiej, to tak w gwoli ścisłości, gdzie tym razem będzie odbywać się Mystic Festival, który przenosi się z gdańskiej stoczni. A my przypomnijmy sobie w takim razie, co działo się te kilka dni temu właśnie w tym miejscu.

0: Ciekawi mnie, czy ta płyta cała będzie taka euforycznie zaraźliwa, pełna hymnów festiwalowych, bo tak rysuje się póki co ta płyta. Nowy krążek formacji Kasabian, który będzie miał swoją premierę już 17 lipca. Uzbrajamy się w cierpliwość i czekamy na więcej ognia.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie oceniam. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
7: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
8: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
9: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
10: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
11: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na ciebie 4 lipca. A 5 lipca yoga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
10: Kulisy władzy, nieznane anegdoty i historia Polski opowiedziana przez człowieka, który ją współtworzył. Wydawnictwo Harde zaprasza na spotkanie autorskie z byłym premierem Leszkiem Millerem i dziennikarzem Jackiem Prusinowskim wokół książki Alfabet Millera. Spotykamy się 11 czerwca o godzinie 18 w hotelu Bellotto przy ulicy Senatorskiej w Warszawie. Będzie także okazja do zadania pytań autorom. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24,39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo. Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
15: Reklama.

Kazik już wrócił do grania na żywo. Polecamy bardzo serdecznie koncerty formacji Kult, bo tego jest naprawdę cała masa. Natomiast z drugiej strony, jak już jesteśmy przy tych artystach, którzy grają na żywo, to przed nami ci, którzy wrócili do tego muzycznego grania. 5 lat milczenia, 5 lat oczekiwań, no i mamy nowy krążek formacji Evanescence. Posłuchajcie to, co ma dzisiaj do zaprezentowania pani Emily przy okazji albumu Sanctuarium. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania.

Takie rzeczy do tej pory działy się tylko w Hollywood. Jeśli uwielbiacie filmy Martina Scorsese, wiecie, że on uwielbia taki zespół jak Dropkick Murphys. Nieraz sięgał po muzykę tej irlandzkiej formacji. Znaczy irlandzkiej w cudzysłowie, no bo w końcu panowie pochodzą z Bostonu. Natomiast warto wspomnieć o tym, że przy okazji pięknego jubileuszu 250 lat amerykańskiej muzyki, w pewnym momencie, wyobraźcie sobie, na scenie pojawia się Dropkick Murphys, panowie grają swój największy przebój I'm Shipping Up the Boston i w pewnym momencie w tle widać Bruce'a Springsteena, który gra razem z nimi. No ja się takiego obrazka sprzed kilku dni kompletnie nie spodziewałem. No ale świat, jak widać, potrafi nawet połączyć to Hollywood z tym Radio Nowhere. To pan Bruce w SC Rock.

Coś czuję, że długo poczekamy na następcę tego debiutu od gitarzysty formacji Måneskin, bo przede wszystkim Måneskin musi wrócić do zarabiania pieniędzy. Dlatego, że ten rekordowy rok, który był, czyli 2024, kiedy to zespół zarobił 18 milionów euro, to prawda jest taka, że od tamtego okresu właściwie to jest równia pochyła. Zresztą, jak wspomniał ich menadżer, który zajmuje się finansami, czyli tak naprawdę też ojciec basistki pani Wiktorii, właśnie z tego zespołu wspomniał, że ta kwota spadła gdzieś o jakieś 80%. Więc to nie są już takie pieniądze, do których mógłby ten zespół się przyzwyczaić, więc uzbrajamy się w cierpliwość, ale wcale myślę, że nie musimy w jakąś wielką, by dostać informację, kiedy ten zespół postanowi jednak wrócić do

0: koncertowania, łamane na zarabianie pieniędzy.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esce Rock.
2: To jest w ogóle sen, który co jakiś czas wraca, że coś mówisz i już za chwilę wam powiem, już za chwilę. I oni tak, jest cała sala na początku i powoli masz, wiesz, to jest masakra. Teraz się boję tego i boję się autentycznie, że usiądę sobie w te wakacje, otworzę laptopa, będzie taki pusty ekran z takim kursorem migającym i stary, co tam się wydarzy, to nie wiem. Pamiętam, jak leżałem sobie w pociągu, jak cały mój kabaret spał, wracaliśmy z Krakowa, z kabaretów, przeglądu kabaretów Paka do Gdańska i pamiętam, wygraliśmy wtedy, wygraliśmy pierwsze miejsce i ja leżałem i myślę sobie, kurczę, ja już nic śmiesznego nie wymyślę. Ja już nic, oprócz programu o mnichach, bo taki mieliśmy program, nie wymyślę nic śmiesznego.
3: Melina.
4: A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu, 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca SK Rock.
1: Reklama.

Czekamy na te koncertowe emocje, których nie zabraknie w lipcu na Stadionie Narodowym. Czekamy na System of a Down, tak jak fani Slipknota czekają na książkę, która w sierpniu tego roku będzie miała swoją premierę. Książkę, która będzie opowiadać o historii Slipknota, o początkach, o kulisach powstawania albumu Iowa. Chodzi o książkę, która zapowiedziana jest jako Somewhere Between Screaming and Crying, Slipknot, New Metal and 9-11. Tak nazywać się będzie ta książka, na którą czekamy. I tutaj bardzo ważny disclaimer, to nie jest oficjalna biografia formacji Slipknot. To jest nieoficjalna biografia, po prostu tak naprawdę pan Dan Franklin wszystko zebrał ze sobą, by opowiedzieć tę historię fanom formacji Slipknot. To Dead Memories w SC Rock.

Słuchacie Eski Rock.

0: to Crazy Train, nadchodne naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania. Natomiast to szaleństwo wokół Avataru Ozziego Osborna nie milknie. Zresztą Sharon Osborne, mam wrażenie, że w jednym z ostatnich wywiadów nawet się odpaliła, mówiąc kolokwialnie, bo w pewnym momencie faktycznie ten hejt, który się wylał na nią i na Jacka Osborna, był naprawdę przeogromny. Cały świat w pewnym momencie zarzucał im, że to jest ich ogromny skok na kasę, że nie potrafią tak naprawdę wytrzymać kilku miesięcy bez swojego wielkiego człowieka, który towarzyszył im całe ich życie. No i właśnie, jak to dzisiaj wygląda? No wygląda tak, że Sharon Osborne powiedziała wprost: nie potrzebuję waszych cholernych pieniędzy. No i prawda jest taka, że sama wspomina o tym, że chce to zrobić po prostu dla fanów. My nie jesteśmy chyba na tym etapie i na tym poziomie, by ferować jakiekolwiek wyroki. Niemniej będziemy się przeglądać w tej sprawie. Tak sobie też myślę, że Sharon faktycznie chyba nie potrzebuje aż takich desperackich ruchów, by rzucać się na pieniądze. Ale do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać. Teraz oddajmy głos facetowi, który jest naszym najlepszym towarem eksportowym prosto z Wielkopolski.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A spadło ci kiedyś dziecko z łóżka?
3: Pomidor. A wypadło ci z wózka? Nie, z wózka nie. No to już się podobno nie da tak łatwo zepsuć. Tak słyszałem kiedyś na Sorze, ale wolę nie ryzykować.
2: Ale to po latach wychodzi, to po tobie słychać tak naprawdę.
3: Dziękuję.
2: Sprawdźmy jeszcze tutaj. Jezus, rozejrzałem się, czy nie ma tu mojego dziecka. Nie ma.
4: Dajcie
3: spokój. Oczywiście ta twoja 21-letnia córka mogłaby tak prosić.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock. Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kings of Leon powracają. Rockowe brzmienia, które pokochały miliony fanów. Czerwca. Atlas Arena Łódź. Bilety na biletserwis.pl. Na koncert Kings of Leon zaprasza agencja Prestige MJM. Poleca SK Rock.
1: Reklama. To był dobry rok.

Anthrax, I am the law. Dobry wieczór Państwu. Dziś w audycji To był dobry rok, właśnie takie metalowe klimaty. Bo pan Jaro wrócił z największej, najlepszej metalowej imprezy w naszym kraju, czyli Mystic Festival, który po raz ostatni odbywał się w przefantastycznych klimatach stoczniowych w Gdańsku. Za rok zmiana, ale o tym jeszcze dziś opowiem. Przez najbliższą godzinę muzyka, którą słyszałem na własne uszy, tych największych, jak wybrzmiały przed chwilą Anthrax, który grał w powiedzmy trashowy czwartek, no i tych, których do tej pory nie znałem, a którzy mnie zaskoczyli, czasem rozłożyli na łopatki. Tak, jeszcze czasem mnie coś potrafi zaskoczyć w tej muzyce. Przykład? Na przykład, kiedy wydaje ci się, że w metalu słyszałeś już wszystko, a tu nagle pojawia się na scenie saksofon barytonowy. Ależ to pięknie brzmi. Polecam wszystkim zespół Ciśnienie.

Słyszą tu Państwo Bhangra, niezwykły gatunek muzyczny pochodzący z regionu Punjab w Indiach i Pakistanie. Do Europy dotarł dzięki imigrantom, którzy oczywiście w Wielkiej Brytanii szukali pracy. Dlaczego tam? No bo przez długi czas Indie należały do Imperium Brytyjskiego. Ta Bhangra to jest rzecz oparta na takim rytmicznym akompaniamencie, którego sercem jest ten dwustronny, charakterystyczny bęben zwany dol. No i on tu też jest doskonale słyszalny i był widzialny na scenie, na koncercie zespołu Bloody Woods, indyjskiej kapeli z New Delhi, która ma 10 lat historii, która zaczęła grać takie bardziej najpierw pastiszowe rzeczy, jakieś covera, dopiero potem zaczęła tworzyć własną muzykę. I z nią przyjechała na Mystic Festival 2026. To był naprawdę bardzo, bardzo dobry koncert. Tego samego dnia na głównej scenie zagrał zespół Megabeth. Sporo się mówi o końcu tej kapeli. Tak naprawdę każdy z ich koncertów może być ostatnim w Polsce, więc absolutnie mnie nie dziwił tłum pod main stage. Sporo było też głosów o słabej formie wokalnej Rudego, ale umówmy się, czy on kiedykolwiek miał ją dobrą? Nie czepiajmy się, to jest naprawdę legenda thrash metalu. Bardzo mi się podoba ich najnowsza płyta, z której zagrali w weekend ledwie 3 kawałki, znaczy w weekend, w czwartek dokładnie. Ale ogólnie każda z kapel na Mystic Festival grała raczej coś w rodzaju best of, więc nie mam prawa do narzekania. Nawet gdy nie usłyszałem najlepszego dla mnie na tej nowej płycie Megadeth kawałka Hey God. No to może sobie teraz zagram.

The Blown Beast, Marduk. Głośno było przed festiwalem o protestach środowisk katolickich, że w święto Bożego Ciała w Gdańsku będą grać sataniści. Miały być jakieś protesty, ale przynajmniej ja nie widziałem takowych. No, chyba, że protestowało 8 osób na nomen omen krzyż, no to mogłem przegapić. Generalnie mam wrażenie, że metal jest bardziej zabawą w taką konwencję antychrześcijańską, no ale oczywiście są takie kapele jak oni, czyli właśnie Szwedzi z Marduk, którzy gdy powstawali, ich gitarzysta, stwórca Morgan Håkansson miał zamiar stworzyć najbardziej bluźnierczy zespół na świecie. Czy taki stworzył, czy takimi Marduk są, nie mnie oceniać. Chyba za mało się znam. W piątek na festiwalu pojawił się Phil Anselmo. No także kontrowersyjna postać, ale raczej z racji tego, że kiedyś miał pokazywać, czy też zamawiać 5 piw. Ale tu nie będę się w to zagłębiać. Phil nie pojawił się na Mystic z Panterą, a z Down, czyli z kapelą, którą teraz tworzy z Pepperem Keenanem z Corrosion of Conformity, którzy też zresztą zagrali przed Down na głównej scenie, oraz z Kirkiem Weinsteinem, czyli gościem znanym Państwu doskonale z Długiej Brody i zespołu Crowbar. No i oczywiście, że zagrali ten swój największy hit, Stone, The Crow, Down.

Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. To był dobry rok.

to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Crystal Mountain. Kiedy dyskutowałem z ludźmi o najlepszym koncercie na tegorocznym Mystic Festiwalu, to spora część z was mówiła właśnie o tym z muzyką grupy Death. Chucka już z nami nie ma od wielu lat, ale po świecie jeździ kapela złożona z jego dawnych kumpli i gra jego wybitną muzykę. Death to All. To naprawdę było świetne. Panowie zagrali na Park Stage, czyli na tej drugiej scenie i naprawdę brakło pod nią miejsca. Dodatkowo tam jest zawsze dużo drzew, no i część osób nie widziała tego, co dzieje się na scenie. W przyszłym roku festiwal ma się odbyć w nowym miejscu, na Błoniach stadionu na Gdańskiej Letnicy. No i jeśli szukać pozytywów tej zmiany, bo minusy też są, nie będzie na przykład widoku tych majestatycznych żurawi portowych nad głową, to będzie tam dużo więcej miejsca ze świetnym widokiem. No jestem ciekaw tego, co wydarzy się za rok. Karnety już trafiły do sprzedaży. Na razie trzeba je kupować w ciemno. Nie ogłoszono żadnego artysty, ale umówmy się. Mystic Festival to jeden z niewielu festiwali, gdzie można zakładać, że zawsze w składzie znajdzie się przynajmniej kilkanaście znakomitych kapel. Ale teraz wracamy do tegorocznej edycji, która chwilę temu się skończyła. Piątkowym headlinerem byli Black Label Society. Zak dwukrotnie wspominał Ozziego. Raz grając krótką wersję No More Tears, drugi raz, gdy pojawiła się kompozycja o kumplu z jego najnowszej płyty. No i to mogła być jedyna ballada, jaką słyszałem w tym roku na festiwalu. Ozzy's Song, Black Label Society.

Black Tongue. To było moje pierwsze spotkanie z Mastodonem bez Brenta Hintza, który zginął tragicznie już prawie rok temu, bo w sierpniu 2025 roku w wypadku motocyklowym w amerykańskiej Atlancie. I jak było? Znakomicie. Muzycy powrócili na Mystic po 3 latach przerwy. Ich poprzedni koncert odbywał się, dobrze liczę, 2023 rok i tym razem obiecali szybszy powrót do Polski, bo nagrywają nową płytę. Ostatnim koncertem na największej scenie był ten, jaki dali Behemoth. I tu się możemy kłócić, czy to rzeczywiście wielki zespół, czy jego muzyka trochę nie przynudza, czy nie jest to już większy teatr niż koncert, ale to po prostu było wielkie wydarzenie. Szczególnie, gdy nagle przenieśli się na namiot techników, by zagrać tam kilka kawałków. Świetna produkcja. Przepotężny sound. Tu trzeba być dumnym, że polski zespół osiągnął taki poziom. Duma.

0: był dobry rok w SC Rock.
1: Of Fire and the Void, Behemoth. Tradycją Mystic Festiwalu jest spokojniejszy koncert na koniec, na mniejszej z głównych scen. Komu mało po headlinerze, może nieco ostudzić głowę w nieco spokojniejszej atmosferze. Rok temu kończyli Tiamat, w tym roku Anneke z kumplami z The Gathering. Niby spokojniejsze klimaty, a podwójna stopa chodziła tam jak szalona. Na koniec numer, którym przywitali się z fanami już w niedzielę, bo było po północy. Eleanor. Kiedy wychodziłem z festiwalu, pomyślałem, dzięki stocznie za te kilka lat, ale historia będzie się toczyć dalej i za rok znowu pojadę na Mystic w to nowe miejsce na gdańskiej Letnicy.

był dobry rok w SC Rock. Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga poleca SK Rock. Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na nowy odcinek Drogowskazów. To jest nasze kolejne spotkanie, które rozpoczyna się na antenie Eskirok. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Osoba, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego wydania naszego programu, jest już w naszym radiowym studiu. Siedzi naprzeciwko mnie, ale pozwólcie, że zanim ją przedstawię, to chciałam powiedzieć, że zajrzę nam trochę do portfeli, jednak ta negatywna konotacja jest chyba za silna. Zostanę więc przy tym, że opowiem wam trochę o tendencjach, które potwierdzają różne badania, raporty, o których również będziemy dzisiaj mówić, które dotyczą świata naszych finansów, bo okazuje się, że jesteśmy coraz bardziej świadomi potrzeby oszczędzania, inwestowania, zabezpieczenia przyszłości swojej i swoich dzieci. Jednak wydaje mi się, że nadal jesteśmy w tym ostrożni. Preferujemy stabilne formy inwestycji. Niekoniecznie od razu rzucamy się na giełdę, niekoniecznie od razu pakujemy w to bardzo duże pieniądze, ale tak raczej metodycznie, powoli i spokojnie. To, co z raportu postawy Polaków wobec finansów, który został stworzony dzięki współpracy Fundacji Think i City Foundation, to, co mnie jakoś tak najbardziej ujęło, to, że z optymizmem patrzymy na swoją sytuację finansową w tej bliskiej perspektywie. To jest bardzo krzepiące, dlatego że pewnie wszyscy z doświadczenia znamy tę sytuację, że spotykamy się w jakimś, rodzinnym gronie, wśród przyjaciół i zawsze jest dobrze sobie ponarzekać, że tych pieniędzy brakuje, że przydałaby się podwyżka, że wszystko podrożało, że kto to widział. To okazuje się, że te przebadane osoby, grupa przebadanych osób reprezentatywna stwierdziła, że ta sytuacja wcale nie jest najgorsza i raczej idzie ku dobremu. Jakie jeszcze wnioski z tego płyną? W ogóle jak my gospodarujemy swoimi finansami? Jak patrzymy na swój domowy budżet? Czy umiemy nim zarządzać? No i gdzie się tego uczymy lub się niestety nie uczymy? O tym będę rozmawiała z panią Anną Bichtą, która jest prezeską wspomnianej już przeze mnie Fundacji Think. Witam w Drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: No to jak to jest z tym oszczędzaniem? Bo mam wrażenie, że można o tym myśleć dwutorowo, jako o takim świadomym przygotowywaniu czy rezerwy finansowej, czy poduszki finansowej, jakiegoś takiego zaplecza, albo z takim niekończącym się ciułaniem, wiecznym odmawianiem sobie, ważeniem w ręku każdej złotówki. I tak jak uważam, że perspektywiczne myślenie o swoim budżecie i o swoim portfelu jest bardzo słuszne, tak mam wrażenie, że nieustanne oglądanie każdej monety z dwóch stron może być wyczerpujące i trochę chyba tej radości z życia, o którą ostatecznie w tym wszystkim chodzi, nam odbiera.
2: Raport, o którym pani wspomniała, pokazuje nam obraz Polek i Polaków, którzy coraz bardziej są świadomi tego, że warto zastanawiać się nad tym, na co wydajemy pieniądze, w jakiej perspektywie czasowej oszczędzamy i rzeczywiście to budowanie bezpieczeństwa finansowego jest bardzo ważne teraz dla nas tu, dla naszego społeczeństwa. I co jest tutaj ważne, to to, że wciąż my myśląc o oszczędzaniu, przede wszystkim oszczędzamy na czarną godzinę. To jest najważniejszy cel naszego oszczędzania. Póki co, już od kilku lat jest w tych wskazaniach takim najmocniejszym punktem. No i tutaj właściwie nie ma się co dziwić, no bo żyjemy w czasach dużej niepewności i dużych zawirowań i jakby tu nie można się dziwić, że ten cel wychodzi na sam przód. Natomiast poza tym ważne są jeszcze inne cele i teraz ten cel, o którym powiem, bardzo zyskał na znaczeniu w ciągu ostatnich zaledwie kilku lat, mianowicie oszczędzanie na swoją przyszłość, czyli oszczędzanie na emeryturę. I tu myślę, że nastąpiło w ciągu ostatniego czasu dość duże przebudzenie i przynajmniej na to wskazują badania. Zaczęliśmy zastanawiać się mocno nad tym, jak będzie wyglądała nasza emerytura. W związku z tym zaczęliśmy interesować się bardziej oszczędzaniem również i na ten cel. Wspomniała pani również o inwestycjach. O inwestycjach mogą myśleć ci, którzy posiadają te oszczędności, jak wiadomo. No i tutaj też jest bardzo taki trend pozytywny, ponieważ coraz więcej osób inwestuje i coraz więcej osób też myśli o inwestowaniu. Czyli już nie ma tak, że odrzucają w ogóle tę drogę, tylko rzeczywiście myślą o tym, jeśli o tym myślą, to znaczy, że poszukują informacji i też poszukują rzetelnych informacji. No i tutaj jest bardzo ważny wątek, mianowicie my jako społeczeństwo, co widać z tego raportu, zaczynamy dostrzegać potrzebę rozwijania swoich kompetencji finansowych, prawda, i wzmacniania swojej wiedzy na temat zarówno instrumentów finansowych, również inwestycyjnych, tego właśnie jak zarządzać budżetem, tego wszystkiego myślę, że w ostatnich latach bardzo intensywnie się uczymy.
1: Będę po kolei wracała do różnych wątków, które pani otworzyła, które rozpoczęła. Wspomniała pani o inwestowaniu. Ja kilka minut temu, oczywiście na bazie przygotowanego przez Państwa raportu, powiedziałam, że wolimy takie bardziej stabilne, bezpieczne formy inwestowania, to znaczy jakieś lokaty, pewnie obligacje. Nie jest to bardzo duży zysk, ale za to mała strata w przypadku zmiany decyzji, nazwijmy to. Generalnie już trochę z tymi pieniędzmi wychodzimy. To nie jest ta przysłowiowa skarpeta.
2: Znaczy przysłowiowa skarpeta, która też w tych badaniach, czyli takie przetrzymywanie oszczędności w domu, to wciąż występuje. Natomiast no bardzo też na szczęście ten odsetek osób, które przetrzymują pieniądze w domu, zmalał. Też wciąż jeszcze sporo osób trzyma swoje oszczędności na rachunku rozliczeniowym, czyli chce mieć szybki dostęp do tych pieniędzy. No ale to też jest znowu takie łatwe do wytłumaczenia, bo w pandemii bardzo te oszczędności pod ręką były wysoko wskazywane i potrzebne, no bo ludzie byli też niepewni, bo niepewność zachorowań, bo wszystkie różne inne lęki, które się razem z pandemią pojawiły.
1: Wtedy się dużo mówiło o znaczeniu tak zwanej twardej gotówki, że wirtualne pieniądze na wirtualnym koncie nie pomogą nam tu i teraz, kiedy sytuacja jest gardłowa, kiedy wysiadają, nie wiem, bankomaty, kiedy trzeba natychmiast iść do lekarza albo zapłacić za paliwo. Też w pewnym momencie ten temat panika ogarnęła.
2: Tak, też te ostatnie lata, wybuch wojny w Ukrainie, to też jakby spowodowało, że też ludzie zaczęli mieć taką potrzebę posiadania pewnej gotówki pod ręką. Natomiast rzeczywiście uczymy się i w związku z tym są takie pozytywne znaki tego, że zaczynamy wykonywać pewne ruchy w kierunku inwestowania, a więc pomnażania, a więc przynajmniej takich ruchów, które pozwolą nam na to, że nasze oszczędności nie będą traciły na wartości, tylko będą one w jakiś sposób zabezpieczone. I rzeczywiście jest tak, że teraz jesteśmy na takim etapie bardziej korzystania z takich bezpiecznych form inwestowania i też tak o tym mówimy, że jesteśmy bardziej gotowi na to, żeby z mniejszym ryzykiem, aczkolwiek zawsze jest jakaś część społeczeństwa, która będzie w bardziej, powiedzmy, agresywny i taki w inny sposób inwestować. Natomiast no, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo taką średnią, to jednak jest to takie nastawienie na te spokojniejsze formy. Myślę, że to wynika też z tego, że nasze społeczeństwo jest na tym etapie rozwoju tych kompetencji.
1: I na tym kontinuum możliwości inwestycji od bezpiecznych po agresywne, jak pani powiedziała, gdzie lokują się kryptowaluty? Teraz temat zrobił się dosyć niebezpieczny, bo dosyć mocno nacechowany politycznie. Ja ten aspekt chciałabym akurat w tej rozmowie odpuścić. Natomiast rzeczywiście coraz więcej osób deklarowało, że również te kryptowaluty inwestuje. W mojej głowie to jest raczej taka sfera trochę niepewna, trochę dla osób, które mają bardzo dużą wiedzę, które wiedzą, jak się w tym świecie poruszać, ale być może badania mówią inaczej.
2: W ogóle hasło kryptowaluty, to nawet jak się dzieci w szkole podstawowej zapyta, to w co byś chciał zainwestować, to mówią w kryptowaluty, bo to jest po prostu pewien taki termin, który już naprawdę w wielu programach, w ogóle w mediach jest obecny. My w tym badaniu nie przyjrzeliśmy się detalicznie tematowi kryptowalut, aczkolwiek są wskazania, że jest duże zainteresowanie tymi formami i że rzeczywiście jest spore zainteresowanie i jakaś część ma z tymi kryptowalutami do czynienia. Myślę, że to, co jest najważniejsze, to to, że chyba wciąż brakuje mimo wszystko takiej rzetelnej wiedzy na ten temat i odniesienia się do tego, co to tak naprawdę jest i analizy tej całej sytuacji. My tego w tym raporcie nie zrobiliśmy, nie podjęliśmy się tego, żeby się skupić na kryptowalutach.
1: Myślałam, że wykorzystam okazję, żeby dowiedzieć się, jak te kryptowaluty w takiej szerszej świadomości funkcjonują. Powoli zbliżamy się do końca tej części naszej rozmowy, ale proponuję w takim razie trochę odwrócić pytanie, bo do tej pory mówiłyśmy o oszczędzaniu i o inwestowaniu, a tutaj z kolei takim drugim biegunem wydają mi się zobowiązania, bo z raportu wynika, że bardzo wielu z nas jakieś zobowiązanie ma, to jest chyba 73%, 3/4 coś koło tego, i że 16% ma trudności ze spłacaniem kredytów, pożyczek, różnych innych zobowiązań. Nie chcę uogólniać. Pamiętam, że kiedy inflacja szalała, stopy procentowe również skakały, to był taki trudny moment dla wielu kredytobiorców, którzy na przykład w ten sposób kupili mieszkania. No i też liczne ludzkie dramaty, bo okazywało się, że to wymarzone mieszkanie trzeba było sprzedać, bo inaczej finansowo nie można było tego pogodzić. Jak do tych spłat podchodzimy dzisiaj? Ten procent osób, które takie zobowiązanie mają, jest bardzo duży, więc chyba to nie jest już nic nadzwyczajnego.
2: To, co jest ważne, to to, że każdy kredytobiorca powinien sobie przekalkulować swoje przychody i w jakiś sposób je zaprognozować też w czasie i dopiero jakby wtedy na twardych faktach i liczbach podejmować te decyzje. Oczywiście pewne takie nagłe zawirowania no nie do końca są do przewidzenia. Pandemii nie przewidzieliśmy, wojny też nie było jak przewidzieć, a jednak te stopy procentowe są mocno wrażliwe na takie sytuacje. Myślę sobie, że rzeczywiście ten procent osób, które korzystają z kredytów jest faktycznie dość duży, natomiast wciąż ta liczba tych zagrożonych, ona na szczęście chyba utrzymuje się na tej samej pozycji i ona nie jest tak bardzo wysoka. To znaczy mówię o takich sytuacjach, w których spłata kredytu przewyższa dochody, więc tu z taką sytuacją na szczęście nie mamy do czynienia w wielu przypadkach. No ale wciąż to się wszystko opiera na kalkulacjach, na tym, żeby po prostu wiedzieć, żeby widzieć, co się dzieje i żeby odpowiednio postępować i też nie wpadać w taką spiralę zadłużenia, bo prawda, posiadanie jednego kredytu i branie drugiego na spłatę, no też nie jest właściwą drogą. Myślę, że przede wszystkim taki dobry dialog w rodzinie, rozmowa o tych finansach, ale przede wszystkim obliczenia i też tutaj można po prostu trzymać rękę na pulsie.
1: To też pojawiło się w raporcie, odwołam się do tego, o czym pani przed momentem mówiła, że właśnie rodzina i znajomi są chyba najczęściej wskazywani jako to źródło wiedzy finansowej, to tak. Znaczy niekoniecznie pójdziemy do doradcy finansowego, załóżmy, tylko skonsultujemy się z bratem, szwagrem, kimś znajomym z pracy, kto akurat niedawno też brał kredyt.
2: W tych sprawach finansowych my pytaliśmy o zaufanie do instytucji finansowych i do właśnie rodziny, znajomych i też do samego siebie. I muszę powiedzieć, że to, co zaobserwowaliśmy w tych badaniach, ponieważ to badanie już 17 lat prowadzimy, taki monitoring tych różnych postaw i tego, jak ludzie właśnie myślą o finansach. I ciekawe jest to, że w tej poprzedniej edycji zauważyliśmy, że trochę wreszcie mniej zaczęliśmy ufać samym sobie. I myślę, że to jest bardzo pozytywny taki, prawda, no bo nie wszyscy jesteśmy finansistami, nie wszyscy musimy się na tym znać. Ja też mam swój pogląd, bo też w rodzinie też można mieć oczywiście specjalistów, ale też można mieć ludzi, którzy no miło z nimi porozmawiać, tak? Więc warto tutaj zauważyć ten pozytywny trend, że rzeczywiście zaufanie do instytucji zaczęło wyglądać lepiej. Do instytucji, do osób, do ekspertów, którzy mogą nas wspomóc w dobrych decyzjach. No i też myślę, że to widać, że też jednak mimo wszystko, ale w bankach też siedzą ludzie, którym zależy na tym, że jak już bierzemy kredyt, to żebyśmy mogli go spłacić. Więc mam nadzieję, że to też jest taki sygnał płynący z tego badania, że jednak traktujemy też pracowników banku jako osoby, do których możemy zaadresować pewne pytania, no a nie tylko myśleć, że chcą na nas zarobić.
1: To też jest bardzo taki chyba budujący wniosek. Cieszę się, że przywołała go pani na zakończenie tej części naszej rozmowy. Chociaż przyznam, że w kolejnych wolałabym skupiać to, o czym mówiłyśmy kilka minut temu. Mianowicie te potrzeby analizy własnego budżetu, analizy finansów, takiego spokojnego zastanowienia się nad tym, na co mogę sobie pozwolić, a na co niekoniecznie, bo wydaje mi się, że to jest jeden z elementów, który zbuduje nasze zdrowie finansowe. Czym jest to zdrowie finansowe? W jaki sposób ono może działać na naszą korzyść lub nie? Te pytania będę kierowała w dalszym ciągu do pani Anny Bichty, prezeski Fundacji Think, która przyjęła zaproszenie i dzisiaj jest waszym i moim gościem. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się już za kilka minut. Aleksandra Galant.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. Witam się z wami dzisiaj już po raz drugi. Ja się nazywam Aleksandra Galat i goszczę dzisiaj panią Annę Bichtę, prezeskę Fundacji Think, z którą rozmawiamy o finansach Polaków. Brzmi to może trochę enigmatycznie, trochę zagadkowo, ale ci z was, którzy słuchali pierwszej części tej audycji, wiedzą, że mówiłyśmy o bardzo praktycznych informacjach, które trochę pozwalają nam zrozumieć, jak my się w tym świecie finansowym jako Polacy, jako społeczeństwo odnajdujemy i jakie mamy sposoby na funkcjonowanie w nim. Natomiast pytanie, którym pozwolę sobie otworzyć tę część naszej rozmowy, które już troszkę zapowiedziałam, a które wydaje mi się bardzo dobrym otwarciem po prostu. Co to jest zdrowie finansowe?
2: No, zdrowie finansowe to jest taki stan, w którym wiemy, co możemy, jak możemy funkcjonować w takich kwestiach jak pokrywanie naszych wydatków, planowanie naszych wakacji i w ogóle takie funkcjonowanie w takim dobrym myśleniu o tym, że my wiemy, jak te nasze finanse wyglądają. I tak naprawdę zdrowie finansowe bardzo mocno, znaczy ono jest filarem w ogóle naszego ogólnego dobrostanu i myślę, że warto o tym powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest jakaś taka dziedzina kompletnie oderwana. To po prostu te finanse są bardzo ważnym elementem naszego życia, naszej codzienności. I to nie jest tak, że to jest jakiś przykry temat, że o tym nie rozmawiać albo gdzieś w ogóle nie brać pod uwagę, unikać, bo tak naprawdę unikanie tego tematu i unikanie jakby takiego wejścia w te nasze osobiste finanse spowoduje dużo więcej innych frustracji, które potem się pojawią, bo nagle zostaniemy zaskoczeni, a raczej sami się zaskoczymy, że chcielibyśmy coś zaplanować, że potrzebujemy zrobić jakiś zakup, a tak naprawdę nie wiemy, czy nas na to stać i ewentualnie w jakiej perspektywie. Czyli zdrowie finansowe to jest taki stan spokojnego ducha, spokojnej myślenia o tym, że ja wiem, ile ja zarabiam, ile ja mogę wydać, jaką część mogę zaoszczędzić, jaką część mogę ewentualnie zainwestować.
1: Myślę, że to jest dobry klucz do myślenia o finansach, nie jako jakiejś zupełnie odrębnej dziedzinie, o której mogę powiedzieć, ja się na tym znam, ja się na tym nie znam, tylko jako pewnej drodze do tego, co pozwala nam się spełniać, pozwala nam odpoczywać, pozwala nam się rozwijać. No bo przecież jeżeli te finanse nie będą stabilne, czy przynajmniej pod naszą kontrolą, nie pójdziemy na studia podyplomowe, nie pojedziemy na wakacje, nie będziemy mogli podejmować różnych aktywności, które być może w danym momencie będą nam potrzebne, być może nie będziemy mogli na przykład w odpowiednim czasie zareagować, kiedy coś zacznie nam dolegać. Natomiast mam też wrażenie, że trochę jesteśmy nawet kulturowo zblokowani, bo tak na szybko sobie pomyślałam, że jest cała masa zupełnie nieszkodliwych pozornie powiedzonek, które sprawiają, że finanse, rozmawianie na ten temat wydaje się niezręczne. Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. To nie jest temat dla kobiet. Pieniądz lubi ciszę. Cała masa hamulców, które mamy trochę zaciągnięte, które sprawiają, że rzeczywiście trudno się rozmawia o pieniądzach. Nawet z bliskimi osobami. Kto wie, może nawet przede wszystkim bliskimi, bo to też jest wniosek z jednego z państwa raportów, że bardzo wiele osób pozostających w związkach małżeńskich nie wie, ile zarabia ich partner.
2: No właśnie, więc to są takie tematy tabu często w rodzinach i też niestety ulegamy temu też w stosunku do dzieci, bo bardzo często unikamy rozmów też z dziećmi na tematy finansowe, a potem się dziwimy, że dziecko spodziewa się, że pieniądze to wybieramy ze ścian, bo nie wie na przykład, jak to działa, albo prawda, zastanawiamy się, dlaczego przychodzi do nas nasze dziecko i prosi o to, żeby sfinansować jakąś tam wycieczkę czy wyjazd. No po prostu nie dopuszczamy często naszych dzieci do tego, żeby rozmawiać o finansach. I wcale to nie chodzi nawet o to, żeby mówić, że ja zarabiam X, mąż zarabia tyle. To nawet nie chodzi o to, ale chodzi chociażby o takie uświadomienie różnych wydatków, które wiążą się z prowadzeniem gospodarstwa domowego. I myślę, że to jest niesamowita lekcja też dla naszych dzieci, żeby te wydatki pokazywać, bo wtedy to urealnia im się w ich funkcjonowaniu. Oni wiedzą, że dostają jakieś kieszonkowe, wiedzą, ile kosztuje powiedzmy to, że kupują sobie na mieście przekąskę czy jakiś inny wydatek i widzą też, jaki to jest udział tego wszystkiego w ogólnych wydatkach. Też poznają i są w stanie powiedzieć, ile kosztuje życie, że jest, są takie opłaty jak komorne, jak benzyna, którą trzeba wlać do samochodu, czy naprawa samochodu. Poza tym dzięki temu uczą się i to nie jest tak, że w momencie, gdy przychodzą po pieniądze, to jakby w inny sposób zupełnie o te pieniądze proszą i pytają. Mają świadomość tego, że rodzice mają powiedzmy różne elementy tego budżetu i że mają na przykład jakąś rezerwę na nagłe naprawy, że mają jakąś rezerwę na zdrowie, na przykład. Więc zupełnie inaczej ten dialog na temat pieniędzy przebiega w domu, ale no to my jako dorośli musimy puścić dzieci do tego świata finansów po to, żeby one więcej rozumiały i żeby więcej wiedziały. I wcale nie należy się tutaj obawiać tego, że młody człowiek zapyta mamo, to ile ty zarabiasz? Nie obawiajmy się tego, jeśli nie chcemy powiedzieć wprost jakiejś kwoty, to naprawdę zacznijmy od chociażby listy wydatków, żeby pokazać młodemu człowiekowi, jak to wszystko wygląda i na co wydajemy pieniądze i ile to wszystko kosztuje, ponieważ no nie mają młodzi ludzie tej świadomości, jeśli nie zarabiają. W momencie, gdy zaczynają zarabiać już jakieś najmniejsze nawet pieniądze, już mówię tutaj o takich powiedzmy nastoletnich, już bardziej takich samodzielnych osobach, no to do tego czasu trudno jest im zobaczyć, ile ten pieniądz tak naprawdę i na co się przekłada.
1: To chyba powinny być bardzo przemyślane decyzje. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, czy podoba mi się pomysł, żeby dawać dziecku kieszonkowe albo żeby płacić mu czy tam dawać jakiś ekwiwalent finansowy za wykonanie jakiejś domowej czynności, jakiegoś obowiązku domowego, tylko kwestia tego, jak to może zaprezentować na naszą korzyść lub nie. To znaczy, to są moim zdaniem trudne decyzje, zwłaszcza, że chyba mogę zaryzykować takie stwierdzenie, że wielu ze współczesnych, aktualnych rodziców edukacji finansowej nie otrzymało, więc to są fundamenty, które budujemy sami.
2: Trochę budujemy sami. Ja też warto, żebym wspomniała o tym, że trochę to wszystko zaczyna się od momentu, kiedy pomyślimy o tym, jakie my mamy relacje z pieniędzmi. Co te pieniądze dla nas oznaczają i też co my komunikujemy na przykład naszym dzieciom odnośnie tego, po co są pieniądze. I myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ jest taka pułapka wychowania młodych osób, które bardzo mają takie materialistyczne podejście. To jest bardzo delikatny temat. Trzeba dołożyć pewnej staranności do tego, w jaki sposób my w ogóle rozmawiamy o pieniądzach, jak się komunikujemy na temat pieniędzy, ale też jak po prostu tłumaczymy naszemu młodemu człowiekowi w domu, że pieniądze to nie wszystko, że jednak w życiu są inne wartości też ważne, żeby nie postrzegali siebie przez pryzmat pieniędzy i żeby też nie pozwalali na to, aby inni w ich środowisku, bo są różne środowiska też wśród młodzieży, osób bardziej zamożnych, mniej zamożnych i też różne tam są zachowania, różne sytuacje, żeby nie pozwalali na to, żeby ten pieniądz decydował o tym, na ile oni się czują dobrze, na ile się czują dowartościowani. Także tak naprawdę myślę, że dla rodziców to jest taka nieustająca praca, nieustający taki projekt w takim obszarze budowania pewności siebie, młodych ludzi, ale właśnie bez włączania, znaczy z takim mądrym włączaniem tych kwestii finansowych, bo te finanse są, one są we wszystkich możliwych tematach, również i wśród młodzieży. Ja kupiłam to, a ja kupiłem

0: że możemy wewnętrznie uzyskać i o który powinniśmy zadbać. A druga rzecz to jest taka możliwość realizowania dzięki temu różnych celów. No bo nie chodzi o to, żeby oszczędzać, odmawiać sobie wszystkiego. Można to zaplanować, czyli zdrowie finansowe opiera się też na tym, żeby planować swoje cele, które są naszymi celami. Czy to jest inwestycja w jakiś kurs rozwojowy, czy to jest odkładanie pieniędzy na wyjazd na przykład. No to już inaczej wtedy wygląda, że mamy jakiś cel, że na niego oszczędzamy, ale żeby na niego oszczędzać, to musimy policzyć. Musimy policzyć to, co mamy, to, co do nas przychodzi, to są nasze przychody, ale również i nasze wydatki. I to już nas uczy takiego innego postrzegania pieniędzy i daje takie podwaliny pod dobry nawyk pod tytułem analizuję, liczę i podejmuję decyzję.
1: Jestem jeszcze trochę przy tym, co pani mówiła o pewnej niezręczności, którą może w nas wywoływać mówienie o pieniądzach, pytanie nawet tej najbliższej osoby o to, ile zarabia, jaki jest jego budżet. I to jest pytanie trochę poza konkursem, bo dotyczy już takich spraw, powiedziałabym, bardzo miękkich, wewnętrznych. No bo zaczęłam się już jakiś czas temu zastanawiać, skąd ta niezręczność się bierze, co w nas to pytanie wywołuje. Mogę powołać się na swój przykład, bo na swoim przykładzie siłą rzeczy to analizowałam, że miałam wrażenie, że poruszanie tematu finansów wiąże się z odbiorem osoby, która te pytania zadaje, jako wyliczonej, takiej wyrachowanej, która sobie tę rzeczywistość trochę przelicza na pieniądze. Zdaje się, że wiele osób podczas rozmowy o pracę również czuje, że pytanie o zarobki, wtedy, kiedy jeszcze one nie były określane widełkami, również miało wrażenie, że to zostanie źle odebrane. Tak jakbyśmy w pewnym momencie dotarli do punktu, w którym zarówno osoba ubiegająca się o pracę, jak i potencjalny pracodawca mieli poczucie, że no nie przychodzimy do pracy, żeby zarabiać, skoro nie chcemy o tym rozmawiać.
0: Myślę sobie tak, że rzeczywiście ta niezręczność chyba ma takie konotacje jednak, jak kulturowo jesteśmy i gdzie tutaj te finanse są w naszej kulturze i to się zmienia na szczęście. My to obserwujemy też i w naszych projektach i też i w badaniach. I są wciąż takie osoby, dla których to jest cały czas wyzwanie, ale dlatego my mówimy o tym zdrowiu finansowym i namawiamy do tego, żeby traktować te finanse jako naprawdę normalny temat, żeby znaleźć taką przestrzeń i spokojnie o tym porozmawiać, żeby też ten temat został odpowiednio zaopiekowany, żeby też nie rozmawiać o tych pieniądzach w przelocie. Wracam z zakupów, rzucam siaty na podłogę i mówię, o rany, ile ja kasy znowu wydałam, słuchaj. Powiedz mi, czy ty mi tyle, powiedzmy, możesz dorzucić, czy tyle. I to jest w takiej atmosferze jakichś nerwów. Tak, nie umówiliśmy się na spotkanie, a może właśnie powinniśmy się umówić spokojnie z naszym partnerem i powiedzieć, słuchaj, no ja po prostu chciałabym porozmawiać o tych sprawach finansowych, bo czuję gdzieś jakiś niepokój i może się okazać, że wyznaczenie sobie takiej przestrzeni do takiej rozmowy i pomyślenie o tym razem, no będzie takim wstępem do tego, że razem zaczniemy z naszym partnerem o tych finansach rozmawiać, liczyć i uspokoimy się w tym sensie, że zobaczymy, że mamy informacje, bo bardzo często brak informacji już doprowadza nas do jakiegoś lęku, do jakiejś frustracji, do przeżywania jakiegoś stresu, a może się okazać, że właśnie jak z tym kalkulatorem przysłowiowym, oczywiście teraz to się robi w Excelu i nie ma problemu, tak, ale jednak usiądę i po prostu sobie przeanalizuję. Ta analiza wydatków, czy powiedzmy nawet tam zbieranie paragonów, no różne są na to sposoby, ale przede wszystkim posiadanie tej wiedzy i to nas może po prostu zatrzymać przed zdenerwowaniem, czy też zachęcić do takiej rozmowy, więc wydaje się, że jest to temat do takiego rozpracowania w związku, w rodzinie, ale myślę, że coraz więcej osób już zaczyna ten temat normalnie traktować i myślę, że też w ogóle pojawianie się takiego tematu w przestrzeni nawet spotkań różnych towarzyskich też jest potrzebne. To my też tak mamy, nie? Że myślimy sobie, Boże, ktoś mnie pyta, czy ja inwestuję, ale w różnych środowiskach już zaczyna ten temat normalnie funkcjonować i to jest takie przełamywanie naszych takich przekonań, takie rozkruszanie tej myśli, nie? Że ja nie mogę powiedzieć, że to jest jakaś tajemnica, że nie powinnam, że to w ogóle się o tym nie mówi i tak dalej. To są nasze przekonania, które no niestety nas wyhamowują, bo one nie dają nam możliwości dowiedzenia się więcej czegoś. A możemy usłyszeć, że ktoś ma jakiś super sposób, albo że ma jakieś interesujące, nie wiem, jakieś podejście do pewnych tematów finansowych i warto się zderzyć z nim, ze swoimi jakimiś wątpliwościami i po prostu połączyć w jakimś wspólnym myśleniu o tym lepszym zdrowiu.
1: To już jest bardzo dobra wskazówka, ale przed momentem mówiła pani o różnych metodach, patentach, jakie ludzie mają, żeby trochę nad finansami, nad tym domowym budżetem zapanować. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że są wśród naszych słuchaczek i słuchaczy osoby, którym się ten budżet trochę wymyka spod kontroli.

0: Nawet nie chodzi o to, że on się nie spina, tylko po prostu on żyje sobie swoim życiem. Od czego w takim wypadku warto zacząć? W takim tu i teraz. Nie odwlekam czegoś na jutro, na pojutrze, na za dwa tygodnie mam umówioną wizytę w banku, tylko już dzisiaj chciałabym zacząć coś robić. I co to może być?
1: Wchodzę na konto swoje w banku i tam, no w tej chwili te wszystkie aplikacje są bankowe też, ale w ogóle no, samo nasze konto jest różne narzędzia wyposażone. Można sobie zrobić przeszukanie informacji, na jakie wydatki. Nawet korzystając z tego naszego konta bankowego, które mamy, powiedzmy w formie takiej elektronicznej dostęp i możemy sobie po prostu pewne rzeczy zobaczyć. Więc wydaje mi się, że chyba najważniejszy krok to jest znaleźć sobie taki moment, na przykład w weekend jakiś taki, zaplanować sobie taką godzinę albo półtorej i po prostu usiąść z dobrą kawą przy tym komputerze i zobaczyć, jak to wygląda. Zadać sobie tam jakiś termin, powiedzmy ostatnie 3 miesiące i zobaczyć, ile wpływa mi na konto, na co je wydaję, jakie, powiedzmy, wydatki realizuję kartą, czy są jakieś jeszcze inne wydatki, jak to wszystko wygląda i no chyba zacząć jednak od tego, a potem można prowadzić bieżącą analizę, czyli część też rzeczy płacimy gotówką, więc można sobie też tam przyjrzeć się, na co ta gotówka idzie, no i zobaczyć, że na przykład na koncie, no mamy jakieś pieniądze, które tam są i może wtedy się trzeba zastanowić, jeśli one zostają w danym miesiącu, jakie jest to saldo na koniec każdego miesiąca i czy tam właśnie nie tworzy się pewna rezerwa do tego, żeby z tego zrobić stałą kwotę odprowadzania na takie inne konto, subkonto. I jeszcze powracając do analizy tych wydatków, to oczywiście jest takie, no bo sobie zacznę odmawiać, no bo to wszystko dużo kosztuje i tak dalej, ale można sobie też policzyć, że jeżeli osoba, która jest w określonym wieku i codziennie na przykład kupuje sobie kawę i ta kawa kosztuje X, to jeśli by na przykład zaczęła kupować ją raz w tygodniu albo 2 razy w tygodniu i przyłożymy do tego perspektywę czasową, to zobaczymy, ile z tego zaoszczędzi pieniędzy w perspektywie 20 lat. I tu się kłania procent składany. I to jest taka prosta rzecz, nawet nie trzeba w tam dużych kalkulacji robić, ale przejrzeć rodzajowo te wydatki. Czy te pieniądze nam się po prostu nie rozchodzą na takie rzeczy, z których właściwie możemy zrezygnować, a w ten sposób troszeczkę sobie odłożyć i zbudować tę poduszkę finansową.
0: Czuję się teraz jak bohater kreskówki, któremu odpalił się wewnętrzny kalkulator, dlatego że, no umówmy się, kawa kosztuje mniej więcej około 2 dych, złotówkę w tę, złotówkę we w tę. No więc jeżeli pomyślimy sobie o takim wydatku przez te 365 dni w roku, no to już nawet w perspektywie roku robi się to bardzo konkretna suma. Pewnie gdzieś w tle pojawia się to pytanie, że ta kawa to jest ten mój moment miły w ciągu dnia, no ale to jest kwestia wyborów, decyzji, jakie podejmujemy lub nie. Panowanie nad domowym budżetem, zdrowie finansowe, to były wątki, które podejmowałyśmy w tej części naszej rozmowy. Mówię my, bo tej rozmowy, tego spotkania nie byłoby bez obecności pani Anny Bichty, prezeski Fundacji Think, która dzisiaj odpowiada na moje, mam takie wewnętrzne poczucie, nasze pytania. Przed nami jest jeszcze trzecia część rozmowy, bardzo się cieszę, że jeszcze jedna została. W niej będziemy zastanawiać się nad wiedzą, o której już trochę porozmawiałyśmy. Przydają nam się pewne kompetencje, które w pewnym momencie dobrze jest nabyć. Jakie nabyć? Czy to się dzieje w szkole, czy to się dzieje w domu? Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, bo już za moment wracamy na antenę Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Reklama. Kulisy władzy. Nieznane anegdoty i historia Polski opowiedziana przez człowieka, który ją współtworzył. Wydawnictwo Harde zaprasza na spotkanie autorskie z byłym premierem Leszkiem Millerem i dziennikarzem Jackiem Prusinowskim wokół książki Alfabet Millera. Spotykamy się 11 czerwca o godzinie 18 w hotelu Bellotto przy ulicy Senatorskiej w Warszawie. Będzie także okazja do zadania pytań autorom. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
3: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. 5. edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razor Light. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronom.cz. Metronom Festiwal Praga. Poleca SK Rock. Reklama SK Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie Eski Rock. Jesteśmy w tym samym składzie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi pani Anna Bichta, prezeska fundacji Think, z którą rozmawiamy o finansach. To jest bardzo szerokie pojęcie, myślę, że trochę upraszczające, bo z bardzo wielu perspektyw na te finanse takie osobiste można patrzeć. Myśmy do tej pory skupiły się na tym, w jaki sposób myślimy o swoim budżecie, czy nad nim panujemy, co możemy robić, żeby nad nim zapanować, no i też, czy jesteśmy w stanie dzielić się tą wiedzą i jesteśmy w stanie racjonalnie do tego podchodzić. No ale u podstaw tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, stoi jakaś wiedza, jakieś kompetencje, umiejętności, no i zapewne miejscem, w którym większość z nas szukałoby lekcji czy wskazówek tego, w jaki sposób różne działania warto wykonywać, no to jest szkoła. Ja zadałam sobie pytanie, czy coś takiego jak edukacja finansowa w szkole jest. Za moich czasów, jakkolwiek to brzmi, był taki przedmiot i zdaje się, że on nadal w różnych wariantach funkcjonuje. To się nazywało podstawy przedsiębiorczości, ale taka właśnie wiedza finansowa oparta na świadomości w ogóle, czym jest pieniądz, w jaki sposób on pracuje na nas, jak my pracujemy na niego, w jaki sposób nim gospodarować. Czy tego można się w polskiej szkole nauczyć?
2: Myślę, że się dużo zmienia w tym obszarze i teraz ten przedmiot, o którym pani wspomniała, nazywa się biznes i zarządzanie i rzeczywiście tam jest, są pewne elementy edukacji finansowej. Jak patrzymy na inne przedmioty w szkole, to właściwie też te finanse mogłyby mocniej zaistnieć. To znaczy myślę, że dużo tutaj też się w tym obszarze dzieje, no ale na przykład to, co myślę jest jeszcze do zrobienia, to jest chociażby wprowadzenie takiego nauczania bardziej kontekstowego w przypadku na przykład matematyki, gdzie wiele zadań, które no, uczniowie unikają, nie lubią tej matematyki, boją się matematyki i bardzo często jak ich zapytamy o to, co tam się dzieje, to pojawia się, no bo ja nie wiem, po co mi to. Więc myślę, że jesteśmy na etapie w tej chwili dużych zmian w szkołach i myślę, że jest taki moment przebudzenia i pewnych takich zmian w tym zakresie. I my też w fundacji w tej chwili realizujemy taki projekt Matematyka Praktyczna i staramy się ułatwić takie praktyczne pokazanie tego kontekstu zastosowania matematyki w praktyce. Natomiast no, to jest, myślę, ważny punkt, bo w ogóle edukacja finansowa, edukacja ekonomiczna buduje taką odporność naszego społeczeństwa już od najmłodszych lat. I to jest coś, co było przez wiele lat robione jakby przy okazji, albo tak trochę nawet powiedziałabym zaniedbane. Teraz zaczyna się to zmieniać, zaczynamy coraz więcej o tym rozmawiać, coraz więcej szkół interesuje się tymi programami i chce współpracować z organizacjami pozarządowymi, żeby wdrażać różnego rodzaju właśnie warsztaty, lekcje, bardziej poglądowe, bardziej takie ujęcie tych aspektów praktycznych. Bo szkoła właściwie powinna nas przygotowywać do takiego praktycznego funkcjonowania. Człowiek po szkole średniej powinien wyjść z tej szkoły i wiedzieć, co to oznacza kredyt, jak on w ogóle działa, co to są podatki, jak jest w ogóle zbudowany budżet, powiedzmy też państwa, po co my te podatki płacimy. Jest szereg w ogóle takiej wiedzy ekonomicznej, różnych aspektów, które powinien młody człowiek po ukończeniu szkoły średniej rzeczywiście wiedzieć i powinien tego się nauczyć w szkole. Natomiast no, szkoła poza tym, że przekazuje wiedzę, no też jest tych przedmiotów bardzo dużo różnych, więc trudno tutaj wszystko kierować do tego, że szkoła powinna nauczyć. No, człowiek nie wszystkiego uczy się w szkole jednak. Poza szkołą jest dom, jest środowisko, są różne inne właśnie inicjatywy, w które można się zaangażować i widać, że coraz więcej tych inicjatyw też się pojawia. A w szkołach myślę, że to, co jest najcenniejsze, co się wydarza, to projekty. Realizowanie projektów. I to zostało już no, dobre kilka lat temu wprowadzone. I praca metodą projektową i w ogóle realizowanie przez młodych ludzi projektów już wprowadza ten element finansowy, ponieważ każdy projekt musi zostać zaplanowany, rozpisany, ale też trzeba się zastanowić, jakiego finansowania potrzebuje. Czy to jest, nie wiem, jakiś wyjazd szkolny, czy to jest jakaś akademia, czy jakiś konkurs i tu już młodzież zaczyna uczyć się i to nawet właśnie w szkole podstawowej, czyli metoda projektu. To zostało wprowadzone i myślę, że to jest taki ważny element edukacji finansowej.
1: To ciekawe, co pani mówi o tej pracy projektowej, no ale też kiedy zwróciła pani uwagę kilka minut temu, że łatwo jest nam wychodząc ze szkoły mówić, że to nam się na pewno nie przyda. przypomniało mi się, jak w szkole uczyliśmy się geometrii i też mieliśmy takie poczucie, po co nam są te wszystkie wzory. Kiedy my będziemy musieli liczyć pole powierzchni jakiegoś prostopadłościanu? A myślę, że wszyscy, którzy później robili remont i musieli wyliczyć, ile mają kupić płytek do łazienki, z pokorą przypominali sobie te wzory i do tych obliczeń wracali, więc ja przestrzegam również na bazie własnego doświadczenia przed takim lekkim myśleniem, że coś nam się na pewno w życiu nie przyda. Mówiłyśmy w drugiej części rozmowy dużo o tym, że no sporo jest też po stronie rodziców, po stronie tego, jak w domu się o finansach rozmawia, jak w domu się tym budżetem gospodaruje, co jest tematem tabu, a co nie jest. Natomiast również zwróciłyśmy uwagę na to, że gro z nas takiej jakiejś solidnej edukacji finansowej, systemowej nie odebrało, bo nie miało takiej możliwości. Na naukę nigdy nie jest za późno i tu się pojawia pytanie, skąd wiedzę czerpać? Pytam o to z dużą świadomością i z pełną odpowiedzialnością, dlatego że żyjemy w czasach, kiedy weryfikacja źródeł jest kluczowa do poruszania się chociażby w internecie. Publikacji na różne tematy jest całe mnóstwo samozwańczych ekspertów. Często takim najbardziej dostępnym miejscem, z którego czerpiemy wiedzę w różnych zakresach, są media społecznościowe, a to już na różnych polach, w różnych dziedzinach okazywało się, że nie zawsze warto ich słuchać i czasem trochę wnikliwiej sprawdzić, kto nam tych porad udziela. Gdzie te pierwsze kroki postawić, chcąc swoją wiedzę w zakresie chociażby finansów zwiększyć?
2: Myślę, że bardzo dużą, dobrą robotę robią organizacje pozarządowe. My, tworząc organizację pozarządową, wiemy, w jaki sposób zbliżyć się do człowieka i jakie rzeczywiście tematy warto przepracować. Jesteśmy bliżej ludzi i to daje nam pewną szansę budowania programów, które uzupełniają te luki. I jest sporo organizacji pozarządowych, które zajmują się edukacją finansową i myślę, że to jest po prostu pierwszy krok, to znaczy zmapowanie sobie tych organizacji, które w tych obszarach finansowych działają. Są to fundacje, są to właśnie organizacje powołane do tego, żeby projektować takie programy wiedzowe, przygotowywać materiały, zainteresować tymi materiałami odbiorców. Też ważne jest to, że do odbiorców trzeba docierać poprzez kanały, w których ci odbiorcy są. I teraz, jeżeli my myślimy, że na przykład możemy tak po prostu internet wyłączyć, albo powiedzmy nie być z tą edukacją w Instagramie, czy nie być na przykład na Facebooku, to też jest błąd, bo jednak ludzie tam siedzą, też zasięgają informacji, w związku z tym trzeba zmapować sobie grupy, zmapować kanały, którymi można do nich dotrzeć i takim dobrym przykładem takiego działania była kampania Bezpieczne Złotówki, którą my akurat realizowaliśmy ze środków Ministerstwa Finansów i to jest taki przykład podam, gdzie pozyskaliśmy środki na to, żeby stworzyć materiały edukacyjne dla ludzi w obszarze zabezpieczania swoich finansów w sieci i bardzo dużo powstało materiałów w bardzo różnych formach, formach filmów, formach animacji, artykułów również, czyli dla każdego coś, bo nie każdy jest zainteresowany artykułem, ale ktoś będzie zainteresowany bardziej poradnikiem, czy jakimś, powiedzmy, nawet posłuchaniem rozmowy, czy obejrzeniem filmu. Myśląc o tej edukacji, najważniejsze jest to, żeby nawet po prostu poszukać, ale też i weryfikować, bo to krytyczne myślenie w przypadku dobierania tych źródeł informacji jest konieczne. I myślę, że jeżeli wchodzimy na jakąś organizację i nas zainteresowała, to zawsze organizacja pozarządowa ma wylistowane projekty oraz grantodawców i można sprawdzić, czy to są organizacje, które rzeczywiście funkcjonują, którym można zaufać i też z kim one pracują. Jakich ekspertów mają, z jakimi współpracują, z jakimi tworzą tę wiedzę. I tu, jeśli chodzi o te organizacje pozarządowe, o których ja mówię, my jesteśmy takim uzupełnieniem. Zarówno w szkołach podstawowych, w szkołach średnich, również i w stosunku do dorosłych, jesteśmy po prostu takimi społecznościami, które uzupełniają tę wiedzę, bo wszystkiego nie da się zrobić w szkole, bo szkoła działa ileś tam godzin w ciągu tygodnia i więcej się już też tej wiedzy nie wtłoczy, prawda, człowiekowi, więc poszukiwanie przede wszystkim poprzez organizacje i też w momencie, gdy widzimy w internecie jakiś, o tym pani wspomniała, że rzeczywiście widzimy w internecie jakiś pojawia się film i trudno po prostu nam, można sprawdzić zawsze. To jest tym nadawcą i też co on mówi. Możemy też poszukać informacji i troszeczkę sprawdzić to, co on tam nam doradza, czy to jest w jakichś innych źródłach potwierdzone. Także przede wszystkim weryfikacja, sprawdzanie, zanim zrobimy jakiś krok, ale to w kwestii na przykład inwestycji. Natomiast w kwestii w ogóle takiego poszukiwania informacji i rozwoju, myślę, że jest bardzo, to też mogę mogę powiedzieć, jest bardzo dużo kursów różnego rodzaju, w które możemy wejść. Kursów bezpłatnych dla nas, które pomogą nam pewne tematy zgłębić. I tego jest naprawdę sporo. Chociażby na stronach różnych organizacji pozarządowych, które można na przykład wyszukać też wpisując organizacja pozarządowa, edukacja finansowa i wyskoczą nam organizacje pozarządowe, które zajmują się tą edukacją finansową, edukacją ekonomiczną, edukacją taką związaną z przedsiębiorczością. To nam się pokaże. Poprzez projekty można przejrzeć, jakie te organizacje robią i po prostu sobie skorzystać z kursów, z materiałów, obejrzeć filmy. Naprawdę kontentu jest bardzo dużo.
1: Padło to magiczne słowo. W takim razie myślę, że na zakończenie naszej rozmowy trafnym i adekwatnym pytaniem będzie to, kiedy skierować swoje kroki do Fundacji Think. Mam na myśli pewnie na początek stronę internetową i ewentualne media społecznościowe. Z jakimi oczekiwaniami można się w Państwa stronę kierować?
2: Przede wszystkim my dostarczamy kontentu rzeczywiście sprawdzonego, wypracowanego z ekspertami, z ludźmi, którzy przedstawiają różne dosyć złożone tematy w sposób bardzo przystępny, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy nie myśleli, że w ogóle finanse to jest temat zarezerwowany dla ekspertów. To jest temat dla każdego z nas i w ten sposób my o tych finansach opowiadamy. Inspirujemy, skłaniamy do tego, żeby właśnie skorzystać, żeby trochę swojego czasu poświęcić, że jeżeli lubimy czytać książki, no to dobrze znaleźć w tej przestrzeni czytania w ogóle książek, też czas na taką edukację finansową, na to, żeby zadbać o to zdrowie finansowe i troszkę tutaj wzbogacić swoją wiedzę w tym obszarze. Zawsze można sobie to jakoś podzielić. Lubię czytać, no to poczytam to, co lubię tutaj ileś czasu, a tę resztę czasu na przykład sobie przeznaczę na to, żeby wejść, zrobić jakiś kurs. Więc rzeczywiście zapraszam do tego, żeby wejść na stronę. Jeśli chodzi o edukację finansową, to jest zdrowiefinansowe.pl. Bezpieczne złotówki, to jest też www.bezpiecznezłotówki, oczywiście bez polskich znaków. Też strona internetowa pełna kontentu, filmów i materiałów o tym, jak chronić nasze pieniądze. Zachęcam też do odwiedzenia strony rozwijamy.edu.pl. Tam jest też mnóstwo inspiracji, łącznie z tym, jak liczyć takie tematy z finansami przedsiębiorców też związane, więc po prostu jest to mnóstwo kontentu, także serdecznie zapraszam. Też jesteśmy w trakcie uruchamiania różnych programów, bo fundacja to nie tylko tworzenie kontentu, ale robienie różnych spotkań. I właśnie w kwietniu realizowaliśmy duże wydarzenie pod hasłem jak zyskać finansową odporność i zapewnić sobie lepsze życie. I o oszczędzaniu, o inwestowaniu. Również takie spotkanie w Warszawie duże. Ponad 250 osób wzięło udział w tym wydarzeniu. Więc robimy też wydarzenia, warsztaty, webinary po to, żeby przybliżać temat finansów i żeby dbać o nasze wspólne zdrowie finansowe.
1: Finansowa odporność i lepsze życie. Może było to hasło pewnych ukierunkowanych Państwa działań, ale sądzę, że to są jakieś cele, które warto, żebyśmy mieli przed sobą. Tym bardziej zachęcam Was do tego, żeby interesować się swoimi finansami i odpowiednimi źródłami, miejscami, w których wiedzę można zdobyć. Myślę, że takim miejscem jest Fundacja Think, której prezeska pani Anna Pichta była dzisiaj Waszym i moim gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Pożegnałam już gościa dzisiejszego spotkania. Rzeczywiście ta rozmowa dobiegła już końca. No, gwoli ścisłości powiem, że gdybyście chcieli do niej wrócić, a myślę, że warto, dlatego że sporo podpowiedzi, sporo wskazówek tam się znajdzie. Sądzę, że podlinkowanie jej też komuś bliskiemu, komu trochę domowy budżet przecieka przez palce, komu różne rzeczy trochę uciekają, może być dobrym pomysłem. Nic prostszego, zajrzyjcie na nasze kanały na Spotify, na YouTubie. Polecam Wam także naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie staramy się być na bieżąco z tym, kto i kiedy nas będzie w radiowym studiu odwiedzał. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Sporo ważnych, też takich trochę konfrontujących zdań dzisiaj padło. Myślę, że warto jakoś się troszkę nad tym zastanowić i ja też potrzebuję, dlatego teraz już się z Wami pożegnam, no ale niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca SK Rock. Marzy Ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nowa Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
0: Reklama.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

ciekawych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.